0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: W programie sprawdzimy, jak zmieniła się Częstochowa i jak jeszcze się zmieni. Poszukamy odpowiedzi na pytanie, czy opuszczone tereny poprzemysłowe mogą ponownie tętnić życiem, ale kroki skierujemy też do Straży Pożarnej w Częstochowie i powiemy o bezmyślności. A już teraz odwiedzamy częstochowski magistrat.
0: To zmieni nasze miasto.
2: Łukasz Pabić, zastępca prezydenta miasta Częstochowy.
1: Troszeczkę porozmawiajmy o tej Częstochowie. Jaka ona jest dzisiaj?
2: Częstochowa jest wspaniałym, dobrym miastem. Miastem przede wszystkim pozytywnie nastawionych do życia ludzi. Miastem, które się rozwija i też miastem, które w najbliższych latach czeka bardzo, bardzo wiele, wydaje mi się, takich pozytywnych rzeczy.
1: A ma to związek z rewitalizacją miasta?
2: Musimy sobie zdać sprawę z tego, że Częstochowa była miastem historycznym, przemysłowym. I te rzeczy, które wydarzyły się wieki temu, mają wpływ na to, jak miasto wygląda dzisiaj. Choćby to, że miasto jest przecięte na pół dużą linią kolejową, dawną koleją warszawsko-wiedeńską, która w pewien sposób kształtuje nam to, jak miasto wygląda. W samym centrum miasta mamy duże kompleksy poprzemysłowe, mamy kompleks Elaneksu, mamy kompleks po dawnym Wełnopolu, mamy budynek po starym browarze. To są takie wyrwy w sercu miasta. Mamy pięknie zrewitalizowane, no już prawie 20 lat temu, aleje i nieopodal, no, miejsca, które wymagają tej rewitalizacji. I ja jestem głęboko przekonany, że w najbliższych latach część z tych terenów będzie się powoli rewitalizowała. Część oczywiście będzie się rewitalizowała poprzez prywatnych właścicieli, jak ma to miejsce na terenach przyległych do dawnego Wełnopolu i fabryki Stradom. Część przy udziale miasta i mam tutaj na myśli Elaneks, którego właścicielem nie tak wcale dawno stało się miasto Częstochowa.
1: Jaki plan ma Częstochowa na to miejsce?
2: Ten projekt, który nazwaliśmy sobie przędzalnią przyszłości, osią tej rewitalizacji ma być stadion piłkarski. Natomiast pozostała ta przestrzeń w zależności od tego, jak będą się kształtowały potrzeby miasta. Myślę, że na pewno nie będziemy szli w kierunku handlowym, bo po prostu tej przestrzeni handlowej myślę, że nie ma zapotrzebowania w mieście już na tą przestrzeń handlową. Usługi, przestrzeń biurowa, wydaje mi się, że to w tym kierunku powinno iść. Taki będzie też naturalny, takie będą naturalne kroki po tym, jak miasto wykona ten pierwszy krok w postaci inwestycji w przestrzeń sportową, w duży obiekt sportowy, no z pewnością jakaś baza hotelowa, ale to wszystko będzie zależało od uzgodnień

0: konserwatorem zabytków, bo przypominam, że cała ta przestrzeń jest obecnie wpisana do rejestru zabytków.
1: Łatwo nie będzie, bo to raz, że mnóstwo biurokracji, dwa, że tutaj konserwator zabytków będzie patrzył miasto na ręce, no a poza tym też duże koszta, no nie ma się co czarować.
0: Ja właśnie jestem zawsze zaskoczony, jak rozmawiamy z różnymi inwestorami, którzy uważają, że objęcie jakiegoś budynku wpisem do rejestru zabytków to jest przeszkoda. Nie, to nie jest przeszkoda, to jest ogromna szansa. Pierwsza szansa na zachowanie tego dziedzictwa, tej historii tego miasta i piękna tych budynków. Po drugie, uzgodnienia z konserwatorem zabytków też nie jest tak, że konserwator się na wszystko nie zgadza i chce jakichś rzeczy, które są z księżyca. Inwestorzy czasami się tego obawiają. Rolą konserwatora jest dbanie o to, żeby ta ingerencja nie była zbyt duża. Natomiast wiadomo, że jeżeli są ściany, no to trzeba te ściany wzmocnić. Trzeba to zrobić w odpowiedniej technologii, a takiej, która pozwoli zachować cechy tego zabytku. Więc to nie jest tak, że jak był tam budynek pralni, to tam nadal ma być pralnia. Nie, tam może być cokolwiek innego. Tam może być hotel, tam może być budynek usługowy, cokolwiek innego, byle zachować te cechy, które stanowią o historii tego miasta i o własności tego, o wartości tego zabytku. Poza tym ja przypomnę, że jest gro środków, z których można skorzystać, także ze środków na rewitalizację, ze środków zewnętrznych, po które te środki też będzie chciało sięgnąć miasto Częstochowa w odpowiednim czasie.
1: Środki unijne są, myślę, że to Unia jest chętna, żeby dawać pieniądze na takie inwestycje i łączyć takie stare z nowym.
0: Problem polega na tym, że dzisiaj nie mówimy już tylko i wyłącznie o dotacjach. Szereg z tych narzędzi to są jednak narzędzia kredytowe, z których my musimy korzystać w sposób bardzo racjonalny, bo przypominam, że miasto to nie tylko ta część miasta, mówimy o całym mieście i o takich problemach, z którymi mierzą się w zasadzie wszystkie większe bądź mniejsze miasta w Polsce. Ogromny kryzys demograficzny, który przekłada się na to, że ta oświata kosztuje nas coraz więcej i to jest dzisiaj największa bolączka budżetowa miasta. No i po prostu musimy krótką kołdrą tak gospodarować, żeby każdego przykryć.
1: No, a kształcić uczniów, dzieci, młodzież trzeba, bo myśli, że Częstochowa to miasto młodych ludzi.
0: Tak, Częstochowa to miasto młodych ludzi. Częstochowa jest miastem akademickim i my bardzo cieszymy się, że zarówno Uniwersytet Jana Długosza, jak i Politechnika Częstochowska przyciągają studentów. Ja pamiętam, kiedy już ładnych parę lat temu musiałem wybrać swój kierunek studiów. Nie było tutaj w mieście ani prawa, ani ekonomii. Dzisiaj te studia mamy. Moi koledzy, którzy bardziej szli w tą stronę biologiczną, narzekali na to, że nie ma w Częstochowie medycyny. My dzisiaj tą medycynę w Częstochowie mamy. Praktyki naszych studentów odbywają się w naszym szpitalu miejskim, gdzie powolutku powstają oddziały kliniczne. Odbywają się w szpitalu wojewódzkim, gdzie również te oddziały kliniczne powoli powstają. Bardzo dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o ofertę dla młodych ludzi, dla studentów od czasu, kiedy na przykład ja gdzieś tam na początku lat 2000 na te studia szedłem. Myślę, że my czasami troszeczkę za dużo szukamy i za dużo kombinujemy, a nie patrzymy na to, co mamy tutaj tuż obok. Częstochowa jest miastem bardzo atrakcyjnym dla studentów, bo w porównaniu z tymi dużymi ośrodkami akademickimi, Krakowem, Wrocławiem, Warszawą, jednak koszty utrzymania w Częstochowie są znacznie niższe, a co pokazuje ostatnia ewaluacja Uniwersytetu Jana Długosza, jakość edukacji wcale nie jest gorsza.
1: Do tej pory mówiło się i kojarzyło się Częstochowę z Jasną Górą, ale przecież to nie jest jedyna atrakcja turystyczna Częstochowy. Tutaj warto przyjechać, odwiedzić muzeum, które jest podzielone na kilka sekcji, ma wiele budynków, różne klimaty.
0: Bardzo dobra okazja do poznania tej historii Częstochowy sięgającej nie tylko tych 800 kilku lat, kiedy Częstochowa istnieje, ale wspomniała pani redaktor o Muzeum Częstochowskim, więc zacznijmy od kultury Łużyckiej. Wilickiej, która na terenach obecnej Częstochowy przy Warcie no już przed naszą erą te siedliska były tam zakładane. Częstochowa historycznie zawsze leżała na tym głównym szlaku i to miasto żyło, funkcjonowało przez wiele, wiele lat. Było takim miastem, nawet przez wiele wieków, takim miastem wielokulturowym. Ja zachęcam wszystkich do tego, żeby poznać historię Częstochowy, która oczywiście jest spleciona z historią Jasnej Góry, ale pamiętajmy, że Jasna Góra to nie tylko taki ośrodek duchowy, ale to też bardzo ważna twierdza, która w historii Polski no, odegrała bardzo ważną rolę, nie tylko jeżeli chodzi o takiego podniesienia ducha narodu, ale też no, twardo stawiła swego czasu, twardo postawiła się swego czasu między innymi Szwedom.
1: No i Częstochowa to oczywiście leży na szlaku jurajskim, więc też już czuć ten klimat.
0: Mówimy, że Częstochowa to brama na Jurę. Jest wiele takich miejsc w Częstochowie, że stajemy i widzimy, jak ta Jura w kierunku Krakowa się rozwija. Bardzo blisko współpracujemy z podczęstochowskimi gminami. No, wystarczy powiedzieć, że z Olsztynem Jurajskim łączy nas piękna droga dla rowerów i praktycznie z serca Częstochowy możemy w sposób bezpieczny, nawet z małymi dziećmi. Ja bardzo często tą trasę pokonuję ze swoją córką. Bardzo blisko współpracujemy. Chcemy, żeby Częstochowa była tą bramą na Jurę. No i ta twierdza jasnogórska to jest tak naprawdę pierwsze orle gniazdo na szlaku. Zapraszam do Częstochowy. Łukasz Pabić, zastępca prezydenta miasta Częstochowy.
1: Dziękuję za to spotkanie.
2: Zmieniamy temat.
1: Mówić będziemy o pożarach na nieużytkach. To problem, z którym nasi strażacy spotykają się rok w rok. Marcin Caban z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
3: Od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów, łąk i nieużytków. Spowodowane jest to niestety wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Obszary wysuszonej roślinności stanowią doskonałe podłoże palne. Należy podkreślić, że za ponad 94% przyczyn powstawania takich pożarów odpowiedzialny jest człowiek. Należy pamiętać, że po takim pożarze ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Podczas pożaru powstaje także duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia z uwagi na możliwość zaszkodzenia. Zadymienie powoduje również zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat. Przypominam, że wypalanie traw jest naprawdę niebezpieczne, ale też niedozwolone. Pamiętajmy, że kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny wynoszącej nawet do 30 tysięcy złotych. Pożary nieużytków z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych, a każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas, gdzie będą naprawdę niezbędni.
1: Ostrzegał Marcin Caban z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
2: Nasze miasto.
1: Częstochowscy strażnicy miejscy sprzątają wraki, które szpecą, ale przede wszystkim stwarzają realne zagrożenie.
4: Artur Kucharski, Straż Miejska w Częstochowie. Straż Miejska w Częstochowie od wielu lat porządkuje, jeśli pani już to tak nazwała, częstochowskie parkingi z tak zwanych wraków, czyli samochodów, które są długotrwale nieużywane i blokują tym samym miejsca parkingowe innym mieszkańcom. mieszkańcom, którzy chcą gdzieś zaparkować swój pojazd. Taki problem występuje szczególnie w zabudowie wielokondygnacyjnej. Mam tutaj na myśli bloki czy wieżowce, no bo w domach jednorodzinnych czy też szeregowych każdy z właścicieli ma jakiś swój garaż, swoje miejsce parkingowe. Natomiast my co roku prowadzimy takie działania. Braki muszą spełnić pewne wymagania wynikające z rozporządzeń. Były lata, że było ich ponad 200, więc takie poważne czyszczenie ulic częstochowskich i tych parkingów z tych wraków mieliśmy kilka lat temu.
1: Jak tutaj dotrzeć do kierowców, do właścicieli tych pojazdów?
4: Najszybszym takim sposobem, żeby wrak opuścił blokowane przez siebie miejsce, jest wniosek zarządcy drogi do nas, do Straży Miejskiej. Wtedy te działania są najszybsze. Oczywiście jeśli mieszkaniec zatelefonuje, czy napisze maila, czy pismo, czy też poinformuje patrol pieszy Straży Miejskiej, że gdzieś na jakimś parkingu stoi tak zwany wrak i trzeba go, mówiąc krótko, usunąć, no to wtedy ta droga też będzie skuteczna, natomiast dłuższa. Więc tutaj zachęcamy wszystkich mieszkanki, wszystkich mieszkańców Częstochowy, aby jednak w pierwszej kolejności dali jakiś sygnał telefoniczny czy pismo do swojego zarządu, czy to jest wspólnota mieszkaniowa, czy spółdzielnia mieszkaniowa, i wtedy te działania będą szybsze. No my oczywiście, no pierwsze co, to musimy skontaktować się z właścicielem pojazdu po numerze rejestracyjnym. Jeżeli takie rozmowy przyniosą efekt, bo też tak się często zdarza, że właściciele nie chcą płacić za odholowanie pojazdu, tylko sami przestawiają gdzieś w miejsca prywatne te swoje pojazdy i odblokowują te miejsca parkingowe, no to jest też sukces. Natomiast są osoby, które z różnych względów no nie chcą tych pojazdów przestawiać. Wówczas to zlecamy firmie, która ma przetarg z gminą miasta Częstochowa, i ta firma odholowuje te wraki na specjalny parking.
1: Każecie takie właścicieli?
4: Znaczy, ja myślę, że już sama opłata za odholowanie plus każda doba naliczana jest według stawek przyjętych przez Radę Miasta, to już jest duży cios wobec takiego właściciela, takiego wraku.
1: Artur Kucharski ze Straży Miejskiej w Częstochowie mówił o sprzątaniu samochodowych wraków.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Miłośników dwóch kółek ucieszy z pewnością fakt, że powstaje rowerowa 17. Będzie wygodnie, szybko i bezpiecznie, do tego malownicza trasa. Więcej powiemy za chwilę w programie, ale mówić też będziemy o częstochowskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A już teraz wielka inwestycja rowerowa.
2: Czekamy na to od lat.
5: Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD w Częstochowie.
6: No właśnie, na rowerzystach też chcemy opierać swoje działania. Czy nasze działania mają zmierzać w kierunku tego, żeby rowerzyści mieli lepiej?
7: To też jest specyficzna grupa użytkowników i mocno czasami roszczeniowa, ale myślę, że oni też widzą te nasze starania i raczej nie słyszę niezadowolenia. No chyba, że jeśli chodzi o odśnieżanie dróg rowerowych zimą, którego nie przeprowadzamy, z uwagi na to, że po prostu ten budżet jest i tak mocno napięty i mało miast w Polsce, nieliczne tak naprawdę, odśnieżają drogi rowerowe, no bo jednak trochę przyjmuje się, że jeśli jest śnieg, jeśli jest mróz, to ten rower jest ostatnim wyborem.
1: Ach, to taki pojazd sezonowy, bym powiedział.
7: Oczywiście to
1: narażać rower.
7: Nie, no absolutnie, ale jeśli jest śnieg, jest mróz, jest oblodzenie, no to jazda rowerem no, generuje nam dużo niebezpieczeństwa i myślę, że to powinien być ostatni wybór. Ja wiem, że niektórzy nie mają wyboru, albo na przykład są na tyle zapalonymi rowerzystami, że bez względu na porę roku i aurę jeżdżą. I okej, ale my musimy mierzyć siły na zamiary. My musimy te pieniądze tak wydawać, żeby jednak interes większości był zabezpieczony. Ale coraz więcej też rowerzystów jest i też dbamy o tę infrastrukturę. Liczby nie kłamią. Już pomijając to, że lat temu, kilka wstecz, zostaliśmy nagrodzeni za swoje działania przez PTTK wyróżnieniem Gmina Przyjazna Rowerzystom. No ta przyjaźń może czasami szorstka się rozwija, bo przekroczyliśmy już lat temu też kilka wstecz liczbę 100 km dróg rowerowych w mieście. Pracujemy nad tym, żeby to był układ spójny. Do pełni szczęścia, jeśli chodzi o wyjazd na Jurę, brakuje nam takiego fragmentu w Alei Pokoju, który jest newralgiczny, bo dalej mamy już przecież bezpośrednie połączenie z Olsztynem. Mamy już przesądzone też działanie, które właśnie na tej Jurze pozwoli nam na jeszcze ciut więcej. Takim rowerowym game changerem, myślę, będzie budowa rowerowej 17, czyli fragmentu drogi krajowej. która wjedzie przez, czy będzie wiodła przez Jurę, przez nasze miasto. Mówimy o 78 kilometrach infrastruktury rowerowej w gminach Kłomnice, Mstów, Olsztyn, Żarki, Niegowa i Częstochowa. W samej Częstochowie 20 kilometrów nowej infrastruktury powstanie. Ładny odcinek i też na wielu fragmentach będziemy ulepszać to, co już istnieje. Nie mówimy o przebudowie, bo te drogi są w dobrym stanie, ale na przykład oznakowanie, na przykład likwidacja barier architektonicznych. To jest przesądzone, bo ten RTR-17, czyli ta droga krajowa, na subregionie powstanie z uwagi na to, że zostały podpisane dokumenty o dofinansowaniu. Będzie ta trasa też wiodła w dużej mierze przez nadbrzeżne tereny Warty, co pozwoli i na lepszą komunikację, ale też te eksploracje tej Jury, przyrody i tych walorów turystycznych. Więc to się dzieje, dziać będzie. 33,5 miliona złotych całokształt, 25 milionów dofinansowania. Mówimy o tym projekcie subregionalnym. Oczywiście każda z gmin w ramach swojego terenu i swojej jurysdykcji będzie te prace wykonywać. Ten czas realizacji jest dość długi, bo na jesieni 29 będziemy mogli powiedzieć, że ta jurajska 17 rowerowa jest już dostępna. To też ma w Częstochowie właśnie pozwolić na scalanie jeszcze tego, co nie jest scalone. Żebyśmy mogli spokojnie, z chłodną głową powiedzieć dziecku, jedź sobie na Jurę z kolegą, z koleżanką i nie truchleć o to, że dziecko będzie musiało na jakimś odcinku jechać obok ciężarówek, obok pędzących samochodów, tylko właśnie tą infrastrukturą dedykowaną, bezpieczną, móc się poruszać na częstochowskim odcinku, na terenie Częstochowy, ale też pojechać sobie na Jurę, pojechać sobie do Olsztyna czy dalej. Dzięki tej budowie umożliwimy właśnie takie podróżowanie na rowerach. Co jeszcze powstanie w ramach 17 tej rowerowej, miejsca obsługi rowerzystów w każdej gminie, rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo, ekologiczne elementy zgodne z Europejskim Zielonym Ładem, zieleń, odnawialne źródła energii, lampy solarne, udogodnienia dostępne dla wszystkich użytkowników, także wiąże się to z tymi likwidacją barier architektonicznych. Czasami się coś na przestrzeni lat w mieście po prostu niekoniecznie spięło i z tego roweru się musimy albo przesiąść, albo musimy na zasadach ogólnych na ulicę wyjechać. To ma służyć właśnie w takim ujednoliceniu całokształtu infrastruktury rowerowej w mieście głównie, ale na odcinku tych 78 kilometrów na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 78 kilometrów spójnej infrastruktury. Wsiądziemy sobie na siodełku w Częstochowie, wysiądziemy w Niegowej i wrócimy się. To może nam dać nawet podróż łącznie 100-kilkudziesięciokilometrową. No to mówimy zupełnie o rzeczach, o których moje pokolenie, które spędziło dzieciństwo na rowerze, mogło tylko pomarzyć. Więc mam nadzieję, że to też będzie takim czynnikiem popularyzującym właśnie tę infrastrukturę rowerową, turystykę rowerową, że nie tylko, owszem, jako taka alternatywa do poruszania się po mieście szybko, bezkosztowo i tak dalej, przede wszystkim latem, jesienią, wiosną, zimą trochę może mniej, ale że też po prostu właśnie damy impuls do wspólnego spędzania czasu. Przecież można też, jak ktoś nie ma tyle sił, jechać do, dajmy na to, Olsztyna czy gdzieś rowerem i wrócić autobusem komunikacji miejskiej, bo taka też jest możliwość. Więc tutaj opcji dzięki tej budowie rowerowej 17 otworzy nam się kilka, ale jest to inwestycja przesądzona. Z udziałem środków unijnych 33 miliony, ponad 25,5 miliona przesądzonego, podpisanego już, przyrzeczonego dofinansowania. No i te właśnie gminy jurajskie plus Częstochowa wybudują tę rowerową 17 i na jesieni, może już latem 29, będziemy mogli sobie tamtędy pojechać.
1: Tyle Maciej Hasik z MZD w Częstochowie. Myślę, że wyczerpująco opowiedział nam o subregionalnej trasie rowerowej numer 17. Jak nic, zleci do tego 2029 roku.
2: Ważne dla mieszkańców Częstochowy.
1: ZUS ma kilka oddziałów na Śląsku, w tym ten częstochowski, zatem przenosimy się do niego z Beatą Kopczyńską, regionalną rzecznik prasową ZUS w województwie śląskim.
8: Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie znajduje się przy ulicy Generała Henryka Dąbrowskiego 43/45. Godziny obsługi klientów to w poniedziałek od 8 do 17, natomiast pozostałe dni tygodnia, czyli od wtorku do piątku, przyjmujemy od godziny 8 8 do 15. Automaty biletowe, bo żeby skorzystać z obsługi klienta, należy podejść najpierw do takiego biletomatu, pobieramy numerek i automaty biletowe wydają numerki do godziny 16:45 w poniedziałek, kiedy jesteśmy czynni do 17:00. Natomiast od wtorku do piątku automaty biletowe wydają numerki do godziny 14:45, tak żeby było spokojnie czasu na załatwienie spraw naszych klientów, którzy przyjdą powiedzmy pod koniec dnia. Co można załatwić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie? Oczywiście w częstochowskim oddziale ZUS, tak jak i w wielu oddziałach w Polsce, obsługiwane są sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, zasiłków, ale także wsparcia dla firm, czy też informacje dla ubezpieczonych. Jeśli chodzi o emerytury i renty, to oczywiście możemy złożyć wnioski o emerytury krajowe, ale też renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, wdowie i socjalne. Oddział ZUS w Częstochowie też obsługuje część spraw dotyczących emerytur, czy rent, czy też zabezpieczenia świadczeń z Wielkiej Brytanii. Jeśli chodzi o zasiłki, świadczenia, to tutaj wszystkie formalności związane z zasiłkami chorobowymi, macierzyńskimi, opiekuńczym czy pogrzebowym. Tutaj też odbywają się badania lekarskie i komisje lekarskie dla celów rentowych. One odbywają się w budynku B i C. Natomiast sprawy dla przedsiębiorców, oczywiście płatnicy składek, większość spraw dziś mogą załatwić zdalnie za pośrednictwem swojego konta na naszej platformie EZUS, czy też poprzez program Płatnik bądź e-Płatnik. No i bardzo zachęcam jeszcze te osoby, które nie mają swojego profilu, niezależnie od tego, czy jesteśmy osobą ubezpieczoną, czyli taką, która pracuje, czy emerytem, rencistą, czy też płatnikiem składek, do założenia swojego konta na EZUS-ie. Dzięki temu wiele spraw, naprawdę bardzo wiele spraw, można załatwić zdalnie, nie wychodząc z domu, ze swojego stanowiska przy komputerze. Można umówić wizytę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zdalnie na konkretny dzień i konkretną godzinę. Oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to zachęcamy do kontaktu poprzez infolinię ogólnopolską. Numer telefonu to 22 560 16 00. Natomiast można też umówić wizyty, tak jak mówiłam, albo za pośrednictwem swojego profilu na EZUS-ie, aplikacji EZUS, ale można też umówić dzwoniąc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie, by umówić wizytę na konkretny dzień i konkretną godzinę. Wtedy mamy pewność, że nie musimy czekać, tylko o tej porze zostaniemy obsłużeni. Numer do umawiania wizyt to 34 368 93 37. Natomiast warto podkreślić, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest instytucją, która już od wielu lat wdraża działania zmierzające do poprawy dostępności budynków i usług dla osób ze szczególnymi potrzebami, bo też trzeba pamiętać o tym, że niekoniecznie trzeba być osobą z niepełnosprawnością, czy też poruszającą się na wózku inwalidzkim, czy przy pomocy kul, by mieć problem z pokonaniem kilku schodów. Wystarczy, że jesteśmy rodzicem dziecka, które jest w wózeczku, wówczas też mamy, jeżeli są schody, nie ma tutaj jakichś udogodnień, też mamy trudności z dostaniem się do budynku, dlatego naszym priorytetem jest takie stworzenie przestrzeni, by nie było problemu w dotarciu do sal obsługi klientów. Zatem jeśli są schody, to montujemy pochylnie i tutaj, jeśli chodzi o Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to jest w Częstochowie, to jest zbudowana taka pochylnia. Oczywiście są też windy wewnętrzne, budynek ma swój parking i jest na parkingu, są wyznaczone na parkingu miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Oczywiście w budynku znajdują się także toalety dla osób z niepełnosprawnością. Podczas wizyty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych osoby niedosłyszące mogą skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego, czy też systemu języka migowego. Można też samemu wybrać tłumacza, albo zrobi to ZUS. Wówczas ZUS zapłaci za takiego tłumacza języka polskiego języka kamingowego, jeżeli ktoś potrzebuje właśnie skorzystania z tego. O wszelkich udogodnieniach, nie tylko w budynku ZUS w Częstochowie, ale także w innych budynkach w kraju, można przeczytać na naszej stronie internetowej, jeśli chodzi właśnie o tą dostępność naszych urzędów dla osób ze szczególnymi potrzebami, i tam znajdują się wszystkie informacje, z którymi osoba z takimi szczególnymi potrzebami może skorzystać, bądź jakie ewentualnie przeszkody mogą na nią czekać i jak my te przeszkody niwelujemy, chociażby jeżeli nie ma możliwości zabudowania pochylni czy też windy, że jest guzik, który pozwala nam wezwać pracownika. Natomiast tutaj w budynku oddziału ZUS w Częstochowie nie ma takiego problemu, jest zbudowana pochylnia. Co więcej, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, także do oddziału ZUS w Częstochowie można przyjść z psem asystującym. Wiele też placówek wyposażonych jest w tak zwane elektroniczne znaczniki, między innymi są one właśnie dostępne w oddziale ZUS w Częstochowie oraz podległych mu inspektoratach, i te elektroniczne znaczniki umożliwiają powiadomienie głosowe osobom niedowidzącym, w jakim miejscu się znajdują. Jednak taka osoba powinna mieć też zainstalowaną specjalną aplikację na swoim smartfonie, by mogła skorzystać z tego udogodnienia.
9: Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odwiedziliśmy razem z rzecznik prasową Beatą Kopczyńską.
2: To warto wiedzieć.
9: Tu przyroda gra pierwsze skrzypce, tak możemy powiedzieć. A w powiecie częstochowskim mamy kilka rezerwatów przyrody, m.in. Bogdaniec i Psinos. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, Natalia Zapała.
10: Rezerwat Bogdaniec chroni ekosystem leśny z siedliskami buczyn porastających wzgórza, takie jak Bogdaniec i Koziarską Górę, z wapiennymi ostańcami i schroniskami skalnymi.
9: Bogdaniec i Psinos został ujęte w bazie propozycji rezerwatów opracowanej przez Klub Przyrodników w ramach ogólnopolskiej inicjatywy Rezerwaty Przyrody Czas na Comeback. O rezerwat Bogdaniec wzbogacił się Janów na terenie nadleśnictwa Złoty Potok. Psinos także należy do tego samego nadleśnictwa, ale to już gmina Mstów i Olsztyn. Największym rezerwatem w okolicach Częstochowy jest rezerwat Sokole Góry. Obejmują skryte w bukowych lasach wzgórza wapienne i malownicze gniazda białych skał.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
9: W magazynie udajemy się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Skupimy się głównie na pomocy tym najmłodszym mieszkańcom Częstochowy, ale nie oznacza to, że nie powiemy też o naszych seniorach i o wsparciu dla nich.
2: Ważne dla mieszkańców Częstochowy.
11: Olga Dargiel, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Oczywiście ręce pełne pracy, ale przede wszystkim też możliwość pomocy tym dzieciakom, młodzieży, które potrzebują tego wsparcia. Dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej, w trudnej sytuacji życiowej są przygotowane formy wsparcia. To są stypendia szkolne, zasiłki szkolne. Mogą również te młode osoby skorzystać z ciepłego, z gorącego posiłku, który jest dostarczany do ich placówki, bądź też serwowany w tej placówce, do której uczęszczają.
9: I duży zastrzyk.
11: Jasne, to jest zastrzyk gotówki, bo to jest pomoc finansowa. Jeśli uda się takie wsparcie pozyskać, to tutaj to wsparcie zazwyczaj jest przyznawane i wypłacane w dwóch semestrach. Ono jest w dwóch transzach, czyli pod koniec pierwszego semestru i później pod koniec drugiego. Te kwoty są różne co roku, ponieważ one też zależą od ilości osób, które tutaj do tych stypendiów będą składały wnioski. Natomiast zazwyczaj jest to podobna kwota, więc rzeczywiście warto. Musimy pamiętać o tym, że tutaj jest to pomoc dla osób w trudnej sytuacji materialnej, wobec czego obowiązują progi dochodowe. Te progi, które są określone w ustawie o pomocy społecznej, i w ramach tych progów tutaj rodzina powinna się zmieścić, żeby móc takiego wsparcia skorzystać. Pamiętajmy również, że świadczenie 800+ nie jest wliczane do tego dochodu.
9: Tak jak aliment.
11: Dokładnie tak, czyli tego tutaj nie wliczamy, tylko te podstawowe wszystkie źródła dochodów.
9: No ale też akces z posiłkami brzmi bardzo interesująco i myślę, że też taka pomoc dla rodziców, dla dzieci.
11: Oczywiście, że tak. Tutaj z kolei można złożyć wniosek w każdym dowolnym momencie roku szkolnego. Te posiłki również są związane z trudną sytuacją materialną ucznia, ale tutaj próg dochodowy jest podniesiony, czyli to jest 200% tej kwoty z ustawy o pomocy społecznej, więc już trochę wyżej. wyżej, więcej osób może z takiego ciepłego posiłku skorzystać i wtedy, jeśli tutaj pozytywnie zostanie ten wniosek rozpatrzony, uczeń w placówce, do której uczęszcza, ma zapewniany jeden ciepły posiłek w ciągu tego roku szkolnego, codziennie w dniach, kiedy uczęszcza do szkoły.
1: To zainteresowanie jest duże?
11: Spore, chociaż na przykład jeśli chodzi o stypendia szkolne, to my obserwujemy taki spadek, szczególnie od czasu, kiedy pojawiło się najpierw 500+, potem 800+, to tutaj rzeczywiście pomoc już nie jest chyba aż tak potrzebna, ale też trochę myślimy o tym, że jest to jednak pomoc, która jest później rozliczana, czyli trzeba gromadzić faktury, jest też taka lista cała, którą można sobie od nas ze strony internetowej pobrać, tych wszystkich przedmiotów, ale również usług, które mogą być w ramach tego stypendium zakupione, czyli są tu pewne jednak obwarowania, reguły, to nie jest taka prosta pomoc, czyli dostajemy pieniądze, możemy je wydać na co chcemy, no nie, trzeba się do tych reguł dostosować i być może też część osób już tutaj nie chce sobie robić tego kłopotu. Zmieniły się progi dochodowe, trochę te progi zostały podwyższone, wobec czego no być może więcej osób będzie mogło teraz skorzystać ze wsparcia.
1: Taki system, że tutaj naciągacze, oszuści nie mają czego szukać.
11: Myślę, że nie, no tutaj wszystkie te dokumenty, które muszą być dostarczone, a jest ich sporo, rzeczywiście to są pewne formalności, no bo tutaj urzędnik zawsze musi sprawdzić wszystko dokładnie właśnie po to, żeby nie było tego, jak to się nazywa u nas, nienależnie pobranego świadczenia, czyli trzeba wszystko dokładnie zweryfikować i wtedy, jeśli się wszystko zgadza, oczywiście z pomocy można korzystać.
1: No to jakie jeszcze inne formy pomocy?
11: Mamy jeszcze zasiłek szkolny. Zasiłek szkolny to z kolei taka forma pomocy dla osób, które znajdą się w trudnej sytuacji życiowej i pogorszy się sytuacja materialna rodziny w związku z wydarzeniem losowym. Te wydarzenia losowe to tak naprawdę bardzo szeroki katalog i one są zawsze rozpatrywane indywidualnie, no bo nigdy nie wiemy, co takiego się wydarzy w rodzinie, co może spowodować, że ta przejściowo sytuacja materialna się pogorszy, ale tutaj możemy chociażby wymienić takie sytuacje jak jakaś choroba w rodzinie, śmierć osoby bliskiej, która być może jest tutaj główną osobą, która utrzymywała rodzinę do tej pory, więc no
1: ta praca rodziców, opiekunów.
11: Na przykład utrata też pracy, więc wszelkie takie sytuacje są rozpatrywane, wtedy również składa się wniosek i można otrzymać jednorazową pomoc finansową i tutaj bardzo ważna informacja, również liczy się termin. Termin najpóźniej do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego, taki wniosek musi trafić również przez szkołę, do której uczeń uczęszcza.
1: Wszystkie informacje znajdziemy u Was na stronie.
11: Oczywiście wszystkie informacje w takim już szerszym też tutaj szerszej możliwości przeczytania sobie dokładnie, jak te ustawy funkcjonują, jakie dokumenty należy składać. Wszystko na stronie internetowej www.mops.częstochowa.pl.
1: Coś dla seniorów też macie.
11: Tak, w Częstochowie to już nasza taka tradycja, akcja kawiarenka dla seniora. Co roku dzięki uprzejmości restauratorów, właścicieli kawiarni, klubów częstochowskich, możemy seniorom zaoferować możliwość zakupienia kawy bądź herbaty za przysłowiowe 2 złote. Ta akcja to z jednej strony oczywiście możliwość po prostu kupienia trochę taniej herbaty czy kawy,
1: ale
11: jest najważniejsze, to jest tylko pretekst, dlatego że najważniejsze w tej akcji jest to, żeby seniorzy się aktywizowali, żeby wychodzili z domu, żeby się spotykali wspólnie w kawiarniach, w restauracjach, właśnie nie w takich miejscach, gdzie czasami seniorzy myślą, że jak już jest seniorem, to być może tylko gdzieś tam na ławeczce w parku. Nie, zapraszamy serdecznie do centrum miasta, również na obrzeża, do kawiarni, do restauracji. Sprawdzajcie, smakujcie i wtedy to jest okazja, żeby się aktywizować, porozmawiać, pouśmiechać, wspólnie powspominać, ale też przede wszystkim zrobić plany na przyszłość, bo to też jest bardzo ważne.
1: I nawiązać nowe przyjaźnie na przykład.
11: Zdecydowanie tak i wiemy, że takie sytuacje też się dzieją. Też wiemy, że seniorzy sobie przychodzą grupami. Zanim ten kupon zostanie wydany, to chwilkę trwa, rozmawiają, już się umawiają, już sobie omawiają, do której restauracji, kawiarni pójdą, więc to też jest bardzo taki sympatyczny dla nich czas. Bardzo się cieszymy, że ta akcja cieszy się co roku powodzeniem i co roku seniorzy dopytują. Seniorzy też wiedzą, że to jest sympatyczna, fajna akcja przygotowana dla nich. Też cieszymy się na przykład ze współpracy z DPS-em częstochowskim, gdzie też wiemy, że takie grupy seniorów razem z opiekunami z DPS-u się do nas udają po te kupony i później też korzystają z kawiarni. Więc bardzo się cieszymy, że ta akcja też ma taki rzeczywiście szeroki, społeczny akcent i że to wszystko się tak dobrze układa.
1: Czyli Wasz ośrodek pod opieką ma nie tylko te latrośle, ale także tych starszych.
11: Oczywiście, że tak. Ja tutaj muszę jeszcze muszę też wspomnieć o tym, że bardzo serdecznie, jak co roku, dziękujemy restauratorom, którzy włączają się w akcję, bo to jest ich dobrowolna możliwość udziału w tej akcji i to oni sami, godząc się na to, też zapraszają seniorów do siebie, do kawiarni, do restauracji, więc bardzo, bardzo dziękujemy za to, że pokazujecie też Państwo, że ten częstochowski biznes jednak jest też społecznie otwarty i że ci nasi seniorzy są osobami, które są u Państwa goszczone i chętnie widziane.
1: No i tak, duży szacunek naprawdę, bo dzisiaj każdy liczy ten grosz, prawda?
11: Oczywiście, że tak i tutaj właśnie ten aspekt finansowy też jest bardzo ważny, ale też myślę, że właśnie to bardzo takie sympatyczne, że seniorzy czują się doceniani, czują się potrzebni, wiedzą, że są wyjątkowi i są też przyjmowani bardzo tak wyjątkowo w tych kawiarniach i restauracjach.
1: O tym, jak pomaga Częstochowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jaki prowadzi akcje i na co można liczyć, mówiła Olga Dargiel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2: To warto wiedzieć.
1: Mieszkańcy Częstochowy mogą korzystać z Regionalnego Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. Jak już wspominaliśmy kiedyś na naszej antenie, centrum to działa w Bytomiu, trzeba więc dojechać. Ale to jedyna placówka w naszym regionie, która jest częścią ogólnopolskiego projektu obejmującego 16 centrów, po jednym w każdym województwie. Celem jest wsparcie osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem. Można też skorzystać z aplikacji i o tym powiemy za kilka chwil.
12: Karolina Rogowska, jestem koordynatorką z ramienia Polskiego Związku Głuchych. Projekt jest skierowany do osób, które mają różne potrzeby komunikacyjne. Jeżeli chodzi o koordynację moich działań, to koordynuję działania tłumaczy polskiego języka migowego oraz tłumaczy przewodników dla osób głucho-niewidomych, czyli to jest sposób komunikacji osób głucho-niewidomych. To jest wsparcie komunikacyjne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, czyli tutaj na przykład easy to read, czyli tekst łatwy w czytaniu lub komunikacja alternatywna różnego rodzaju AAC. Także tutaj szeroki mamy tutaj spektrum wsparcia dla różnych osób z różnymi potrzebami.
1: Rozumiem, że też te pomieszczenia są odpowiednio przygotowane.
12: Tak, oczywiście.
1: Jak wygląda takie pomieszczenie dla osób, które do Was się zgłaszają?
12: No, dla nas najczęściej przychodzą osoby albo niesłyszące, słabosłyszące lub głuchoniewidome, więc mamy dwa osobne gabinety, gdzie przyjmują osoby właśnie tłumacze języka migowego, polskiego języka migowego lub tłumacze przewodnicy.
1: Już wiem, że zainteresowanie jest duże.
12: Oczywiście, jak najbardziej. Dużo osób potrzebuje wsparcia komunikacyjnego.
1: No, a działacie tutaj regionalnie, bo mieszkańcy regionu mogą właśnie tu do Bytomia przyjeżdżać.
12: Codziennie w zasadzie ktoś u nas się pojawia. Ale ciężko mi powiedzieć, jakie liczby, bo to są różne liczby. Czasami jest kilkanaście osób, czasami kilka, w zależności od dnia. Działam od poniedziałku do piątku w godzinach i zarówno porannych, popołudniowych, także tak jak to potrzebuje, o danej porze może się do nas przyjść i skorzystać ze wsparcia. Mamy trzy osoby, które są tłumaczami przewodnikami, czyli to jest ten SKOGN, sposób komunikacji osób głucho-niewidomych, i na chwilę obecną mamy dwie tłumaczki polskiego języka migowego, aczkolwiek jesteśmy teraz na etapie rekrutacji i dotrudniania kolejnych tłumaczy języka migowego.
11: Magdalena Chyska, jestem koordynatorem merytorycznym projektu Centrum Komunikacji z ramienia Polskiego Związku Głuchych.
1: Pani koleżanka wspomniała o aplikacji, o co chodzi?
11: Mamy aplikację, jest to pierwsza w Polsce aplikacja, która służy do zamawiania usług polskiego języka migowego, transkrypcji usług tłumaczenia na polski język migowy. I tak naprawdę to jest aplikacja, przez którą osoby, które chciałyby skorzystać z tłumaczeń PJM, mogą się zdalnie zarejestrować tam i mogą zdalnie uzyskać od nas pomoc tłumacza PJM bezpłatnie. Tego tak naprawdę jeszcze kompletnie nie ma w Polsce. Są różnego rodzaju systemy zamawiania usług PJM, różnego rodzaju firmy świadczą tego typu wsparcie. Natomiast my jesteśmy pierwszą taką aplikacją, pierwszym takim podmiotem, który świadczy takie usługi tak naprawdę bezpłatnie i każda osoba z ulicy, niezależnie od tego, czy, nie wiem, ma stwierdzone orzeczenie o niepełnosprawności, czy po prostu jest osobą słabosłyszącą i potrzebuje tego rodzaju wsparcia, może pobrać aplikację, zarejestrować się tam i tam skorzystać bezpłatnie z naszych usług. Mamy różnego rodzaju usługi, niektóre są takie usługi, które można korzystać ad hoc, że tak powiem, to znaczy są to usługi do 30 minut, gdzie każda osoba z marszu, jak potrzebuje skorzystać, nie wiem, czy jest na przykład na poczcie, musi coś załatwić w urzędzie, w banku, czy jakąkolwiek ma inną sytuację, to może jakby skorzystać z takiego wsparcia, bądź też można zamówić usługę taką u nas wcześniej i wtedy jakby umówić się na konkretną godzinę, na konkretny termin. My takie usługi świadczymy zarówno online, czyli po prostu wystarczy mieć telefon, z którym idzie po drugiej stronie nasz jest tłumacz i tłumacze, co też bardzo istotne, są przez 24 godziny na dobę, ponieważ mamy też coś takiego bardzo ważnego jak usługa SOS, czyli wtedy, kiedy mamy sytuację zagrożenia życia, tak jakieś sytuacje zagrożenia zdrowia, to jest taki telefon, powiedzmy, alarmowy, który też ułatwia właśnie komunikację się w tych takich trudnych warunkach. I nasze usługi świadczymy online, tak
13: tak jak powiedziałam, ale również zapraszamy serdecznie do naszych 16 centrów regionalnych komunikacji. Tam są nasi tłumacze stacjonarni, więc tak naprawdę nawet osoba, która przyjdzie z ulicy, również może skorzystać z takiego wsparcia.
14: W ramach projektu uruchomiona została aplikacja mobilna Centrum Komunikacji. Umożliwia ona zamawianie usług tłumaczeniowych online. Myślę, że to ważna informacja dla tych mieszkańców Częstochowy, którym nie po drodze jest obecny adres regionalnego centrum. W programie mówiliśmy o tym, na co mogą liczyć potrzebujący mieszkańcy ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Było też o Regionalnym Centrum Pomocy dla Niepełnosprawnych, a już teraz...
2: Poznaj miasto.
14: Przenosimy się do Żarek, które znajdują się w malowniczym krajobrazie jurejskim w północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dziś kojarzone są z turystyką, klasztorem czy chlebem tatarczuchem, kiedyś z przemysłem. Tak, tak. Krótko o tym przewodnik jurejski Janusz Nowak.
15: Dzięki temu, że powstały tutaj zakłady przemysłowe, to Żarki w pewnym momencie były tak naprawdę, znalazły się na mapie przemysłowej Polski. Wiadomo, potem okres I i II wojny światowej, to, że kolej została warszawsko-wiedeńska wybudowana w Myszkowie, a nie w Żarkach, spowodowało to, że ten przemysł Żarek częściowo się wycofał, aczkolwiek mamy znowu również, jak ja to mówię, fajną kartę historii Żarek, kiedy Żarki tak naprawdę były były jednym z miast, które specjalizowały się w produkcji obuwia. Jak opowiadam, że co drugi dom to był szewc, a co trzeci to cholewkarz, a co czwarty to hurtownia i tak naprawdę sądzę, że 1/3, jak nie 1/2 społeczności tutaj żareckiej produkowała buty.
14: Średniowieczne elementy zachowały się?
15: Niestety nie. Najstarszym zachowanym zabytkiem tutaj w okolicy Żarek to są ruiny kościółka świętego Stanisława na górze Jałużnickiej. To jest najstarszy tak naprawdę zabytek w okolicy. Klasztor w Leśniowie, ale wiadomo, on już przeszedł kilka renowacji.
14: Ale nie ma żadnych fragmentów gdzieś tam murów zachowanych?
15: Nie, jedynie co zostało odkryte, to w czasie rewitalizacji rynku zostały odkryte, nazwijmy to, żareckimi sukiennicami. W wehiku czasu, gdzie mamy pokazy dawnego średniowiecza i rzemiosła wykonywanego, typu właśnie szycie butów, szycie sakiewek, właśnie w systemie takim, jak to wykonywano w średniowieczu. Pozostałości po dworze, podwórku w Żarkach, ale to są tylko fragmenty murów, pozostałości wozowni starej, ale to są też na terenach prywatnych, więc de facto można tego pokazać z daleka.
14: Zachęcamy do odwiedzin Żarek, ale także do odwiedzin tych mniejszych jurajskich miejscowości, które są dobre, tak na dobrą sprawę, na każdą porę roku.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
14: Już pokrótce mówię, co w programie. Za chwilę sprawdzimy, jak radzą sobie Żarki konkretnie w dobie niżu demograficznego. W szkołach bowiem coraz mniej uczniów, ale przyjrzymy się też działaniom naszych strażaków, ochotników.
2: O tym się mówi.
14: A teraz już Adam Zamora, burmistrz Żarek, o trudnej sytuacji, jeśli chodzi o szkolnictwo. W szkołach coraz mniej uczniów, a szkoły te trzeba utrzymać.
16: To jest problem, który dotyczy całego kraju. Jest bardzo niska demografia na terenie gminy Żarki. Szkoły najbardziej te wiejskie, najbardziej jest widoczna właśnie ta demografia w placówce w Jaworzniku.
14: A szkołę trzeba utrzymać, no i też pracowników.
16: Koszty utrzymania szkoły są duże, jeszcze większe koszty utrzymania kadry nauczycielskiej i całej administracji. Jest to duży koszt. Praktycznie połowa budżetu gminy Żarki jest przeznaczana na oświatę.
14: Ktoś powiedział, po co trzymać taką szkołę, bo jak wiemy, pójdziemy za przykładem innych miast w Polsce, to często takie placówki są niestety zamykane.
16: Ja doskonale rozumiem tą sytuację, ponieważ gmina Żarki się boryka z tymi samymi problemami, jak inne samorządy.
14: Odwiedzam tutaj szkołę, ale trzeba pamiętać, że to rzeczywiście dramat jest dla tych rodziców, opiekunów, dla samych dzieci, bo to i dowożenie do innych miast, no ale przecież zdarzały się takie historie.
16: Są obawy ze strony rodziców, zgadza się, ale jeżeli chodzi o nasz samorząd, jesteśmy przygotowani, mamy zorganizowany transport, są opiekunowie w autobusach, mamy potencjał powierzchniowy w dużych szkołach, w Żarkach, bo mamy dwie lokalizacje, jest to ulica Ofiar Katynia, ulica Częstochowa. Jesteśmy do tego przygotowani, mamy dobrze wyposażone sale, kadrę nauczycielską, więc z mojej strony, patrząc jeszcze na odległość dowożenia uczniów ze szkół, z Zawady czy z Jaworznika, to jest tak naprawdę 7 minut to jest oddalone około 2-3 kilometrów. Nie jest to coś, co powodowałoby jakieś szczególne utrudnienia, jeżeli chodzi o transport i dowożenie uczniów. Na przykład z miejscowości Kotowice dowożą dzieci do Żarek, bądź korzystają z naszego transportu do szkoły do Żarek. Tak kolokwialnie mówiąc, jadą przez Jaworznik, gdzie również jest szkoła, jednakże wolą, wybierają szkołę w Żarkach, szkołę, która jest na wysokim, oceniam to na wysoki poziom naprawdę, jeżeli chodzi o nasze żareckie szkoły. Również Wysoka Lelowska, czy też inne sołectwa jak Ostrów, czy też Suliszowice, Zaborze. Tam również dzieci są dowożone naszym transportem do szkół w Żarkach.
1: Swego czasu powstało gimnazjum przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziś to jest budynek szkoły podstawowej z salą gimnastyki.
16: Zgadza się. Mamy zorganizowany w tym budynku klasy 1-3. Dodatkowo jest też klub Malucha, który świetnie funkcjonuje. Budynek ma jeszcze przestrzeń do zagospodarowania. Uważam, że tą przestrzeń można wykorzystać właśnie pod uczniów z innych szkół. Jeżeli prawo nam na to pozwoli, na racjonalizowanie sieci szkół, to mamy tą przestrzeń. Jest to budynek relatywnie młody, dobrze dostosowany do warunków nauczania uczniów 1-3, ale również 4-8. Spełnia wszystkie wymogi.
1: Świetnie wykorzystany obiekt, to nie stoi.
16: Tak, i tak jak wspomniałem, klub Malucha klasy 1-3, część jest również zagospodarowana pod miejską bibliotekę. Ten budynek żyje, funkcjonuje, jest dobrze zagospodarowany, tak jak mówiłem wcześniej, nic dodać, nic ująć więcej.
1: Tyle Adam Zamora, burmistrz Żarek.
2: Zmieniamy temat.
1: Ochotnicy, strażacy prężnie działają, nie wyobrażamy sobie, aby ich zabrakło. Często są pierwsi na miejscu zdarzenia. Odwiedzamy Myszków.
17: Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszkowie, Jakub Tokarski. Państwowa Straż Pożarna ma to do siebie, że jest to już praca na etat, ale będąc ochotnikiem, no to jest, mówiąc prościej, ta dyspozycja 24 godziny na dobę. I kiedy tylko się coś dzieje, zawsze, jeżeli ktoś ma chęć nieść tą pomoc, to można na niego liczyć po prostu.
1: To jest misja, praca?
17: Pasja przede wszystkim, bo jak dobrze wiemy, przede wszystkim takie rzeczy trzeba chcieć. Siłą tutaj nic nie zdziałamy, przede wszystkim chęci, a reszta przychodzi sama.
1: Jak zostać takim ochotnikiem strażakiem?
17: Przede wszystkim dobrze by było, żeby każdy z kandydatów na strażaka ochotnika był troszeczkę, mówiąc prościej, sprawny fizycznie. No ale to, jak dobrze wiemy, to nie jest tak Państwowa Straż Pożarna, gdzie ta fizyczność gra przede wszystkim pierwsze skrzypce. Wiemy o tym, że nie każdy na tego strażaka też się nadaje, ale również będąc strażakiem ochotnikiem ma to do siebie, że nie tylko się człowiek spełnia na wyjazdach, ale również przy pracach społecznych wspólnie wokół remizy, bo ta remiza to jednak jest drugi dom. Też sobie trzeba wokół tej remizy popracować i coś wokół niej zrobić, ewentualnie w środku wspólnie jakoś się zasymilować. No i tak naprawdę no tylko tyle.
1: Ilu was jest w szkole?
17: Jeżeli chodzi o naszą jednostkę, będzie to około 70 osób i mówię tutaj o osobach jak i starszych, tak i młodszych. Nie posiadamy młodzieżowej drużyny pożarniczej i na każdego można zliczyć.
1: Przychodzi taki młody ochotnik, jak wygląda cała ta procedura?
17: Przede wszystkim musi też poznać, jak to się wszystko odbywa, na jakich to zasadach działa, co trzeba dać też od siebie, bo zapisać się do straży to nie tylko wyłącznie, że zapisuję się i jestem. Też trzeba to wszystko poznać. Nie każdy był, jakby to powiedzieć...
1: Nie każdy się po prostu nadawał.
17: Nie każdy się nadawał. Nikt z nas też nie był alfą i omegą od razu od pierwszego dnia. Do wszystkiego się dochodzi z czasem, ale przede wszystkim z tym doświadczeniem i to wszystko wychodzi tak naprawdę z czasem. Szkolenia przede wszystkim. Dobrze wiemy, że żeby zostać tym prawidłowym strażakiem, ratownikiem i brać czynny udział w akcjach i zdarzeniach, no trzeba przejść odpowiedni kurs, który jest zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną i dopiero wtedy możemy mówić o jakimkolwiek zdarzeniu. My od zawodowej straży, od Państwowej Straży Pożarnej nie różnimy się tak naprawdę niczym. Różni nas tylko i wyłącznie kolor hełmów. Jak dobrze wiemy, w całym kraju Państwowa Straż Pożarna posiada kolory hełmów w kolorze czerwonym. U nas teoretycznie powinien być to kolor biały, dopuszczalne są również inne. W większości można zobaczyć ten żółty, tak zwany luminescencyjny, bo ubiór wygląda strażaka dokładnie tak samo. Zasada jest ta sama, przepisy są te same, współpraca jest na odpowiednim poziomie i jeżeli jedziemy razem, razem działamy i razem wracamy.
1: Często jest tak, że jesteście pierwsi na miejscu zdarzenia.
17: Zdarza się i również tak. Wszystko jest zależne od tego, gdzie to zdarzenie ma miejsce i w jakiej chwili obecnej, kto w której kolejności jest dysponowany do tego zdarzenia.
1: Na jakim terenie tutaj działacie? Bo to jest Myszków i po prostu okolicy, no i tam, gdzie jest potrzeba, wiadomo.
17: My, jeżeli chodzi o nas, do momentu wejścia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, zakres działania rozszerza się na nie tylko na powiat, ale również na województwo, jak i na cały kraj.
1: Z czego utrzymuje się Ochotnicza Straż Pożarna?
17: Przede wszystkim ze środków publicznych, którymi dysponuje tutaj Urząd Miasta, również z jakichkolwiek dotacji i państwowych, z Unii Europejskich, z różnych, można też powiedzieć, darczyńców, bo jakby nie patrzeć, tych firm bądź osób prywatnych, które chcą wspomóc Straży Pożarnej, jest coraz więcej, bo doceniają ten trud, który, mówiąc prościej, każdy z nas wkłada w tą jednostkę, ale przede wszystkim też ze środków własnych. Strażacy albo składają się na jakieś rzeczy, bądź, mówiąc prościej, płacą te składki członkowskie. Zawsze ten pieniądz jest potrzebny i nigdy go za wiele, jak to mówią.
1: A wydatków sporo, bo to przecież i sprzęt, i samochody, i paliwo.
17: Oczywiście, wszystko jest, tak jak mówię, wszystko jest pokrywane ze środków miasta, jeżeli chodzi o bieżące utrzymanie, ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek pozyskiwanie sprzętów, no to przede wszystkim na dotacjach i na jakichś wsparciach typowo.
1: Jakub Tokarski, strażak ochotnik z Myszkowa, podzielił się z nami tymi informacjami.
2: Zmieniamy temat.
1: Miejski Dom Kultury w Myszkowie walczy z hejtem. Za chwilę powiemy, w jaki sposób.
2: To warto wiedzieć.
18: Aleksandra Podgórska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie.
1: Co ten hejt ma wspólnego z waszym ośrodkiem?
18: Chcemy po prostu pomóc ludziom w walce z tym hejtem. Specjalnie mówię ludziom, bo to nie tylko dotyczy młodzieży. Jak zaczęliśmy się zagłębiać w temat, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szerokie zagadnienie. Natomiast zaangażowaliśmy się już bardzo mocno w walkę z tym hejtem. No, hejt istniał od zawsze. To jest oczywiste. Natomiast no, przez to, że mamy tak nieograniczony dostęp do internetu, do social mediów, no to ten hejt bardzo mocno przybrał na sile. W dzisiejszym świecie trudno, zwłaszcza młodzieży, się odnaleźć, bo no, hejt dotyka też ludzi dorosłych, tylko że dorośli już są na tyle ukształtowani, że umieją sobie z tym poradzić. Natomiast młodzi ludzie, których osobowość dopiero się kształtuje, jakieś poczucie własnej wartości, uczą się radzić z emocjami, sobie, to niestety, ale często kończą się te historie tragiczne, co chwilę słyszymy o jakichś naprawdę bardzo smutnych historiach, które kończą się w najgorszy możliwy sposób. I dlatego odpowiadając na te potrzeby dzisiejszego świata, bo to jest zjawisko znane już teraz na całym świecie, postanowiliśmy jako osoby dorosłe, po prostu jako dorosłe osoby, pomóc, chociaż trochę pomóc, na tyle, na ile możemy, tej młodzieży, żeby sobie z tym hejtem radzić. Zaczęliśmy to bardzo klasycznie, czyli od spotkań z osobami ciekawymi, które potrafią o tym hejcie opowiadać i o jego skutkach. Mieliśmy spotkanie z panią Iloną Adamską, która jest pomysłodawczynią ogólnopolskiej akcji Nie Hejtuje, Motywuje. Świetne spotkanie, rewelacyjne. Zaprosiliśmy na nie młodzież. No, słuchała w ciszy przez półtorej godziny, naprawdę. Gościem specjalnym był Piotr Kupicha z zespołu Film, ponieważ on jest jednym z ambasadorów tej akcji Nie Hejtuje, Motywuje. Zorganizowaliśmy też bardzo duży kongres z grupą Sowart z Częstochowy, na który zaprosiliśmy mnóstwo bardzo ciekawych prelegentów. To były takie krótkie prelekcje, 20-minutowe. Przede wszystkim ze środowiska naukowego. To byli naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, z Uniwersytetu Śląskiego. Mówiliśmy o tym hejcie w bardzo różnych aspektach, nawet łącznie z tym, jak hejt wpływa na mózg, na przykład takiego młodego człowieka. Gościem specjalnym była sędzia Anna Maria Wesołowska, która miała dłuższą prelekcję i mówiła o hejcie pod kątem odpowiedzialności karnej. To też jest bardzo ważne. Tak jak mówię, zaczęliśmy klasycznie, ale no nie tylko w ten sposób chcemy z nim walczyć. Rozpoczęliśmy jako Miejski Dom Kultury zajęcia dla dzieci, ponieważ dla nas było to naturalne. My prowadzimy zajęcia dla dzieci artystyczne już od dawna. No a z racji tego, że ten problem społeczny istnieje i chcemy wyjść temu naprzeciw, zorganizowaliśmy zajęcia tak na styku takich zajęć artystycznych, ale mające na celu przede wszystkim nauczenie dzieci i młodzieży radzenia sobie z własnymi emocjami. Jeżeli ktoś umie sobie radzić z emocjami, to najczęściej nie będzie osobą, która hejtuje, bo nie ma takiej potrzeby. Bo on nie ma potrzeby wyrzucenia z siebie z tej złości, wyżywając się na przykład na innych. Z drugiej strony nie będzie też osobą hejtowaną, mamy taką nadzieję, ponieważ osoby, które umieją sobie radzić ze swoimi emocjami, najczęściej umieją sobie z tym hejtem poradzić. A jeżeli sobie umieją z nim poradzić, to ta osoba hejtująca najczęściej odpuszcza, bo po prostu wiadomo, ta osoba musi czuć, że ta druga osoba, że ją to poruszyło, może w ten sposób. Tak najczęściej to bywa niestety. Więc zorganizowaliśmy takie zajęcia dla 5-6-latków właśnie z uważności radzenia sobie z emocjami, dla 7-9-latków, dla 13-15-latków, dla 10-12. Czyli tak naprawdę od 5 lat do 15 rekomendowane programy dla dzieci, na przykład to mamy program Kosmos i Kajo, rekomendowane programy, które w cyklu 10-godzinnym tak są skonstruowane, mają tak skonstruowane scenariusze, żeby te dzieciaki nauczyły się właśnie rozpoznawać w sobie te emocje, umieć je nazwać i umieć sobie z nimi poradzić. No i przede wszystkim, tak jak powiedziałam, to budowanie poczucia własnej wartości. No dorośli dorośli często też są hejtowani, ale no nie, często nie kończy się to tragicznie ze względu na to, że no umieją sobie z tym poradzić, prawda? Natomiast młodzież, musimy ich wspierać mocno. Mocno musimy wspierać młodzież i uważam, że każdy dorosły, świadomy dorosły, powinien w dzisiejszym świecie zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby po prostu jak najbardziej zniwelować to zjawisko, bo ono jest bardzo niebezpieczne. My jako Dom Kultury, mając możliwości takie, jakie mamy, na przykład organizacji takich zajęć, postanowiliśmy z tego skorzystać i dobrze by było, idealnie by było, gdyby wszyscy, szkoły, instytucje kultury w różnych miejscach, w całej Polsce, na całym świecie, naprawdę mocno się w tę walkę z hejtem zaangażowały, bo wiemy, że kampanie społeczne przynoszą rezultaty. Trzeba o tym bardzo dużo mówić, docierać do jak największej ilości osób i może tylko w ten sposób możemy wpływać po prostu na to, żeby ludzie myśleli o tym, że ten hejt może naprawdę skończyć się tragicznie.
19: Aleksandra Podgórska z Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie mówi o nietuzinkowym programie i o warsztatach. Wszystko po to, aby walczyć z hejtem.
2: To zmieni nasze miasto.
19: To jeszcze Myszków i sprawdzamy, jak to jest z tą wycinką drzew. Violetta Dworaczek, Urząd Miasta.
20: Mocno zaczęliśmy się zastanawiać nad tymi proporcjami, czyli o tym, ile gmina musi wycinać drzew, bo faktycznie musi. Gmina jak już wycina, to tylko dlatego, że musi, bo one albo stwarzają zagrożenie ze względu na drogach, bądź też dla sieci ciepłowniczych, gazowniczych, albo po prostu są już martwe. I tylko wtedy podejmujemy takie decyzje, ale niestety nie mamy wpływu na to, dlaczego wycinają drzewa mieszkańcy. Te niepokojące statystyki, te ponad 1000 zgłoszeń, które my mamy w ostatnich latach i mamy nadzieję, że ta tendencja malejąca będzie, to nie mamy narzędzi prawnych do tego, żeby naszym mieszkańcom tego zabronić. Możemy ich tylko przekonywać i zachęcać do tego, żeby jednak nie wycinali tych drzew, jeżeli oczywiście nie muszą, bo często są takie sytuacje, że muszą. I teraz co robimy, żeby tych drzew było więcej, a przynajmniej żebyśmy zrównoważyli te ilości tych wycinanych drzew i jednocześnie chcąc zaangażować mieszkańców w te działania, bo my oczywiście jako gmina przyjęliśmy sobie taką zasadę, że teraz za każde wycięte drzewo będziemy tych drzew nasadzać, taki sami sobie taki reżim nałożyliśmy, żeby będziemy nasadzać tych drzew zdecydowanie więcej, absolutnie nie 1:1, 2:1, może nawet 3:1, jeżeli tylko będziemy mieć takie możliwości terytorialne, żeby te drzewka nasadzać.
19: Violetta Dworaczek, Urząd Miasta w Myszkowie. Tyle wyjaśnień, jeśli chodzi o wycinkę drzew w tym właśnie mieście.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj ofertę.

0: 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
4: Pokaż.
3: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
4: A ile tych linii?
3: Giga.
4: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
10: W programie sprawdzimy, jak Częstochowa dba o zdrowie psychiczne tych najmłodszych, ale sprawdzimy też, czym kusi nas nasza Jura. A już wam powiem, że nie tylko kulinarnymi przysmakami. Od tego zaczniemy. Od Jury. Włodzimierz tutaj ze Związku Gmin Jurajskich.
9: Nie możesz tego przegapić.
11: Na Jurze taką imprezą troszeczkę podsumowującą sezon turystyczny na pewno jest corocznie już od kilku ładnych lat Juromania. Jura to jest taka kraina, która łączy dwa regiony. Praktycznie wszystkie zamki, warownie włączone tak naprawdę w tę imprezę. Ciekawe 3 dni, kilkudziesięciu tak naprawdę lokalizacjach. Będzie co robić, będzie co zwiedzać, będzie co oglądać. Tak jak wspomniałem, kilkadziesiąt lokalizacji, w tym oczywiście Częstochowa, pokazy dronów, pirotechniki, mappingi na murach zamków i warowni, starcia rycerskie.
10: Dużo mamy jurajskich gmin, to też ta Juromania też jest potężna, jeśli chodzi o te wydarzenia w różnych miejscach i w różnych klimatach. Właściwie każdy znajdzie coś dla siebie, jest i dla dużych, i dla małych, ale to nie oznacza, że wiosną nie znajdziemy nic ciekawego, że zimą nie będzie nic ciekawego, bo przecież tu można pojeździć rowerem, motocyklem, jeżdżą też kładami, chociaż tutaj musimy powiedzieć, nie wszędzie wolno tymi kładami jeździć, a poza tym narty, biegówki zakładamy już.
11: Tak, narty, biegówki zakładamy, z tym, że oczywiście ze śniegiem może być różnie, wiadomo, jakie mamy zmiany klimatyczne, sorry, taki mamy klimat, można by powiedzieć, ale są też trasy pod tym kątem, choć oczywiście na pewno nie jest to główna atrakcja jurajska, bo jednak ta atrakcja jurajska to i krajobrazy, i skałki, i wspinaczka skałkowa. I tutaj Związek Gmin Jurajskich też dużo robi, aby to wspinanie się po Jurze było bezpieczne. A jednocześnie, bo ubezpiecza te ściany wspinaczkowe rokrocznie, sporo pieniędzy przeznacza się na to, aby rzeczywiście wspinacze mogli czuć się bezpiecznie na tych drogach wspinaczkowych na Jurze. Ale także promuje to wspinanie, bo są akcje takiego wspinania się z udziałem z osób z niepełnosprawnościami, z pewnymi ograniczeniami. Robią to oczywiście wykwalifikowani instruktorzy i rokrocznie tego typu akcje, tego typu całe kampanie związane z promocją, tego typu także promocją Jury odbywają się na Jurze. Są też te akcje związane z Jurajskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, czyli z tymi ratownikami jurajskimi, którzy w przypadku jakichś nieszczęśliwych wydarzeń interweniują, działają, także pokazują swój sprzęt i czasami także jest możliwość pojechania z nimi w taką wycieczkę po Jurze samochodem terenowym. Uczestniczą w tych wszystkich akcjach, włączają się. To także jest jedna z takich atrakcji. Natomiast na pewno na Jurze warto też pamiętać o tym, że jest tam mnóstwo tras rowerowych. Oczywiście tych trudniejszych trzeba o tym pamiętać. Nawet wybierając się na ten szlak Orli Gniazd, to nie jest taki szlak łatwy dla każdego i zupełnie początkującego rowerzysty i na każdym rowerze. O tym trzeba pamiętać, ale na pewno jest sporo wrażeń, sporo emocji, sporo pięknych krajobrazów, więc zapraszamy na Jurę na pewno o każdej porze roku.
10: Jurajskie gminy nie mają kompleksu?
11: No myślę, że nie, bo też poziom usług turystycznych na pewno wzrasta i to obserwujemy także jako Związek Gmin Jurajskich. Staramy się certyfikować kolejne takie stojące na wysokim poziomie obiekty oferujące czy to miejsca noclegowe, czy gastronomię, czy po prostu różnego typu atrakcje turystyczne. I rokrocznie tych obiektów przybywa. Mamy już sporo obiektów na Jurze właśnie z takim jurajskim znakiem jakości. Będziemy się starali tę akcję kontynuować także w

0: kolejnych latach, tak aby turysta wiedział, czego może oczekiwać i że rzeczywiście ta oferta jest zgodna później z tym, co przeżywa i aby wyjeżdżał, że tak powiem, z Jury usatysfakcjonowany. Ale rzeczywiście i przybywa obiektów noclegowych, przybywa różnego typu takich obiektów, do których warto na pewno zajrzeć, zobaczyć, zwiedzić. Także już nie tylko krajobrazy, nie tylko skałki, nie tylko ta turystyka aktywna, ale także ta turystyka kulturowa.
1: Kulinarna.
0: Kulinarna także oczywiście związana i z historią, ale także z właśnie z tymi różnymi agroturystycznymi atrakcjami.
2: Tyle Włodzimierz tutaj ze Związku Gmin Jurajskich, a skoro o smakach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej mowa, to teraz o jednym takim przysmaku jurajskim. Przewodnik Janusz Nowak.
3: To jest chleb, który jest wypiekany na łącze gryczanej. On jest taki lekko wilgotny, lekko słodkawy. W lato z miodem, z serem, fenomenalny, ewentualnie z twarożkiem i szczypiorkiem. Jedyny niepowtarzalny smak. Ciężko określić, bo trzeba spróbować. I w tym momencie można zwiedzić wszystkie atrakcje, które mamy w Żarkach, a jest ich tak naprawdę bez liku. Takich stodół nigdzie w Europie poza Żarkami. Zabudowa jest bardzo charakterystyczna z powodu tak naprawdę, jeśli chodzi o historyczny aspekt zabezpieczenia miasta przed pożarem, czyli wyprowadzenie wszystkich zabudowań gospodarczych poza obręb miasta, żeby nie doszło do olbrzymiego pożaru, który może strawić całe miasto. Oprócz tego w stodołach były przetrzymywane płody rolne, później pełniły różnoraką funkcję, były też jako wykorzystywane do spania jako koszary w czasie przemarszu wojsk tutaj przez teren żarecki, a w chwili obecnej na terenie zabytkowych zabudowań pomiędzy stodołami odbywa się jeden z największych tutaj targów na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
2: Wracając jednak do smaków Jury, to w okolicy Żarek w Jaworzniku koniecznie spróbować trzeba fiszek jurajskich, a w Jaroszowie chleba żytniego na serwatce. Smacznego!
4: Zmieniamy temat.
2: W Częstochowie działa punkt pomocy psychologicznej w galerii handlowej. Kto znajdzie tam pomoc, o tym już teraz w mojej rozmowie.
5: Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy.
2: Co ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży w Częstochowie? Bo swojego czasu było takie miejsce w galerii handlowej. Jak ta historia nam się tutaj potoczyła dalej? Bo to miał być taki program na krótko, tak żeby zobaczyć. A tu się okazało, że zapotrzebowanie było, zainteresowanie duże i właśnie słyszałam, że jest kontynuacja.
5: Tak, jest kontynuacja. No faktycznie był zamysł taki, że pilotażowo zobaczymy. Będą wakacje, więc czasu wolnego młodzież szkolna ma więcej, więc zobaczymy. Ale przyszła informacja taka szczegółowa z pracy tego punktu i no z czego wynikało, że jest potrzeba, że młodzież nasza, nie tylko częstochowskich szkół, ale w ogóle młodzież, dzieci, no mają problemy, wielorakie problemy. To jest problemy związane z funkcjonowaniem w tym środowisku szkolnym, ale i rówieśniczym. No i ten hejt, który no dzisiaj jest jakby takim podstawowym elementem, gdzie jest bardzo mocno rozwinięty i to wszystko powoduje, że nie zawsze radzą sobie, tak? Właśnie ta grupa nie zawsze sobie radzi z tymi wszystkimi emocjami, z tym, co się dzieje na zewnątrz, wewnątrz, telefonu i tak dalej. I dlatego też postanowiliśmy tutaj, aby kontynuować pracę tego punktu. Ten punkt nadal jest w galerii. Młodzież i dzieci przychodzą, ale też zauważyliśmy, że dużo przychodzi rodziców czy też opiekunów, bo też po prostu czasami są zagubieni i nie wiedzą, jak dotrzeć do swojego dziecka, jak mu pomóc, czasami jak rozmawiać i nieraz też nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. Dlatego też i przychodzą właśnie i też korzystają z tego punktu, więc również ten punkt jest dla właśnie rodziców, no bo to jest jakby temat taki złożony. Ten problem dziecka, no jest też problemem rodziców. I też fajnie się złożyło, że no tam oczywiście są w tym punkcie psychologowie, oni są doświadczeni w pracy z młodzieżą. Jeśli okazuje się, że należy objąć opieką, całą rodziną, taką opieką psychologiczną, być może przejść jakąś taką terapię rodzinną, to mamy również podpisaną umowę z tym ośrodkiem na 1 maja, gdzie tam jest taki realizowany program wsparcia rodziny i te rodziny, które właśnie potrzebują tej pomocy, są kierowane tam na 1 maja i tam już są objęci tą pomocą psychologiczną, terapeutyczną i cała rodzina jest objęta. Także mówię tutaj, że fajnie się złożyło, że też mamy taki program, bo jakby mamy też propozycje dla tej rodziny. Nie zostawiamy samej tej rodziny, tylko po prostu staramy się pomóc. Oczywiście no, to są takie sytuacje, kiedy faktycznie jest duży kryzys psychiczny w tej rodzinie, kiedy po prostu już te relacje są tak gdzieś zaburzone, że należy po prostu, aby terapeuta wszedł ze swoją pomocą, aby pomógł tej rodzinie. No i to się dzieje. Też chcę powiedzieć, że tutaj z tych statystyk, które mamy, jakby najwięcej osób, które przychodzą, to wiek 15-17 lat, czyli kończymy szkołę podstawową, wkraczamy w szkołę średnią, nowe środowiska, pewno nowe wyzwania, no i zaczynają się tak różne problemy adaptacyjne, rówieśnicze. Dzięki temu punktowi udało się no, niektóre osoby też odwieść od jakichś drastycznych zachowań, tak, w tym nawet targnięcia na swoje życie i to myślę, że to jest cenne właśnie w tym punkcie, że możemy pomóc. Kiedy jesteśmy, kiedy coś się dzieje, to też możemy pomóc, zainterweniować i powstrzymać tak daną osobę od tego drastycznego jakiegoś no, działania, bo tak jak to młodzi, oni są niedojrzali na tyle emocjonalnie, że czasami nie widzą już żadnego wyjścia ze swojej sytuacji, a tak na dobrą sprawę to nieprawda, bo zawsze jest jakieś wyjście, no ale to musi być ta pomocna dłoń i ten punkt spełnia taką rolę i będzie, bo trzeba po prostu, myślę, go kontynuować. Jest to potrzeba chwili, potrzeba tych czasów. No i takie wsparcie, myślę, jest ważne. A tu chcę jeszcze powiedzieć, że ważne jest jeszcze jedno, że ten punkt jest anonimowy, że nie trzeba się legitymować, nie ma żadnej presji. Po prostu jak się ma problem, wejść, porozmawiać i będzie się wysłuchanym i jeśli będzie taka oczywiście konieczność, będzie ta pomoc udzielona.
1: O pomocy już nie tylko dla tych najmłodszych, ale także dla ich rodziców mówiła Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowa.
4: To warto wiedzieć.
1: Już w XVI wieku w Żarkach zaczęli osiedlać się Żydzi, kiedy w 1556 roku król Zygmunt August przyznał miastu prawa targowe, spowodowało to napływ żydowskich kupców. Żarki to niewielkie miasto leżące w jurze krakowsko-częstochowskiej, które nadal potocznie zwane jest Żarkami Żydowskimi. To tylko fragment tekstu Michała Nowakowskiego z cyklu Szalom Zagłębie, śladami Żydów Zagłębia Dąbrowskiego. Od czego zaczniemy zwiedzanie Żarek tym tropem? Przewodniczka Justyna Nowak.
6: Pierwszy taki punkt. Ja bym zaczęła od Kirkutu, czyli od takiej tradycji, która łączyła kiedyś mieszkańców dawnych Żarek, czyli Żydów i Polaków. No bo Żarki przed II wojną światową były, jakby nie patrzeć, sztetlem. Więcej było tu ludności żydowskiej niż ludności polskiej, a w tej chwili jedyna pamiątka po nich to jest ten Kirkut, no i synagoga i łaźnia.
1: Jak wygląda ten żydowski cmentarz dzisiaj?
6: W tej chwili są to macewy, zostały one w ogóle poustawiane z powrotem, bo kiedyś po wojnie zostały poprzewracane, porozbijane, zniszczone. W tej chwili w latach 70. w czynie społecznym one zostały ustawione i można na ten cmentarz pójść, pochodzić między tymi macewami, pooglądać je, zobaczyć symbole. Jest ich bardzo dużo, bo jest około 1200 macew. Jest to jeden z największych cmentarzy żydowskich na Jurze i przez to jest bardzo ciekawy. W tej chwili został też odkryty przez pana Wojciecha Mszycę grobowiec rodzinny rodu Bauererców i znaleziono też pozostałości po Ohe.
1: To takie miejsce w samym centrum miasta.
6: Tak, bo tak naprawdę wystarczy parę kroków i przechodzimy w takie zaciszne miejsce, gdzie jest Kirkut, a zaraz obok jest ulica, gdzie jeżdżą samochody i która tętni życiem.
1: Kiedy ja byłam dzieckiem, ten teren w ogóle nie był ogrodzony. Tam normalnie przechodziło się tak jakby na skróty.
6: Nic się nie zmieniło. Ten teren nadal jest otwarty. wtedy wszyscy mogą wejść i przejść sobie przez niego i spokojnie go zwiedzić.
2: Mieszkańcy też przychodzą, dopytują, czy bardziej turyści z zewnątrz?
6: Myślę, że bardziej turyści z zewnątrz.
2: Teraz tak, przyjeżdżamy grupą zorganizowaną, kontaktujemy się tutaj z wami, z przewodnikami jurajskimi, czy nie wiem, jesteśmy gdzieś na miejscu i pytamy jeden drugiego?
6: Najlepiej się zapytać o przewodnika. Przewodnik zawsze opowie więcej, pokaże więcej rzeczy, które tak naprawdę nie dopatrzymy, ale gmina też posiadała kiedyś takie tour guide do zwiedzania Żarek właśnie szlakiem kultury żydowskiej. Myślę, że one dalej są do wypożyczenia w punkcie informacji turystycznej. Można taki tour guide sobie założyć i przespacerować się po Żarku.
1: Przewodniczka Justyna Nowak. Ja tylko dodam, że na tych macewach, które znajdują się w Żarkach, często pojawia się korona. To znak rabinów albo też osób cieszących się szczególnym szacunkiem. Są też drzewa, te złamane. Mówią, że dana osoba zmarła w młodym wieku.
4: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
2: Warsztaty ekologiczne, bezpłatne mini pojemniki na bioodpady, cykliczne zbiórki odpadów czy informacyjno-edukacyjne akcje, no czego Częstochowa nie robi, aby poprawić chociażby jakość powietrza. Tematy ekologiczne nie są też obce Straży Miejskiej i o tym teraz między innymi w naszym programie przenosimy się do siedziby strażników miejskich w Częstochowie.
4: Istotne dla Częstochowy.
7: Artur Kucharski, Straż Miejska w Częstochowie.
2: No to trochę o tej Straży Miejskiej powiedzmy, jaki macie kontakt z mieszkańcami Częstochowy. Czy dzwonią, czy piszą, czy przychodzą, żeby interweniować?
7: To trzeba zapytać mieszkańców, co o nas sądzą, natomiast w mojej ocenie myślę, że jest bardzo dobrze, ponieważ codziennie otrzymujemy po kilkadziesiąt telefonicznych zgłoszeń z wnioskami o różne interwencje. Zgłoszenia mieszkanek i mieszkańców są dla nas bardzo ważne, traktujemy je priorytetowo i nasi dyżurni, jeśli mają na przykład jakieś zgłoszenie mieszkańca albo własną interwencję strażnika, no to oczywiście w pierwszej kolejności wysyłają dany patrol na interwencję do mieszkańców. My co tydzień robimy statystyki z weekendu. Tutaj pozwolę sobie powiedzieć, że przeważnie dominują te zdarzenia, gdzie jest spożywany alkohol w miejscach publicznych, gdzie dochodzi do zakłócania spokoju i porządku publicznego bardzo dużo. Natomiast w dalszej kolejności zgłoszenia dotyczące wykroczeń drogowych, a także dotyczące pomocy zwierzętom.
2: Wy też zajmujecie się sprawami ekologicznymi, jak trzeba to interweniujecie, ale może najpierw o takich miejscach, gdzie często gdzieś tam, niekoniecznie mieszkańcy, ale też goście, którzy przyjeżdżają do Częstochowy, bądź też przejeżdżają, wyrzucają swoje śmieci.
7: Tak, zaśmiecanie czy zanieczyszczanie miejsc publicznych jest wykroczeniem. Jest to oczywiście odpowiedni artykuł w kodeksie wykroczeń. Jeśli strażnicy miejscy podczas służby patrolowej widzą, że jakieś miejsce jest zanieczyszczane, zaśmiecane, to oczywiście mogą podjąć interwencję. Taka osoba może liczyć się, że albo będzie zgodnie z ustawą pouczona, albo będzie wobec niej wypisany mandat karny. Jeżeli tego mandatu nie będzie chciała przyjąć, bo ma takie prawo, jest o tym pouczana, wobec niej zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Natomiast jeśli mówimy o jakichś takich większych zanieczyszczeniach, tak zwanych dzikich wysypiskach śmieci, to jeśli mamy taką informację, to oczywiście strażnicy miejscy jadą na miejsce, przeglądają te wszystkie zanieczyszczenia. Wielokrotnie udawało się po rachunkach, po fakturach, po innych, tutaj nie będę zdradzał, rzeczach dojść do właściciela i zobowiązać go do posprzątania i go ukarać.
2: Szczególne jakieś takie miejsca w Częstochowie, w poszczególnych dzielnicach są?
7: Kiedyś to były głównie okolice rzek, na przykład rzeki Warta, takie miejsca, gdzie jest mało zabudowy, gdzie jest mało osób, bo wtedy łatwiej jest podjechać samochodem czy ciężarówką, wyrzucić śmieci. Kiedyś mieliśmy do czynienia wielokrotnie ze starymi oponami, z workami śmieci. Na szczęście od czasu, kiedy weszła tak zwana ustawa śmieciowa i każdy musi już płacić za niezależnie, czy mieszka w domu, czy w zabudowie wielokondygnacyjnej, wieloosobowej, no to każdy płaci według zużycia wody, czy za osobę, więc każdy płaci podatek za śmieci i tutaj z tymi dzikimi wysypiskami na szczęście z roku na rok jest coraz lepiej.
2: No takimi ozdobami są też wraki samochodów, ale wy sobie świetnie z nimi radzicie.
7: Dokładnie tak jak pani redaktor przed chwileczką powiedziała, my od wielu lat Straż Miejska w Częstochowie prosi właścicieli aut, które są długotrwale nieużywane, mówię tutaj długotrwale nieużywane, na przykład nie mają kół, nie mają tablic rejestracyjnych, albo w tych samochodach są inne rzeczy przechowywane, składowane, bo mieliśmy na przykład przy Okulnej takiego pana, pana, który miał kilka tak zwanych wraków i trzymał po prostu w nich rzeczy, które nie mieściły mu się w piwnicy. To się nie podobało okolicznym mieszkańcom. Okoliczni mieszkańcy prosili nas, żeby zainterweniować. No i strażnicy miejscy co roku zlecają odholowanie takich aut. W poprzednich latach, przypominam sobie teraz, że dochodziło nawet do ponad 120 zleceń odholowania tak zwanego wraku. W każdym roku przyczyniamy się do tego, że tych miejsc parkingowych może nie przybywa jako nowych, ale są zwalniane te, które były długotrwale zajęte przez nieużywane samochody.
2: Zazwyczaj mówimy tutaj o osobówkach, ale też większe samochody, większe pojazdy mogą być takim wrakiem?
7: Znaczy ja powiem tak, nie znam takiego przypadku, żebyśmy zlecali odholowanie...
2: Na przykład koparki starej.
7: Koparki czy jakiegoś ciężarowego samochodu. No musiałbym tutaj już spojrzeć w statystyki, natomiast ja osobiście takiego przypadku nie znam. Natomiast myślę, że takie samochody są zbyt cenne, żeby je długotrwale nie używać. Wiadomo, takie samochody, jak pani powiedziała, czy koparka, czy jakieś ciężarówki, to codziennie służą do pracy i zarabiają na właściciela, więc ja takiego bynajmniej przypadku nie znam.
2: Edukujecie mieszkańców?
7: Kilka razy w roku puszczamy komunikaty prasowe, które nam praktycznie wszystkie częstochowskie lokalne media tutaj publikują, czy puszczają spoty w radio, czy nawet udzielamy wywiadów w naszych lokalnych telewizjach. Myślę, że tutaj mieszkańcy nie mają problemu, aby dotrzeć do naszych informacji, czy też wejść na naszą stronę internetową. Tam mamy wszystko, mamy raporty roczne, mamy statystyki tygodniowe, wszelkie informacje, takie działania od wielu lat prowadzimy, to nie są działania od wczoraj, czy od tygodnia, czy od miesiąca, tylko są prowadzone od wielu lat i każdy wie, że jeżeli swój pojazd zostawi no dosyć długo, będzie on nieużywany, będzie wyglądał i będzie spełniał przede wszystkim te założenia z rozporządzenia, to może zostać usunięty. Natomiast my też przed usunięciem, tak jak tutaj już wcześniej mówiłem, rozmawiamy z właścicielami, kontaktujemy się, ostrzegamy.
2: Czyli ta kara to jest ostateczność.
7: Tak, jak pani zaznaczyła, dobrze, to jest ostateczność, bo to są koszty, my nie chcemy żadnego mieszkańca zmuszać do dodatkowych kosztów. Na początku jest to rozmowa jedna, druga, trzecia, ale jeżeli ona nie przynosi żadnego już tutaj efektu, to wtedy musimy niestety posunąć się do usunięcia.
2: No to może teraz powiedzmy, czy zdarza się Straży Miejskiej zapukać do drzwi i powiedzieć, proszę pokazać, czym palicie?
7: Tak, to są działania głównie w okresie jesienno-zimowym. Mamy takie uprawnienia, aby kontrolować domowe kotłownie i sprawdzać to, czym mieszkanki i mieszkańcy palą w swoich piecach, ogrzewają swoje domy. I takie działania też czynimy.
2: Macie też odpowiedni sprzęt, prawda, do takiej kontroli, bo przecież są drony, są specjalnie wyposażone samochody.
7: Sprzęt jest, natomiast tutaj taka kontrola musi zakończyć się fizycznym wejściem strażników do kotłowni, zobaczeniem czy pobraniem próbek z pieca, więc tak naprawdę te dodatkowe sprzęty to wydłużają czas interwencji, bo najpierw trzeba coś tam rozłożyć, przygotować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my możemy wejść, nawet musimy wejść, jeżeli chcemy taką kontrolę przeprowadzić i tak mówiąc kolokwialnie ująć takiego sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku.
2: Świadomość mieszkańców jest większa?
7: Myślę, że tak, bo to nie są kontrole takie jak działania z wrakami od wczoraj czy od roku. Uchwała antysmogowa w województwie śląskim weszła w życie kilka lat temu już, która obligowała mieszkańców do wymiany pieców starej kategorii na te nowsze, czyli tak zwanego eliminowania tak zwanych kopciuchów. My od wielu lat prowadzimy działania, informujemy, bo jesteśmy instytucją transparentną dla mieszkańców i wszystko opisujemy na naszej stronie internetowej. Wszystko jest też publikowane w lokalnych mediach, więc każdy jest bardzo dobrze poinformowany o naszych działaniach i wie, jakie trzeba prowadzić działania, aby nie dostać ewentualnego mandatu. I tutaj też Urząd Miasta Częstochowy, dokładnie Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa też prowadzi działania w tym kierunku. Są dotacje do wymiany starych pieców, są inne dotacje na alternatywne źródła ogrzewania, więc tutaj naprawdę to jest, że tak powiem, promowane wielotorowo.
2: Artur Kucharski ze Straży Miejskiej w Częstochowie, a temat ekologii kontynuujemy, ale tym razem z Andrzejem Szczerbą, naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta w Częstochowie.
4: Ekologia w Częstochowie.
8: Ogólnie możemy powiedzieć, że miasto Częstochowa wyszło z programu naprawczego związanego z poprawą jakości powietrza ze względu na zawartość pyłu PM10 w powietrzu.
2: A jak to sprawdzać?
8: Mamy różne możliwości, z tym, że bardziej informacyjne i takie związane bardziej z edukacją Natomiast sprawdza to Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który ma również swoje stacje na terenie miasta Częstochowy, mierzy jakość powietrza w sposób ciągły i na podstawie tego określa, jaki był stan powietrza w ciągu roku i zgodnie z przepisami, rozporządzeniami czy ustawą określa, czy to powietrze spełniało tą dopuszczalną jakość, która umożliwia, czy nie wymaga nakładania tych planów naprawczych, czy działań naprawczych.
1: Która dzielnica powinna w Częstochowie jeszcze popracować?
8: To wynika ze statystyki, ze zgłoszeń, gdzie mieszkańcy sami zgłaszają, rady dzielnic zgłaszają, nasza Straż Miejska, która jest dozbrojona w sprzęt do pomiarów jakości powietrza i również nam przedstawia wyniki z tych pomiarów i wychodzi na to, że to są dzielnice tak zwane peryferyjne, które tak kolokwialnie nazywamy. Mówimy tutaj o dzielnicy Stradon, w którym jeszcze mamy dość dużo kotłów w indywidualnych domach, które wymagają wymiany kiedrzyn, o dzielnicy Dźbów, częściowo Mirów. Z tego obrazu, który tu przedstawiam, wynika, że przede wszystkim te dzielnice, w których znajdują się domki jednorodzinne i w nich jeszcze nie zostały do końca wymienione kotły grzewcze poniżej klasy trzeciej i inne, które nie spełniają tych norm klasy trzeciej, które należało spełnić. Powinniśmy wyciągać konsekwencje i je wyciągamy. To ubóstwo energetyczne tutaj wychodzi. Będziemy dawać polecenia poprzez Straż Miejską, ewentualnie wydawać decyzje albo kierować sprawy do sądu, żeby te kotły zostały już wymienione.
1: O tym wszystkim mówił nam naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta w Częstochowie Andrzej Szczerba.
4: Ciekawe spotkanie.
1: Zanim odwiedzimy centrum, które pomoże niepełnosprawnym mieszkańcom Częstochowy, na chwilę odwiedzamy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a to dlatego, żeby przedstawić Wam krótko dwa programy, które realizowane są przez nasz fundusz. Z programów tych może oczywiście skorzystać Częstochowa, a więcej powiem Mateusz Pindel, prezes funduszu.
9: Edukacja ekologiczna, jeżeli chodzi o ofertę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od wielu lat, jest jednym z najważniejszych priorytetów. Nasze sztandarowe programy Zielone Pracownie, Ekopracownie pod Chmurką w bardzo dobry sposób już się przyjęły, są realizowane i co roku mamy coraz więcej wniosków w tych naborach. Ale cały czas otrzymywaliśmy zapytania, sugestie podczas rozmów, konsultacji ze strony placówek oświatowych, dyrektorów przedszkoli, organów prowadzących, czyli samorządów, o właśnie program dla najmłodszych mieszkańców naszego województwa przedszkolaków. I właśnie odpowiadając na te zapytania, możliwość otrzymania dofinansowania do 80% kosztów, kwota 50 tysięcy złotych wsparcia dotacyjnego, maksymalnie oczywiście, na utworzenie zielonych takich przestrzeni wokół przedszkoli. Pod kątem edukacji ekologicznej, mini takich arboretów, mini ogrodów, aby zaznajamiać od najmłodszych lat naszych najmłodszych mieszkańców, nasze kochane dzieci z przyrodą, ale również jak o nią dbać i jak ją szanować. Segregując śmieci, oszczędzając wodę, oszczędzając energię, a nawet zwracając niejednokrotnie nam, rodzicom, czym nie wolno palić w piecu. Zapraszam organy prowadzące, zapraszam przedszkola publiczne, dyrektorów do aplikowania o środki w ramach programu Eko Przedszkolak. Błękitno, zielona infrastruktura. Tu przede wszystkim chodzi o retencjonowanie wody deszczowej, wody opadowej i wykorzystanie jej przez samorządy, przez osoby, przez przedsiębiorców. Każdy, jeżeli złoży swoją cegiełkę do poprawy stanu środowiska na terenie naszego województwa, zrobimy coś dobrego dla nas samych i dla ziemi, bo pamiętamy, ziemia jest jedna i należy o nią dbać. Przykłady dokładnie zielonych przestrzeni, szczególnie również pod kątem zielonych przystanków, ogrodów wertykalnych, ale również tej retencji, o której wspominałem.
1: O programach, z których może skorzystać Częstochowa, mieszkańcy, mówił prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach, Mateusz Pindel.
4: Ważne dla mieszkańców Częstochowy.
1: To centrum oferuje bezpłatną pomoc przy łamywaniu barier, czy to w bankach, urzędach, czy w przychodniach. To w nim znajdziemy też tłumacza polskiego języka migowego oraz teksty nie tylko łatwe do czytania, ale i do zrozumienia. Uwaga mieszkańcy Częstochowy i regionu. W Bytomiu otwarte zostało regionalne centrum komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami. To jedyne takie miejsce w naszym województwie. województwie ma wspierać osoby mające m.in. trudności w porozumiewaniu się. Tak się składa, że mieszkańcy Częstochowy mogą dojechać do Regionalnego Centrum Komunikacji pociągiem, ale też w swoich stowarzyszeniach pomocowych szukajcie busów, które was tam dowiozą. Nie ma wyjścia. To jedyne takie centrum w naszym regionie.
10: Adam Stowski, kierownik Regionalnego Centrum Komunikacji.
1: Komu jest dedykowane?
10: To miejsce jest częścią ogólnopolskiego projektu. Jest dedykowane wszystkim osobom, które potrzebują wsparcia w komunikacji, w różnych rodzajach komunikacji. Wszystkie osoby, które mają specjalne potrzeby komunikacyjne, czy to niesłyszące, czy też niewidome, czy też osoby z niepełnosprawnością intelektualną, to miejsce jest potrzebne dla wszystkich. Potrzeby, jeżeli chodzi o wsparcie w komunikacji, są ogromne. Mamy bardzo dużo zgłoszeń z całego województwa. To są zgłoszenia zarówno osób niesłyszących, osób głuchoniewidomych, ale też osób z niepełnosprawnością intelektualną, które potrzebują, które w ogóle mają ogromne problemy z komunikacją z racji swojej niepełnosprawności. Potrzebują wsparcia metodą AAC, czyli komunikacji alternatywnej, i tych osób jest bardzo dużo. To są zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, na przykład po udarach czy porażeniach, które też utraciły zdolność komunikacji. My jesteśmy otwarci dla wszystkich. Przyjmujemy wszystkie osoby, które tego wsparcia potrzebują. Tu nawet nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności.
1: To jedyne takie centrum w naszym regionie, przypomnę.
4: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Sporo o zdrowiu mieszkańców Częstochowy będzie w naszym magazynie, a konkretnie o programach zdrowotnych, które ma do zaoferowania miastom, bo w końcu szlachetne zdrowie nikt się nie dowie, jak osmakujesz, aż się zepsujesz, cytując Jana Kochanowskiego.
4: Ważne dla mieszkańców Częstochowy.
5: Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy.
1: No to pani naczelnik, powiedzmy, czy częstochowianie są zaopiekowani zdrowotnie przez miasto?
5: Myślę, że tak, że są zaopiekowani zdrowotnie, bowiem dla naszych mieszkańców Częstochowy mamy różnorodne formy profilaktyki zdrowotnej. Mamy i programy polityki zdrowotnej, programy profilaktyczne, ale też różne wydarzenia o charakterze zdrowotnym, więc w pełni dla różnych grup społecznych, zawodowych mamy swoją ofertę.
1: Zatrzymajmy się przy tej ofercie, w cudzysłowie oczywiście.
5: Tu może zacznę od tego programu, który mamy dla naszych mieszkańców. Jest to program szczepień przeciwko grypie. My w swoim programie określiliśmy grupę 40-64, więc oferta jest również dla osób pracujących, jak i częściowo dla seniorów. Szczepienia realizowane w przychodni głównej, który jest tam głównym organizatorem, przychodnia przy ulicy Andersa, przychodnia Północ i różne inne podmioty lecznicze. Informacja oczywiście na stronie Urzędu Miasta Częstochowy. I tak jak mówię, zachęcamy w ramach swojego miejskiego programu tą grupę, ale też chcę powiedzieć, że dla seniorów, czyli dla wszystkich osób powyżej 65 roku życia, jest rządowy program szczepień przeciwko grypie. Ten program jest bezpłatny. Wystarczy iść do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, wziąć sobie skierowanie na szczepienie i szczepionka i podanie jest bezpłatne. Chcę powiedzieć, że warto zaszczepić się na grypę, bowiem nie chodzi o to, że nie zachorujemy, ale chodzi o to, że uchronimy się przed różnymi powikłaniami, które ta grypa niesie i które są, no niestety, bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia, zwłaszcza dla zdrowia seniorów. Kolejnym programem też szczepieniowym, który oferujemy swoim mieszkańcom, są to szczepienia przeciwko pneumokokom. Szczepienia dla osób dorosłych powyżej 55 roku życia jest skierowany do tych osób, które często zapadają na właśnie zapalenia płuc, to pneumokokowe, które też jest właśnie dla tych osób niebezpieczne, i wszystkie osoby, które są zainteresowane, też mogą zgłaszać się do przychodni Północ, która również we współpracy z innymi przychodniami takie szczepienia wykonuje. No i też warto właśnie przemyśleć te swoje zachorowania, tak jak mówię, zwłaszcza tutaj zapalenia płuc, i zaszczepić się. Ta szczepionka raz przyjęta wystarczy, natomiast jeśli chodzi o grypę, no musimy szczepić się co roku, bowiem co roku jest nowy szczep grypy i ta szczepionka jest stale modyfikowana. I co roku należy po prostu szczepić się na grypę. Z innych programów, które również oferujemy dla swoich mieszkańców, dla seniorów, to mamy program rehabilitacji leczniczej. To program, który kierujemy dla osób powyżej 65 roku życia i osoby również muszą posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z zaznaczeniem właśnie dysfunkcji narządu ruchu, czyli literka R musi być na orzeczeniu i te osoby mogą właśnie skorzystać z tego naszego programu. To jest cykl 3 rodzajów różnych zabiegów, każdy rodzaj po 10 dni, więc to jest pełen pakiet, no taki poprawiający sprawność w zakresie narządów ruchu. Kolejnym programem, który również kierujemy, no właściwie dla seniorów, bo też i nazwa programu profilaktycznego, pogodna jesień, starzej się zdrowiej, czyli ta aktywność fizyczna, która jest bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o seniorów, dlatego też dbamy o tą kondycję i o tą sprawność i w ramach tego programu również nasi seniorzy mogą korzystać no tutaj z jogi, czyli z zajęć jogi, mogą również spacerować z kijkami, ale mogą tańczyć zumbę, bo tutaj częstochowska grupa właściwie w ramach tego programu powstała i ta grupa już liczy prawie 200 osób i cyklicznie tańczą zumbę.
1: Też dobry sposób na integrację i na to, żeby wyjść w ogóle z domu.
5: No oczywiście, że tak, bo oprócz tego elementu, który tutaj jest tej sprawności fizycznej, jest też element w zakresie tego zdrowia psychicznego, czyli po prostu wyjście z domu, pokonywanie różnych też lęków, barier, nierzadko no, nawet stanów depresyjnych, bo też właśnie, tak jak pani redaktor zauważyła, integracja w grupie, przebywanie w grupie, różne nowe znajomości, no jakby tutaj też wspomagają to zdrowie psychiczne naszych seniorów. Dla seniorów i myślę, że i tutaj można powiedzieć też o innych grupach już pracujących, też bardzo cieszący się dużym zainteresowaniem jest program badań urologicznych. Program ten prowadzony jest tutaj w ramach naszego miejskiego szpitala zespolonego, bo tam też mamy oddział urologii, poradnie urologiczne i tam mieszkańcy Częstochowy mogą jedną wybraną sobotę mamy w miesiącu pójść do szpitala i przebadać się pod kątem właśnie urologicznym. Jest tam USG również wykonywane, a mężczyźni mają dodatkowo badania w kierunku tutaj prostaty. Mieszkańcy Częstochowy będą mogli zapisać się i pójść na wykonanie tego typu badań.
1: Ja tylko przypomnę, że rozmawiam z Grażyną Stramską-Świerczyńską, naczelnikiem Wydziału Zdrowia w Urzędzie Miasta w Częstochowie.
4: Wracamy do sprawy.
5: Z kolejnych działań, które też oferujemy naszym mieszkańcom, to badamy mieszkańców pod kątem stłuszczenia wątroby. Stłuszczenie to niealkoholowe i też wykonywane są właśnie badania z krwi, ale dodatkowo u osób, kiedy te wyniki badań są niepokojące, wykonujemy takie specjalne, specjalistyczne badanie elastografii. Robią to już specjaliści, hepatolodzy i jeśli to badanie też oczywiście będzie no, niepokojące, to wtedy pacjent kierowany jest do dalszej diagnostyki.
1: Jest trochę tych badań, ale wy też edukujecie.
5: Ale przy okazji tych badań, które są, to oczywiście jest ten element edukacji, tak? Edukacji, bo to jest też ważne, żeby ta świadomość społeczna wzrastała, żebyśmy o to swoje zdrowie sami dbali.
1: A Częstochowie nie mają tą świadomość już większą, tak z pani obserwacji?
5: Myślę, że mają, bo my już od wielu lat właśnie prowadzimy te różne edukacyjne działania i są takie programy, zresztą mieszkańcy interesują się i też już od początku roku wydzwaniają, pytają się, jakie będą programy, kiedy one będą ogłaszane. Także myślę, że ta świadomość jest też już inna niż kiedyś. No ponadto te programy, które oferujemy, no to też w pełni je realizujemy. Także no myślę, że tutaj na tyle już nasze społeczeństwo jest świadome, wyedukowane, że dba o zdrowie, a wiemy, że w tym całym systemie ochrony zdrowia, no to najważniejsza jest ta jednak profilaktyka. Ta świadomość, ta profilaktyka i wykonywanie tych podstawowych badań. My właściwie to tak mamy właśnie w tych programach, że zaczynamy od tych badań zupełnie podstawowych. No, w przypadkach uzasadnionych oczywiście to ta diagnostyka zostaje pogłębiona, ale staramy się docierać do każdej grupy. Może powiem jeszcze o dzieciach.
1: No właśnie, zatrzymałem się przy tej najmłodszej grupie częstochowej, nie trochę tych starszych, młodzieży.
5: Tak, no bo dzieci oczywiście też chcemy objąć naszymi działaniami. I mamy bardzo fajny program badań przesiewowych słuchu klas pierwszych szkół podstawowych. Już od lat realizujemy ten program i tutaj dziękuję też rodzicom, którzy chętnie wyrażają zgodę, no bo w przypadku dzieci musi być zgoda rodzica, aby dziecko mogło być przebadane. Są to podstawowe, nieinwazyjne badania, ale dzięki nim wiemy, że na przykład część dzieci no, ma problem ze słuchem, że jest kierowana do dalszej diagnostyki, bo nieraz rodzic zastanawia się, no dlaczego moje dziecko na przykład źle słyszy, tak? Czy słyszy, czy nie słyszy, nie wiadomo, a często jest tak, że właśnie przy tych badaniach przesiewowych no, wychodzi, że w przypadku różnych infekcji, które dzieci przychodzą, nie każdy rodzic sobie zdaje sprawę, że potem może być problem na przykład ze słuchem, tak? I przy tych takich podstawowych badaniach przesiewowych, no właśnie później rodziców kierujemy też do dalszej diagnostyki już w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. No nierzadko też znajdujemy jakieś ciała obce, na przykład w uchu, no bo dzieci też mają różne pomysły. Ale jest to, mówię, bardzo fajny program, bo też no tutaj jakby badamy tą populację tych klas pierwszych. Pierwsza klasa, która zaczyna edukację, przygotowuje się do szkoły, no to ważne jest, żeby ten słuch też był prawidłowy i dobry. Mamy też badania stomatologiczne, czyli uczymy dzieci, uczniów klas drugich z kolei, jak właściwie dbać o swoją higienę jamy ustnej. Jest tu właśnie ta edukacja, ale jest również przegląd jamy ustnej i rodzic otrzymuje taki paszport uśmiechu i tam zaznaczone są no, wszystkie właśnie, czy ubytki, czy tam po prostu jest informacja o tym, czy tu te wszystkie uzębienie jest prawidłowe, czy należy później oczywiście skonsultować się ze stomatologiem już w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Mamy też taki program w kierunku badania otyłości i nadwagi u dzieci. Ten program realizuje nasz oddział pediatryczny Miejskiego Szpitala Zespolonego i w ramach tego programu przyjmowane są dzieci, oczywiście i rodzice. Tam jest pełna informacja o właśnie stanie zdrowia tego dziecka, badania w kierunku nadwagi czy też otyłości, są porady, jest dietetyk, więc to dziecko jest jakby w pełni zaopiekowane i prowadzone. I też cieszy się ten program bardzo dużym zainteresowaniem, no bo też wiemy, że i obserwujemy, że dzieci często no, mają tą nadwagę, tak, ale sposób też odżywiania, może czasami mało ruchu powoduje, że no, ta nadwaga u dzieci występuje, więc tu trzeba no, też od najwcześniejszych lat tak, zapanować nad tym problemem i właściwie prowadzić dziecko pod różnymi aspektami, no i takie informacje i taka pomoc właśnie jest przez lekarzy i w ogóle personel tego oddziału dziecięcego realizowana. I tu chcę powiedzieć, że te wszystkie badania, jeśli chodzi o otyłość, są realizowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, więc rodzic po prostu przychodzi i bezpłatnie ma te wszystkie konsultacje, te wszystkie porady, więc też warto skorzystać z tego programu i każdy rodzic, który jest mieszkańcem Częstochowy wraz ze swoim dzieckiem, może zgłosić się do tego programu.
1: O programach zdrowotnych, które ma do zaoferowania mieszkańcom Częstochowy Urząd Miasta, mówiła naczelnik Wydziału Zdrowia Grażyna Strąbska-Świerczyńska. Wszystkim zdrowia życzę.
4: Zmieniamy temat.
7: Artur Kucharski, Straż Miejska w Częstochowie.
1: Gdyby ktoś chciał zostać strażnikiem miejskim, no to właśnie, co zrobić?
7: To trzeba odwiedzać naszą stronę internetową, bo my w trakcie roku prowadzimy po kilka naborów do straży miejskich. Od wielu lat borykamy się z niedoborem w naszych szeregach. Jest zdecydowanie więcej zgłoszeń i interwencji niż my mamy ludzi, którzy te interwencje mogą wykonać. 30 tysięcy interwencji, z czego około 15 tysięcy na telefoniczne wnioski mieszkańców, więc to można powiedzieć jest tak połowa interwencji na zgłoszenia mieszkańców, a połowa jako własne działanie strażników miejskich podczas służby patrolowej. I te interwencje trzeba wykonywać to bardzo szybko, bo mieszkaniec jest wtedy zadowolony, kiedy dzwoni do nas i za 10, za 15 minut widzi radiowóz czy patrol mundurowy i widzi, że na przykład strażnicy miejscy podejmują interwencje wobec osób, które spożywały alkohol na ławce i zakłócały, powiedzmy wieczorem, jak ktoś spał o godzinie 23 czy 24 przy otwartym oknie w mieszkaniu, a pod oknem siedziała grupa osób, która spożywała alkohol, głośno się zachowywała, puszczała muzykę z telefonu, więc tutaj zakłócała, można powiedzieć, spoczynek nocny. Dlatego mieszkańcy się cieszą, kiedy widzą nas, jak przyjeżdżamy szybko i jak ta interwencja jest skuteczna. Artur Kucharski, Straż Miejska w Częstochowie.
4: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Działalność tego centrum skierowana jest do wszystkich zainteresowanych rozwojem biznesu w Częstochowie, poczynając od małych, a kończąc na wielkich przedsięwzięciach inwestycyjnych. W każdym z przypadków inwestor może liczyć się na pomoc. Rozpoczynamy kolejny kwadrans naszego magazynu, a teraz więcej o działającym przy Urzędzie Miasta w Częstochowie Centrum Obsługi Inwestora.
4: To warto wiedzieć.
1: Choć centrum kojarzy się z inwestycjami i przedsiębiorstwami, to współpracuje też z uczelniami, konkretnie ze studentami, na przykład tymi, którzy wybrali uczelnię medyczne, stąd pewne działania podjęte na ich rzecz. A jakie?
11: Anna Tymoszenko, kierownik Centrum Obsługi Inwestora. Studenci mogą uzyskać stypendia w Częstochowie i to jest jakby kontynuacja programu Częstochowa dla medyków, ale w troszeczkę nowej wersji. Myślę, że no po prostu popyt, podaż, wiadomo.
1: Takie docenienie też medyków?
11: Powiem tak, docenienie, no ja z racji tego, że więcej miałam kontaktu z medykami ostatnimi czasy, bardzo bym chciała ich docenić, może nawet inaczej, natomiast tutaj mówimy o studentach zdecydowanie. Na pewno włączenie ratowników medycznych to dla mnie jest taki szczególnie ważny temat, bo wiem, jak bardzo ważną pracę mają, jak wiele ta praca od nich wymaga poświęceń. Także jakby w programie, który dotychczas funkcjonował, jest kilka tych zmian. Myślę, że też znaczącą zmianą jest to, że to stypendium jest o te 500 zł wyższe niż było. Natomiast dla mnie to jest absolutnie uzasadniona zmiana, no ponieważ zaczęliśmy ten program na 2019 więc trochę lat już minęło i zmieniły się i stawki wynagrodzeń i inflacja już troszeczkę i galopowała i potem spadała, niemniej jednak należało te stypendia podwyższyć. A propos wynagrodzeń, to ograniczyliśmy stypendia dla pielęgniarek tylko i wyłącznie do pielęgniarek jakby pierwszego etapu kształcenia, czyli tylko do licencjatu, ponieważ no, uznaliśmy, że dziewczyny po licencjatach i panowie po licencjatach mają już pełne prawo do wykonywania zawodu. W związku z powyższym no, nie możemy ich traktować na równi ze studentami, którzy nie mają możliwości zarobkowania w swoim zawodzie. To też jest chyba zmiana. No, zmianą jest również to, że studenci zarówno kierunku lekarskiego, pielęgniarskiego, jak i ratownictwo medyczne mogą podjąć zatrudnienie, a nawet powinni, w miejskim szpitalu zespolonym, ale mogą również w jednostce publicznej na terenie miasta Częstochowy. Czyli może to być na przykład też szpital wojewódzki, pod warunkiem, że lokalizacja będzie w Częstochowie. I to jest dość istotne, no bo jakby program ma udostępniać mieszkańcom Częstochowy te kadry medyczne później, tak? Więc uznaliśmy, że absolutnie nie ma tutaj konfliktu że też szpital wojewódzki na terenie miasta Częstochowy absolutnie spełnia te wymogi, a z kolei medykom, zwłaszcza lekarzom daje możliwości większego rozwoju, bo są kierunki, są specjalizacje, które mogą robić w szpitalu wojewódzkim, a których nie mogą robić chociażby w miejskim, więc myślę, że to jest dość istotne.
2: Jako centrum dbacie tutaj o te interesy Częstochowy?
11: Tak, no staramy się, aczkolwiek stricte te stypendia dla medyków to nie był mój, zgodnie z obsługą inwestorów i przedsiębiorców, program, ale już jakoś tak stał się nasz, ponieważ z kolei bardzo dużo robimy z uczelniami.
2: Powiedzmy o tych inwestorach, których no właśnie brakuje w Częstochowie, nie brakuje, są więksi, mniejsi, na kogo stawiacie?
11: To nie jest do końca tak, że my stawiamy, ponieważ jakby zasady przydzielania pomocy publicznej na terenie kraju są jasno określone i to wszystko dzieje się w Komisji Europejskiej jeszcze. Natomiast ja uważam, że nasi przedsiębiorcy mają się całkiem dobrze. Warto by było powiedzieć na pewno o przede wszystkim firmie, która i złoty medal, i Grand Prix za najlepsze wybory konsumenckie podczas bardzo ważnej imprezy ITM Industry Europe zdobyła. No firma nasza, rodzima, znajdująca się na Tysiącleciu, tak, no bo to ulica Rolnicza, więc trzeba o niej wspomnieć. Francuski koncern, który w Częstochowie już od dawna inwestuje na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i tym razem ponad 40 milionów złotych kolejne zainwestuje. Zresztą ja nie mogę się ograniczać do Częstochowy, bo my współpracujemy z wójtami, z burmistrzami różnych gmin ościennych i powiatów także, bo kiedyś rozmawiałyśmy już o tym, że tak naprawdę to tylko politykom zależy na tym, gdzie dokładnie przebiega granica, a biznes na to nie patrzy. Biznes patrzy na to, gdzie ma dobrą lokalizację i czy działka jest podzielona pomiędzy 3 gminy albo 3 powiaty albo 3 miasta, to nie ma dla nich to kompletnie żadnego znaczenia. Oni muszą mieć dostęp do kadr, muszą mieć przychylnych włodarzy albo przynajmniej osoby obsługujące tenże biznes. Więc mam nadzieję, że tak się dzieje u nas, bo jeżeli tylko jakikolwiek z naszych wójtów gmin ościennych się do mnie zgłosi, powie, słuchajcie, mam przedsiębiorcę, mam właściciela terenu, teren jest taki i taki, natychmiast go kontaktujemy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, jeździmy razem na szkolenia. Dla mnie, dla nas jakby ta współpraca międzygminna, międzypowiatowa jest niesamowicie ważna, bo ona pokazuje tym ludziom z zewnątrz, że nawet podzieleni administracyjnie nie jesteśmy podzieleni, a dla biznesu to jest bardzo ważne i to pokazała chociażby wizyta Foxconnu, głośna ostatnio w Polsce, gdzie Częstochowa wskoczyła w ostatnim etapie rozmów jako czarny koń. No i nie ukrywam, że do końca się te nasze losy ważyły, gdzie faktycznie ta firma FON się ulokuje, czy w gminie Rędziny, którą wspieraliśmy całym sercem i spotkanie odbywało się w Częstochowie, czy w Dolnośląskiem. Ostatecznie z jedną inwestycją to faktycznie tajwański gigant ulokuje się w Dolnośląskiem, ale z drugą w Śląskiem i tutaj też nie możemy za bardzo płakać, bo z kolei Katowice i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Urząd Marszałkowski też nas ogromnie wspierali. I to pokazało nam, jak bardzo te wszystkie takie, nie wiem, czasami myślę, że złośliwości albo może po prostu wynikające z braku wiedzy, uszczypliwości. No to jest za granicami waszego miasta, to o tym nie powinniście mówić. Nie, powinniśmy, bo to pokazuje, jak na terenie całego subregionu działamy, współpracujemy. Ja mam cały czas kontakt z firmami spoza Częstochowy, całego subregionu, a wręcz regionu Jury, więc jakby jak będziemy się ograniczać tylko i wyłącznie do swojego podwórka i tylko i wyłącznie do swojej piaskownicy, no to chyba nikomu to korzyści jeszcze nie przyniosło na tym świecie, więc staramy się tak nie robić.
2: Przypomnę, że jesteśmy w Centrum Obsługi Inwestora działającym przy Urzędzie Miasta w Częstochowie, a moim gościem jest Anna Tymoszenko, kierownik tego centrum.
12: Jesteście w stanie od początku do końca poprowadzić firmę?
11: Tak, no od tego jesteśmy. Oczywiście nie możemy przyznać pomocy publicznej w ramach strefy, bo od tego jest osobna spółka, ale jesteśmy w stanie przygotować do rozmowy. Bardzo dużo naszej pracy to jest taka opieka poinwestycyjna. I Przykładem dwóch takich ostatnich case'ów, bym powiedziała, jest sytuacja, gdzie prywatny pośrednik nieruchomości wprowadził w błąd jednego z naszych inwestorów, oferując mu działkę inwestycyjną w strefie. Oczywiście na etapie sprzedaży już się jakby szybciutko zweryfikowało, że nie jest to działka w strefie, bo to jest po prostu kłamstwo. W strefie przemysłowej, tak, ale nie w specjalnej strefie ekonomicznej, a to jest ogromna różnica. Natomiast niestety po zakupie już działki okazało się, że tak bardzo ten inwestor był zapewniany o wartości tej działki w kontekście inwestycyjnym, że no trochę uśpiono jego czujność. Nie wskazano mu, że na środku nieruchomości jest tak zwana strefa otwarta, gdzie nie będzie można nic budować. Na pewno pośrednik nieruchomości nie był rzetelny. Gdyby się zgłosił do nas 3 miesiące wcześniej, to jeszcze była rękojmia i można się było, było o co się bić. Niestety trafił na nierzetelnego pośrednika nieruchomości, a może nawet, myślę, że mogę powiedzieć nierzetelnego, bo powinien poinformować o wszelkich możliwościach, a nie mówić, że jakoś to będzie.
12: Czy wy potem też badacie te różne takie niuanse i szukacie takiej najlepszej ścieżki?
11: Wyjście z tego, tak. To znaczy badamy same z siebie, bo my nie możemy o wszystkim wiedzieć. Natomiast jeżeli przyjdzie do nas inwestor, czy zgłosi się do nas strefa, tak jak to było w tym przypadku, o którym mówiłam przed chwilą, to my musimy znaleźć wszelkie możliwe ścieżki wyjścia z tej sytuacji, tak by ten człowiek, który chce stworzyć nowe miejsca pracy, który chce rozbudowywać swoją firmę na naszym terenie, by mógł z tej możliwości skorzystać. Przykładem drugiej takiej firmy jest firma, która zgłosiła swój przeciw w kontekście lokalizacji w ramach tak zwanej uchwały Lex Developer w bezpośrednim sąsiedztwie swojej firmy budowy osiedla mieszkaniowego i też szukała u nas pomocy i próby jakiejś wyjaśnienia tej sprawy, dlaczego tak się dzieje. Więc staramy się pomóc jak najbardziej tym naszym przedsiębiorcom na każdym etapie, dosłownie każdym ich funkcjonowania, zanim przyjdą do nas i jak już przyjdą. I faktycznie zdecydowanie więcej w tej chwili jest reinwestycji niż inwestycji z zewnątrz, czyli zdecydowanie więcej w tej chwili się rozbudowuje tych zakładów, które już są, czyli one reinwestują, rozwijają się, tworzą nowe miejsca pracy, niekoniecznie pojawiają się zupełnie nowi, ale ja powiem tak, pracy nam nie brakuje zdecydowanie.
12: Bo im więcej tych firm, tych inwestorów, miejsc pracy, to przecież ta młodzież z naszych tutaj częstochowskich szkół, uczelni, tą pracę ma szansę znaleźć tu na miejscu.
11: Ma szansę, ale powiem tak, ja już tam swoje, powiedzmy, lata mam, ale pamiętam, że niewiele było w stanie mnie zatrzymać w mieście, mimo że wówczas w mieście dużo się działo i wówczas w mieście było zupełnie inaczej, ale ja po prostu chciałam iść i wytyczać sobie nowe ścieżki. Życie się ułożyło różnie. Trochę później zaczęłam te ścieżki wytyczać niż myślałam, ale po swojemu. I rozmawiałam z dziewczyną z Katowic, z jedną z bardzo dużych firm doradczych w zakresie HR-u. I ona mówi, że robiła szkolenie dla uczniów, dla absolwentów i uczniów ostatnich klas liceów w Katowicach. I się zapytała, kto z was zostaje w regionie? I nikt nie podniósł ręki. To jest, słuchajcie, dokładnie to, co się dzieje u nas. Kiedy się ich pytamy, tych młodych ludzi, kto z was będzie studiował w Częstochowie? Nikt nie podnosi ręki. A potem wiemy doskonale, bo wiemy, jak wygląda rekrutacja, część z tych dzieci jest w Częstochowie. I teraz ja zaryzykowałabym takie stwierdzenie, czy to mówimy o Częstochowie, czy mówimy o stolicy województwa, o Katowicach, czy o jakimkolwiek innym mieście. Bardzo szkodliwe jest takie narzekanie, takie mówienie o tym, że tu jest źle, że tu jest niefajnie. Bo co ma zrobić potem młody człowiek, który z jakiegoś powodu po prostu nie dostaje się na wymarzoną uczelnię. Zostaje w mieście. I co? On się ma czuć jak przegryw? Nie wolno czegoś takiego robić. Ja dużo rozmawiam z młodzieżą. Oni mówią bardzo często rozmawiamy o tym, jak ogromna presja jest na nich nakładana przez nauczycieli, a największa przez rodziców. I wydaje mi się, że moglibyśmy troszeczkę spuścić z tonu. Wiele znam takich przypadków, bardzo wiele, gdzie ludzie zaradni, bez znaczenia było to, jaką kończą uczelnię, Oni sobie potem wybierają tych z UJ-u, tych z Cambridge i tych innych, a kończyli sami na przykład Politechnikę Częstochowską albo jeszcze WSP. I pozakładali firmy i mieli pomysł na to. Mamy największe przedsiębiorstwa częstochowskie. To są absolwenci naszych częstochowskich uczelni. Jakby stygmatyzowanie tego, że skończysz Politechnikę, bo ona jest dziadowska, albo skończysz UJD i w ogóle co ci to da? No da mniej więcej tyle samo, co skończenie innej uczelni poza wyrwaniem się z domu. Bo program nauczania na uczelniach publicznych jest wszędzie taki sam. Żeby uzyskać dyplom, musisz wszędzie zdać bardzo podobne egzaminy. Ja już nie wspomnę o prawnikach czy o medykach, gdzie jest dokładnie to samo i aby uzyskać prawo wykonywania zawodu są bardzo ściśle określone jakby warunki. Tutaj nie ma możliwości praktycznie żadnej w prawo czy w lewo machnięcia za bardzo, więc ja bym odeszła od narzekania. Ja staram się nie narzekać w ogóle, ale też sugerowałabym może rodzicom, nauczycielom trochę mniej narzekać. Na miasto mogą sobie narzekać oczywiście, natomiast nie stygmatyzujmy szkół, nie stygmatyzujmy uczelni.
12: Tym bardziej, że pani widzi to od wewnątrz, jak to wszystko wygląda.
11: Ja widzę, jak wartościowe dzieci chodzą do technikum, ja widzę, jak wartościowe dzieci chodzą do liceum i mówienie, że jedni są gorsi, a drudzy są lepsi, dla mnie jest po prostu niesprawiedliwe i nie wolno tego robić. I tyle.
12: Tu postawmy kropkę.
2: Anna Tymoszenko, kierownik Centrum Obsługi Inwestora w Częstochowie. Dziękuję za rozmowę.
4: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
1: Bo nie mam żadnych objawów.
2: Bo nie mam czasu.
3: Bo boję się diagnozy.
4: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
5: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
0: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich

0: się. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: Reklama.
4: Słuchacie Radia Złote Przeboje, 11 dnia października. Niedziela, godzina 8 i czas na wiadomości.
5: Służby wyjaśniają okoliczności ataku nożem w szkole w Warszawie. Za chwilę sprawdzimy też maksymalne ceny paliw i zajrzymy do nowego rezerwatu przyrody w Wielkopolsce. Marcin Krzemiński. Służby wyjaśniają okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Wczoraj na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
6: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach. W związku z tymi zdarzeniami w kraju jesteśmy w okolicach uczelni. Weekend także w uczelni wyższy.
5: To trzeci atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. Od wczoraj trwa cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli dziś do godziny 21. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Jeszcze dziś i jutro wyższe niż w piątek ceny maksymalne na stacjach paliw. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy i tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze, rzecz jasna, na litrze. Wielkopolska zyskała nowy rezerwat przyrody Dolina Lutyni. Został utworzony w nadleśnictwie Jarocin, 70 km od Poznania. Znajdują się tam przełomy rzeczne, dzikie wąwozy, lasy łęgowe oraz naturalne źródliska. Występuje także wyjątkowo rzadki, zwłaszcza na terenach nizinnych, gatunek skrzypu olbrzymiego, największego występującego poza strefą tropikalną. Na koniec przypominam, dziś niedziela handlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Poranek mokry i brzydki w Rzeszowie i Lublinie, ale po południu wszędzie będzie już sporo słońca. Temperatury październikowe. 14 stopni na wschodzie, 15 na południu kraju i w centrum, 13 nad morzem. Dla fanów Beatlesów i Johna Lennona ważne dni, bo ten artysta świętowałby właśnie 86. urodziny. No to my dziś w Złotej Piątce z Lennonem i jego muzyką sobie poświętujemy.
8: Radio Złote Przeboje.
4: Kacper Sosnowski, witam. A to Modern Talking oczywiście.

Melanie C w Radiu Złote Przeboje w swoim pierwszym solowym wielkim hicie. To ta ze Spice Girls, co zwykle w dresie była, bo ona jako Sporty Spice dużo ćwiczyła po prostu. Co prawda po latach wyszło, że było to spowodowane chęcią zgubienia kilogramów i presją oczekiwań w połączeniu z anoreksją zaczynało robić się poważnym problemem, ale z pomocą lekarzy, a potem córki sobie z tym poradziła. Dzieci zmieniają życie. A kto jest młodym rodzicem, to pewnie w nocy się nasłuchał tego. Dlatego u nas to Rod Stewart ukoi nerwy wszystkich. Dzieciom też dobrze puszczać muzykę od najmłodszych lat, szczególnie taką.

0: Tak, a co?
1: Teraz jestem szczęście w nieszczęściu. Wylałam kawę.
0: Już robię drugą.
1: Na komputer.
0: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
0: Na komputer. Moje ty szczęście.
2: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
3: Aliorbank albo nic.
2: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
10: taniej masz. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Zadumaliśmy się w Radiu Złote Przeboje, Górniak i Szcześniak. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: 86 lat obchodziłby John Lennon w piątek, miałby urodziny, dlatego dziś w Złotej Piątce jego największe przeboje. Będzie Help, utwór, który napisał głównie sam Lennon, choć Paul McCartney mu trochę pomagał. I to było wołanie o pomoc Lennona, który wtedy zmagał się z ogromną presją, utratą prywatności, nagłą popularnością, poczuciem zagubienia, wzrostem wagi, no i jeszcze do tego wszystkiego miał problemy w małżeństwie. Jak sam ujął to potem autor, to był jeden z jego najbardziej szczerych tekstów.

0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: Dzień dobry, weekend.
12: Dzień dobry.
11: To jest Radio Złote Przeboje na dzień.

W radiu Złote Przeboje, jak to zwykle rano, Jam. A są tu fani Jamesa Bonda? Są? To dobra informacja jest taka, że zakończono pracę nad pierwszą częścią scenariusza na razie do nowego filmu o agencie 007. Ale dobre i to, bo jeżeli scenariusz zostanie zatwierdzony, a prace nad kręceniem ruszą w przyszłym roku, no to w 2028 będziemy mieć na ekranach nowy film o agencie 007. Na razie tytułu nie ma, ale spokojnie coś się wymyśli, może ja coś spróbuję wymyślić. Golden Tube? Czyli Złoty Przebój? No, był już Goldfinger, był Golden Eye. To może i Golden Tube niech będzie. A to Tina Turner. I oczywiście nagranie z 95 roku z filmu Golden Eye.

Rigueira w Radiu Złote Przeboje. Mniej niż 3 minuty i będzie godzina 9 w naszych wiadomościach o specjalnej naradzie u premiera w związku z tym, co ostatnio dzieje się w polskich szkołach. Zostańcie z nami koniecznie.

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!

0: Kto właśnie wstał w niedzielę? O 9:00, dlatego w Radiu Złote Przeboje mamy najnowsze wiadomości.
1: Specjalna narada u premiera po ostatnich atakach w szkołach. Potem prezydent USA chwalący Putina i goniący Zełenskiego. Powiemy też o okrągłych urodzinach pewnej trasy szybkiego ruchu. Marcin Krzemiński. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ruszyła kilka minut temu specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb z inicjatywy premiera Donalda Tuska. Spotkanie zostało zwołane w związku z aktami przemocy w ostatnich dniach w szkołach na Mazowszu i falą dezinformacji. A wczoraj, przypomnę, miał też miejsce atak w szkole dla dorosłych na warszawskiej Pradze Południe. 21-latka zaatakowała ostrym narzędziem trzy kobiety.
2: Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia, w stanie niezagrażającym życiu.
1: Mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski. Napastniczka obezwładnił pracownik placówki. Nie wiadomo, jakie były jej motywy, ale służby nie łączą tego ataku z tymi, których dopuszczali się w ostatnich dniach nastoletni uczniowie. Donald Trump chwali Władimira Putina i krytykuje Władimira Zełenskiego. Prezydent USA powiedział, że podczas ostatniej rozmowy telefonicznej z przywódcą Rosji usłyszał od niego, że chciałby zakończyć wojnę w Ukrainie. Prezydent Putin bardzo chciałby, żeby doszło do rozwiązania konfliktu. Poza tym uwalnia dużo paliwa dla świata. To coś dobrego i to po bardzo niskiej cenie. Trump powtórzył, że w Ukrainie powinny się odbyć wybory prezydenta. Ocenił też, że gdyby Zełenski wcześniej zgodził się na porozumienie, byłoby ono dużo lepsze. Oskarżył też Ukrainę, że atakując rafinerię w Rosji chce przysparzać problemów światu. Od poniedziałku do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe, będą przez minutę emitowały ciągły dźwięk. Ma to służyć sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Urzędnicy apelują o zachowanie spokoju. Na koniec jeszcze polskie drogi i ich historia. Pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice. Miała być częścią większego autostradowego planu, no ale ostatecznie na sieć bezkolizyjnych dróg przyszło nam poczekać wiele lat.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Przechodzą chmury z Mazowsza na wschód kraju w Lublinie i w najbliższym czasie w Białymstoku może jeszcze pokropić. A po południu wszędzie już więcej słońca. Późnym popołudniem jeszcze na Dolnym Śląsku może trochę popadać. 12 stopni będzie nad morzem, 14 w centrum, 15-16 na południu kraju. Czyli taka pogoda jesienna, ale z uśmiechem na twarzy. Mówię wam dzień dobry. Obchodzimy dzisiaj 86. urodziny Johna Lennona, który miałby je w piątek i... Będą także ważne informacje dla wszystkich tych, którzy mają płyn do mycia naczyń w domu. Ale nic więcej nie zdradzę. Fancy Flames of Love to już teraz.

0: to Robert Palmer w Radiu Złote Przeboje. A dziś pod wieczór w Polsacie w nowym muzycznym programie, gdzie dwie drużyny rywalizują ze sobą między innymi na muzyczną wiedzę i daty przebojów, będzie Tomasz i Maciej Szczepanikowie z zespołu Pektus. My program wspieramy, a ich zapytaliśmy, jak się bawili na planie.
1: Bardzo nam się spodobał przede wszystkim atmosfera i sama konwencja, gdzie są przeboje, gdzie są wspomnienia. Tak bardzo nam się spodobało, słuchajcie, że chcemy być w tym programie jako
2: i uczestnicy
1: i jako muzycy śpiewający piosenkę z roku 2012. Barcelona. Szczęście jest tak bardzo blisko.
0: No to widać, że bardzo dobrze się bawili. A propos dat i muzyki, z którego roku ta piosenka? 85.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje, a teraz czas...
1: Złota Piątka.
0: Tak jest. 86. urodziny obchodziłby przed weekendem John Lennon. To teraz utwór z końca jego życia. Na kilka dni przed śmiercią, w grudniu 1980 roku, Lennon powiedział w wywiadzie dla magazynu Rolling Stones: utwór Woman, który zaraz zagram, powstał, ponieważ pewnego słonecznego popołudnia na Bermudach nagle uświadomiłem sobie, co kobiety dla nas robią. Nie tylko to, co moja Yoko robi dla mnie, choć myślałem o tych sprawach w kategoriach osobistych. No to panie, teraz docenione i słownie, i muzycznie. John Lennon, Woman.

0: Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
0: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
9: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
1: Panie Pascalu,
10: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Nareszcie weekend.
13: Nareszcie niedziela.
12: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

Łam w radiu Złote Przeboje, a jak ktoś niedzielne sprzątanie uskuteczniał, bo takie też możliwe, i miałby problem z przytkanymi rurami, z lewem, wolno spływającą wodą, no to ta sztuczka może pomóc. Uwaga, zamiast wody z solą czy sodą, bo te metody też popularne. Wystarczy płyn do naczyń, wlać sporą ilość płynu do odpływu, potem korek w zlew, napełniamy zlew bardzo ciepłą czy gorącą wodą i wyjmujemy korek, oczywiście tak, żeby się nie poparzyć. Ja mam taki łańcuszek do korka. No i po kilku minutach powinna być poprawa, czyli płyn czyni cuda. Można przy tym słuchać Radia Złote Przeboje, to robota lepiej idzie. To już jest moja wskazówka. CC Catch.

To Radio Złote Przeboje. Ja mówiłem wczoraj, że coś ostatnio za dużo wypadków z udziałem hulajnóg, a także rowerów. No i niestety w wiadomościach o 10 będziemy mieli smutne informacje z Wielkopolski. Wiadomości za niecałe 3 minuty.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Tu Radio Złote Przeboje.

0: Będzie poszukiwanie treści nazistowskich.
1: Mówił Donald Tusk na porannej odprawie służb w kancelarii premiera. Jak przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, w ciągu ostatnich 3 dni skontrolowano 65 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano też 117 osób.
2: W każdym tego typu przypadku prowadzone są czynności, ewentualnie sprawy kierowane są do prokuratury bądź do sądów rodzinnych. Te zatrzymane osoby to głównie osoby w wieku 13-19 lat, choć także zdarzały się osoby młodsze.
1: Kontrole trwają. Dziś okolice szkół i uczelni patrolować będzie nawet 10 tysięcy funkcjonariuszy. Jutro 20 tysięcy. Tragedia w Wielkopolsce. Młody kierowca potrącił autem 2 pochodzące z Ukrainy rowerzystki jadące poboczem drogi w Zieminie w powiecie grodziskim. W wyniku obrażeń zmarła 20-latka, druga z kobiet 27-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. 20-letni kierowca był trzeźwy, została mu pobrana krew. Do dalszych badań sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratora. 3 godziny temu ruszyła 2 tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Mierzą się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Wyborcy do godziny 21 będą głosowali w 454 obwodach na terenie miasta. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy, skuwając tynk przy ulicy Puławskiej 48, odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. No, o znalezisku został poinformowany już konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Przedpołudnie było pochmurne w centrum i na wschodzie, ale teraz będzie już lepiej. Słońce zobaczymy dziś niemal wszędzie. Temperatury październikowe. 11-12 stopni nad morzem, 13 w Poznaniu, Łodzi, Kielcach, 14 w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie. Ja to już to słońce, można powiedzieć, widzę. Tam jest daleko, ale się przyczaja i zaraz wyjdzie całe piękne. No właśnie, ale gramy wam dzisiaj bardzo słonecznie. I energetycznie.
5: Zaprasza Kacper Sosnowski.
4: A w tej godzinie sprawdzimy też pogodę w tym nadchodzącym tygodniu. Czy trzeba będzie się ciepło ubrać i zabierać do pracy parasol. Fajnie, że jesteście z nami.

A w Radiu Złote Przeboje teraz będzie o złotych od złotych, bo to już jutro kolejna okazja, żeby wygrać u nas tysiaczek. Najpierw trzeba wejść do gry na złoteprzeboje.pl, tam krótko napisać, co zrobicie z pierwszą stówką u nas wygraną. Ona jest gwarantowana dla tego, do kogo jutro zadzwonimy. Ale za każdą z trzech dobrych odpowiedzi na nasze proste pytania dajemy po 300 zł, więc no do tego 1000 dość szybko się dochodzi. I potem pytanie będzie brzmiało, co zrobicie z tysiakiem, ale to jest już pytanie poza konkursem. Aha, i w tej wstępnej fazie wybieramy te najbardziej oryginalne wpisy w naszym formularzu na złoteprzeboje.pl. Więc można się zarejestrować najlepiej teraz, bo dzwonimy jutro po 9:00. A to już Army of Lovers.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
6: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
7: Panie Pascalu.
8: Tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
10: masz. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Od razu się cieplej zrobiło dzięki Mr. President. Tu Radio Złote Przeboje. A w związku z tym, że 86. rodziny obchodziłby właśnie John Lennon, no to dziś nasz stały cykl jemu poświęcony.
1: Złota piątka.
0: Trochę cofniemy się w czasie, bo ta piosenka z drugiego albumu Beatlesów powstała w 63. roku. To był, od razu zapowiem, Please Mr. Postman. Debiutancki singiel żeńskiego zespołu The Marvelettes, który dotarł do pierwszego miejsca w USA na początku lat 60. Tak to nagranie wtedy brzmiało. No właśnie, ale Beatlesi sięgnęli po ten utwór kilka lat później, zrobili własną wersję, w której śpiewał już John Lennon, a jego koledzy dośpiewywali sobie w chórkach. Piosenka nie była wydana na żadnym singlu, więc nie trafiła specjalnie na listy przebojów, ale z chłopaczom fanom się bardzo spodobała.

0: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
13: A flat white?
10: Też.
13: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
18: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas tradycyjne sprawdzenie pogody na najbliższy tydzień. Proszę o podkład muzyczny, który zilustruje sytuację pogodową. Nie, no nie, bez przesady. Śnieg to na razie tylko w zamrażarkach. Trzeba zmienić podkład. Już trochę lepiej. Początek tygodnia chłodniejszy, 12 stopni na termometrach i z przelotnym deszczem. Jutro pokropi niemal wszędzie. No i środek tygodnia też pochmurny, też okolice 12 stopni na termometrach. Jakieś dobre wieści? No proszę, cieplej i słoneczniej zrobi się przed weekendem, wtedy nawet do 17. Ale weekend z temperaturami znowu poniżej 15 stopni i będzie trochę słońca, trochę chmur, a w niedzielę też trochę deszczu. Jednym słowem, jesień to się nazywa.

Lin Merlin w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie 11:00. W naszych wiadomościach przeniesiemy się do Szanghaju, a to dlatego, że tam w tenisowym turnieju dobrze idzie Hubertowi Hurkaczowi. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
8: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
9: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
8: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
0: Reklama.
10: W niedzielę, 11 dnia października, słuchacie Radia Złote Przeboje, zbliża się 11, czas na wiadomości.
11: Służby nie potwierdzają, by ze falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Hubert Hurkacz w 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Będzie też o podróżach mieszkańców Unii Europejskiej. Marcin Krzemiński. Służby nie potwierdzają, by ze falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Analiza zdarzeń z ostatniego tygodnia nie wykazała inspiracji ze strony państwowego aktora. Tak mówiła podczas odprawy u premiera wiceszefowa ABW pułkownik Małgorzata Żochowska. Zastrzegła jednak, że nie można wykluczyć wykorzystania napięcia społecznego do innych celów.
12: Nie można wykluczyć, że takie narastające napięcie społeczne i eskalacja społeczna, którą sami podgrzewamy i podgrzewamy.

0: Kolejnym rywalem Hurkacza będzie albo rozstawiony z numerem 7 Amerykanin Frances Tiafoe, albo Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina. Przypomnę, że Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał w 2023 roku. Piłkarze Ekstraklasy wrócili na boiska po 3-tygodniowej przerwie związanej z meczami reprezentacji. Niemniej mistrz Lech oraz wicemistrz i lider Górnik nie straciły formy. W meczach 10. kolejki poznański zespół wygrał we Wrocławiu ze Śląskiem 4-1, na Zabrzanie pokonali w Białymstoku Jagiellonię 3-1. Na koniec jeszcze podróże małe i duże. Mieszkańcy Unii Europejskiej wydali w ubiegłym roku więcej na podróże zagraniczne niż krajowe, mimo że znacznie częściej wybierali wyjazdy we własnych państwach. Wynika z danych Eurostatu. Na wyjazdy zagraniczne przeznaczyli blisko 379,5 miliarda euro, a na krajowe nieco ponad 266 miliardów euro.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
2: Przyjmijmy, że chmury i deszcz, który nękał nas od rana, ustąpił. Na spacer jednak dobrze ubrać się ciepło, bo 12 stopni będzie w Gdańsku, 13 w Bydgoszczy, Białymstoku, Lublinie, 14 w Warszawie, 15 w Gliwicach, a także Nowym Sączu.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
2: Kacper Sosnowski, witam. Idziemy wspólnie w stronę południa i bardzo dobrze, bo im bliżej południa, tym pogoda będzie lepsza. A w najbliższej godzinie między innymi urodziny Johna Lennona. Będzie także o zmianach w systemie kaucyjnym, ale najpierw...

Redbox w Radiu Złote Przeboje. A teraz u nas o zmianach w systemie kaucyjnym, które nadejdą. Najważniejsze zmiany to wydłużenie ważności bonów, które dostajemy za butelki. Termin za zwrot opakowań ma zostać wydłużony z obecnego miesiąca do co najmniej 3 miesięcy. Wtedy będzie można pieniążki odbierać, czy też zamieniać na zakupy. Co tam jeszcze ze zmian? Aha, te szklane małe buteleczki, nazywane małpkami, też mają być objęte systemem kaucyjnym. No i będzie też więcej butelkomatów w różnych miejscach, nie tylko w sklepach. Chyba dobre zmiany. Zmiany, które się procedują w gabinetach, więc na ich efekty trzeba będzie trochę poczekać. Andrzej Piaseczny.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje, 11.31 na zegarach, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: 86. urodziny Johna Lennona świętujemy, które artysta obchodziłby przedwczoraj. No to teraz jego chyba największa solowa atrakcja muzyczna, największy przebój. I taka prośba o wyobrażenie sobie świata bez rzeczy, które nas dzielą. Utwór powstał w prywatnej wiejskiej posiadłości. W nagraniu pomagali mu znajomi muzycy, ale też na przykład George Harrison z Beatlesów. Lennon wpisał się jako autor całego tekstu, ale dekadę później przyznał, że powinien wpisać też żonę Yoko Ono, bo sporo słów zaczerpnął z jej książki i ona została oficjalnie dodana jako autor tekstu w 2017 roku. Pewnie się domyślacie, że chodzi o... Jeszcze jedno. Lennon nagrał utwór na pianinie, nie na fortepianie, który wszyscy pamiętamy z teledysku do tej piosenki.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
6: A w dodatku można go podać również na noc.
5: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
4: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Reklama. Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: 10 minut i będzie południe. DJ Bobo w Radiu Złote Przeboje. A tu?
1: Złota Piątka.
0: Przed nami Let It Be, Niech Tak Będzie, czyli nagranie z ostatniego albumu Beatlesów. Słuszna piosenka, bo w momencie konfliktu w zespole, traktująca o pozostawieniu problemów za sobą i dalszym cieszeniu się życiem. Nagrania z tego albumu zostały wydane i opublikowane już kilka miesięcy po rozpadzie grupy. Podobno Lennon akurat za Let It Be nie przepadał. Piosenka szczególna, bo to też pierwszy utwór Beatlesów wydany w Związku Radzieckim.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
10: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mamo, źle się czuję.
12: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
13: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
0: Reklama.
2: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
16: Groźby zamachu na premiera i ministra obrony. Trwa ważne spotkanie. Prokuratura chce aresztu dla nastolatka. Nagrał film z nożem. Spokojna jak dotąd dogrywka wyborcza w Krakowie. Marcin Krzemiński. Policja otrzymała zgłoszenie o planowanym zamachu na szefa rządu i wicepremiera, dlatego w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbywa się narada służb, informuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Jak dodaje, policjanci zgłoszenie w tej sprawie otrzymali na piśmie.
17: Związane z możliwym zamachem na premiera Donalda Tuska, ale także na wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, ale także minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak polecili podjęcie działań służbom w tej sprawie.
16: W naradzie biorą udział m.in. przedstawiciele Służby Ochrony Państwa, ABW i Policji. Teraz Podlasie i prokuratura, która wystąpiła o areszt dla 17-latka, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Chłopak to uczeń zespołu szkół w Wysokiem Mazowieckiem. Za fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu może grozić do 8 lat więzienia. W wyniku działań po atakach w szkołach na Mazowszu policja skontrolowała 65 tysięcy placówek oświatowych i zatrzymała

0: 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Niedzielne popołudnie to taki pogodowy koktajl w pogodzie. Trochę słońca, chmur, przelotne opady deszczu. Teraz najchłodniej w Koszalinie 11 stopni, a najcieplej w okolicach Lublina, tam nawet do 15. Minuty po 12:00. Idealna pora na to, żeby rozpocząć to niedzielne popołudnie z gwiazdami muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek narobimy sporo hałasu, bo to Lady Punk.

Poznali się przez przypadek. Ona pracowała jako kelnerka w restauracji. On wpadł na szybki lunch, poprosił ją o kartę i tak naprawdę zaczęła się ich przyjaźń, która później doprowadziła do stworzenia największego duetu lat 80. Annie Lennox, Dave Stewart i Eurythmics w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na piosenkę, której tekst nie jest fikcją, tylko prawdziwą, duchową podróży artysty, który w 85 roku udał się do Memphis, aby odwiedzić posiadłość Elvisa Presleya. Przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Mark Cohn.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
4: masz. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank. Thank you.

To gwiazda, która kiedyś była siłą napędową zespołu Spice Girls, Emma Bunton w radiu Złote Przeboje. A ja w niedzielne popołudnia uwielbiam zaskakiwać was polskimi balladami, to tymi z lat 90. To teraz przyznam wam się szczerze, piosenka, która chodziła za mną od samego rana, czyli od śniadania. Valius Manx i Zamigotał Świat już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
3: Bo nie mam żadnych objawów.
4: Bo nie mam czasu.
5: Bo boję się diagnozy.
6: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
7: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer, moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
14: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
15: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
17: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
16: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
18: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
19: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
20: No ja. Właśnie otwieram firmę.
19: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
20: To tak się da?
19: No ba.
21: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

Och, to zespół, który w latach 70. zdominował europejskie listy przebojów, a przede wszystkim te brytyjskie. Ich piosenki bardzo długo gościły na szczytach list przebojów. To Smokey w radiu Złote Przeboje. Pozostajemy jeszcze na Wyspach Brytyjskich. Teraz pora na duet, który w latach 80. swoje piosenki bardzo szybko windował na pierwsze miejsca, czy to europejskich, czy to brytyjskich list przebojów. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Mike Oldfield i Maggie Daly.

0: razem z wami w to niedzielne popołudnie delektuję się takimi kawałkami lat 80. i 90., do których obiecuję wam powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13.
1: Autopromocja.
2: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Mamy dla ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
3: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów UB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 13, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Pilne rozmowy po informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony, potem papież o wykrytym u niego guzku w płucu. Wrócimy też do tragicznego wypadku, w którym zginęła rowerzystka. Marcin Krzemiński. Na początek wracamy do pilnego spotkania spec-służb w sprawie informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. Narada odbywa się w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zwołano ją pilnie na polecenie ministra spraw wewnętrznych i ministra koordynatora służb specjalnych. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że choć groźby wobec członków rządu pojawiają się co jakiś czas, to ta ostatnia przekazana pisemnie szczególnie zaniepokoiła służby.
15: Zgłoszenie wpłynęło do policji, tak? Dokładnie do dyżurnego policji.
14: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałęska. Zapewne więcej dowiemy się podczas planowanego dziś briefingu służb. Natomiast przed chwilą rzecznik rządu przekazał, że mimo informacji na temat możliwego zamachu, premier tu, cytat, pracuje normalnie. Poruszające wyznanie papieża na zakończenie spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Leon XIV powiedział, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie i dlatego za ich radą podda się w najbliższych dniach operacji jego usunięcia. Tragiczny finał porannego potrącenia dwóch rowerzystek. W Wielkopolsce zginęła 20-latka, a 27-latka została przetransportowana helikopterem do szpitala. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ziemin. Kobiety jechały poboczem zgodnie z przepisami, gdy nagle potrącił je kierowca Audi.
16: Te obywatelki Ukrainy zamieszkujące na terenie powiatu grodziskiego poruszały się prawidłowo. Miały na sobie elementy odblaskowe w postaci kamizelek, wymagane podczas jazdy poza terenem zabudowanym.
14: Mówi Katarzyna Wolna z policji w Grodzisku Wielkopolskim. 20-letni kierowca został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. Możliwy polsko-polski pojedynek na turnieju tenisowym w

0: właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Pogoda.
1: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 12 stopni, a najcieplej w okolicach Lublina i Rzeszowa. Tam termometry pokazują teraz do 16 stopni.
0: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Trzy minuty po godzinie 13:00, no o tej porze w niektórych polskich domach to już pachnie nie tylko smażonym schabowym, ale także pysznym niedzielnym rosołem. To ja do tego zestawu dorzucę wam coś na deser, czyli idealne kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek prawdziwa muzyczna moc to Modern Talking.

N'oublie jamais. Nigdy nie zapominaj. My na pewno w Radiu Złote Przeboje nie będziemy zapominać o tak genialnych kawałkach tego artysty, który zanim stał się światową sławą, pracował jako monter i serwisant instalacji gazowych w swoim rodzinnym mieście. To Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje. A równo 26 lat temu Ricky Martin namawia Christina Aguilera do zaśpiewania wspólnie piosenki. Ona podobno zgodziła się w mgnieniu oka. No i wyszło takie oto cudowne muzyczne dzieło.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

Nie wyłączajcie mi tego przeboju, nigdy mogę go słuchać po prostu bez końca. To Sade w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na polskie dźwięki. To będzie kawałek, który zrodził się w Londynie. Napisał go Muniek Staszczyk, kiedy właśnie w tym mieście pracował bardzo ciężko. Tilaw i Warszawa już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: O.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Panie Pascalu.
8: Tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy, napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

Prosto z filmu Młodzi Gniewni, artysta, który 8 razy występował w Polsce i gdyby do dziś był razem z nami, to na pewno tworzyłby taką magiczną muzykę na pograniczu R&B, popu i rapu. To Coolio w radiu Złote Przeboje. No a teraz w to niedzielne popołudnie pora na artystkę, która do dziś kocha sport, najchętniej lubi grać w siatkówkę. Nazywa się Wanda Kwietniewska. W latach 80. tworzy genialny zespół Wanda i Banda, który nagrywa m.in. takie numery jak ten. Dajcie głośniej radio, bo w waszych głośnikach hi-fi.

0: Ja wiem, że wam również trudno się oderwać od tych genialnych numerów lat 80. i 90., ale spokojnie, mam bardzo dobre wieści dla was tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 14 powrócą do was te niezapomniane kawałki, zatem zostańcie z nami.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: Oh.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie z gwiazdami muzyki lat 80. i 90. na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Atak nożownika w Nowym Sączu. Mężczyzna nie żyje. Wrócimy też do informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony. Zajrzymy też na turniej tenisowy w Szanghaju. Marcin Krzemiński. Atak nożownika w Nowym Sączu. Nie żyje 41-latek, który z dwoma nożami w rękach ruszył w kierunku policjantów. Funkcjonariusze wzywali go do odrzucenia ostrych przedmiotów bezskutecznie. Użyli więc kilkukrotnie paralizatora, który nie zadziałał. Następnie mężczyzna został postrzelony. Mimo prowadzonej reanimacji zmarł w szpitalu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi wprost.
12: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
11: A chodzi o informacje dotyczące planowanego zamachu na premiera i ministra obrony.
12: Sygnały wpłynęły najpierw do służby ochrony państwa, to oni pierwsi weryfikują te informacje. Zebrane informacje przekazują do policji. Policja swoimi źródłami, swoimi kanałami bardziej próbuje to wyjaśnić, zweryfikować i uprawdopodobnić. Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gruźb.
11: Wyjaśnia Dobrzyński. Stąd spotkanie służb, do którego doszło dziś w Centrum Antyterrorystycznym ABW. Do tematu oczywiście będziemy wracać. Teraz ukraińska odpowiedź na apele Amerykanów. Ukraina będzie gotowa wstrzymać ataki na rosyjskie rafinerie, jeśli Rosja przestanie atakować naszą infrastrukturę energetyczną. Wszelkie kroki zmierzające do deeskalacji muszą być wzajemne i objęte rzeczywistymi gwarancjami, napisał w serwisach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy poinformował, że tylko w sobotę Rosja zabiła 23 osoby w Zaporożu. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju. Polski tenisista pokonał Chińczyka Yi Zhu 6-2, 3-6, 6-3.
13: Nie był to łatwy przeciwnik, ale też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
11: Mówił nasz tenisista, który, przypomnę, w Szanghaju triumfował 3 lata temu.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

3 minuty po godzinie 14. Pogoda w ten weekend może nie do końca nas rozpieszcza, za to ja będę was rozpieszczał do 16 takimi słonecznymi, ciepłymi kawałkami, jak choćby ten, który już teraz pojawi się w radiu Złote Przeboje. To i Afryka. Wojtek Babiarczyk, witajcie raz jeszcze bardzo pięknie.

Niedawno świętowała swoje 83. urodziny. Słuchajcie, jest w doskonałej formie, a kilka dni temu w mediach społecznościowych opublikowała swoją kolejną trasę koncertową, która rozpocznie się po świecie na początku 2027 roku. To Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje. W to niedzielne popołudnie już teraz zabieram Was

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer, moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
0: Reklama.
19: W końcu.

0: poczekaj.
1: Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Kto by nie nagrał, to od razu wskakiwało na szczyty list przebojów, a nad pierwszymi jego płytami czuwał muzyczny mistrz, czyli Quincy Jones. A to był Michael Jackson w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Są takie piosenki, które kojarzą nam się z czymś przyjemnym i słodkim i myślę sobie, że z taką słodyczą kojarzyć mi się od zawsze chyba będzie ten oto numer. To Amanda Lear.

0: influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
5: Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Panie Pascalu.
9: Tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Reklama.

Największa ikona muzyki italo-disco lat 80. w Radiu Złote Przeboje, artysta, który do dziś koncertuje, już w grudniu pojawi się na koncercie w Polsce. Nazywa się Paul Mazzolini, a cały świat zna go pod pseudonimem Gazebo. To w to niedzielne popołudnie pozostajemy jeszcze w słonecznej Italii. Teraz pora na gwiazdę, która urodziła się również w tym kraju, ale swoje piosenki nagrywa w języku francuskim, a nazywa się Ingrid.

0: prostu trudno się oderwać od takich genialnych numerów lat 80. i 90., które przez całą dobę serwuje wam Radio Złote Przeboje. Do tych niezapomnianych kawałków obiecuję wam powrócimy wspólnie tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radio Złote Przeboje, które punktualnie o 15.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
7: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
6: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
8: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Duże prawdopodobieństwo spełnienia gruźb zamachu na premiera i ministra obrony. Wrócimy też do interwencji w sprawie nożownika z Nowego Sącza i powiemy o ważnych ćwiczeniach na Mazowszu. Marcin Krzemiński. To funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oceniali, na ile realne jest zagrożenie zamachem na premiera i ministra obrony narodowej w związku z groźbami, które trafiły do służb, i przekazali sprawę policji do dalszego zbadania, powiedział rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
10: To oni, jeśli zrobią to praktycznie codziennie, oni potrafią oddzielić ziarno od plew i informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, ale też są bardzo mocno razem przygotowani, przeszkoleni na to, żeby wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
9: W związku z groźbą zamachu przed południem w Centrum Antyterrorystycznym ABW odbyła się narada służb. Nie żyje 41-letni mężczyzna, który z nożem chodził dziś po Nowym Sączu. Został postrzelony przez interweniujących policjantów, zmarł w szpitalu. W związku z użyciem broni zostaną uruchomione wszystkie procedury kontrolne, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
11: Będziemy musieli sprawdzić, czy ta interwencja przebiegała zgodnie z procedurami, czy to użycie broni palnej było tutaj zasadne.
9: W tym mają pomóc kamery, które policjanci mieli na swoich kamizelkach w chwili interwencji. Co najmniej 11 osób zginęło, a 27 zostało rannych w wyniku zderzenia autokaru wycieczkowego z ciężarówką na autostradzie w prowincji Manisa w zachodniej Turcji. Poszkodowani trafili do szpitali. Na razie nie wiadomo dokładnie, dlaczego doszło do wypadku. Od jutra do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane, jak mówi sama nazwa, będą syreny alarmowe. Chodzi o sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Na koniec jeszcze przypominam, dziś niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie są zamknięte.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Niedzielne popołudnie w pogodzie bez niespodzianek. Nadal do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Od czasu do czasu także na niebie pojawi się słońce. Najchłodniej teraz w Kołobrzegu 12 stopni, a najcieplej w Kielcach i Krakowie do 15. To już prawie 3 minuty po godzinie 15. Zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego niedzielnego, sielankowego popołudnia ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek artysta, który powraca do zdrowia nawet

Tak, w niedzielne popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, a to był artysta, który zanim na dobre oddał się muzyce, trenował kajakarstwo, nawet zdobył 2 złote medale. To niezapomniany Andrzej Zaucha w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na piosenkę, która na pewno pozwoli wam zapomnieć o tym, że jutro jest poniedziałek.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
6: Tak, a co?
5: Teraz jestem szczęście w nieszczęściu. Wylałam kawę.
6: Już robię drugą.
5: Na komputer.
6: Już biorę pożyczkę.
5: Na co?
6: Na komputer. Moje ty szczęście.
7: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Aliorbank albo nic.
7: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenie. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
15: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
16: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
18: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert.

delektuję się razem z wami tymi cudownymi dźwiękami z lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, a ja gorąco zachęcam was do tego, żebyście odwiedzili naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, bo to, kochani, prawdziwa kopalnia rozrywki. Tam znajdziecie m.in. quizy muzyczne. Możecie się sprawdzić, jak dobrze znacie nie tylko teksty, ale historię polskich zespołów. Zatem koniecznie zapraszam już teraz na złoteprzeboje.pl, a w Radiu Złote Przeboje delektować się będziemy kolejnymi złotymi przebojami, no choćby takimi jak ten. To John Jett.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
10: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
11: Bo nie mam żadnych objawów.
12: Bo nie mam czasu.
13: Bo boję się diagnozy.
14: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
15: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
10: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
18: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.

0: Przy takich dźwiękach to sama przyjemność relaksować się w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk już obok mnie. Cześć Mariuszu.
1: Cześć, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Z tego co wiem, to dzisiaj chcesz zaskoczyć nas nie tylko muzyką, ale spotkaniem z pewnym artystą.
1: Dokładnie tak. Pojawi się Janek Borysiewicz z Lady Punk, no bo parę dni temu pojawił się film o nim samym i też co nieco na temat tego filmu o zdradzie, więc będzie o Lady Punk, ale też będzie mnóstwo lat 80. i 90. w każdym gatunku muzycznym. Bo to lubimy w Złotych Przebojach, prawda?
0: Prawda, że tak. Mariusz Stelmaszczyk z wami od 16. Wojtek Babiarczyk. Zatem cudownej końcówki weekendu wam życzę.

0: Radiu Złote Przeboje. Człowiek, z którym może nie łączy mnie talent muzyczny, ale za to wspólna fryzura. To zdecydowanie tak. Billy Idol i dobijamy do godziny 16. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem będziemy świętować, bo dzisiaj jedna z ikon lat 80. kończy 80 lat. O kogo chodzi, dowiecie się za parę chwil.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mamo, źle się czuję.
12: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
13: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
14: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
15: Pokaż!
14: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
15: A ile tych linii?
14: Giga!
15: No to będzie Giga Challenge.
16: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama.
17: Dzień dobry, godzina 16. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
18: Ponad 100 zatrzymanych, za chwilę o działaniach służb po atakach w szkołach. Potem pogoda, czy to już koniec ciepłej jesieni i ligowy piłkarski klasyk z kontrowersjami w tle. Marcin Krzemiński. Z kontrolowanych 65 tysięcy szkół zatrzymano 117 osób. To dane z ostatnich 3 dni działań służb. Dziś w kancelarii premiera odbyła się specjalna odprawa po ostatnich atakach nożowników w szkołach. Premier zapewnia, że nie była to akcja zorganizowanej grupy młodych ludzi. Atakowało osoby zafascynowane przemocą, przemocowymi grami i treściami nazistowskimi.
19: To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie.
18: Dziś, choć to niedziela, to okolice szkół patroluje około 10 tysięcy funkcjonariuszy. Od jutra będzie to około 20 tysięcy. Jeśli zastanawiacie się, czy wróci ciepła jesień, to jest światełko w tunelu. Najpierw jednak te gorsze wieści, do środy raczej pochmurno i wietrznie.
20: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
18: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Taka pogoda utrzyma się do soboty. W niedzielę natomiast może pojawić się mocny wiatr, szczególnie porywisty na Pomorzu, co spotęguje odczucie zimna. Wielki klasyk z wielkimi kontrowersjami. Legia Warszawa podejmie dziś Wisłę Kraków w hicie 10. kolejki Ekstraklasy, ale na Łazienkowską nie wejdą kibice gości. Najpierw klub tłumaczył się remontem i zaleceniami policji, ale gdy służby temu zaprzeczyły, trybunę gości oficjalnie zamknął prezydent Warszawy. PZPN po tym wszystkim wlepił Legii karę ćwierć miliona złotych.
21: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, a tutaj kibiców chyba jest mało.
18: Komentuje z przekąsem trener Legii Marek Papszon mecz wojskowych z Wisłą o 20:15. Drogowa kartka z kalendarza jeszcze pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Jeszcze dzisiaj wieczorem spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu w centrum i na zachodzie kraju, a jeśli chodzi o poniedziałek, to tego deszczu też trochę będzie na północy, w centrum oraz na zachodzie. Najpogodniej w okolicach Krakowa. Jutro około 12-13 stopni. Dzień dobry. Podczas tego popołudnia, niedzielnego popołudnia, a w miniony piątek zespół Pet Shop Boys wydali, uwaga, swój 16 krążek A Man From The Future. Natomiast my teraz w Radiu Złote Przeboje przypominamy jeden z największych przebojów tej grupy. Always On My Mind.

Chris Ria w Radiu Złote Przeboje Looking for the Summer. No, na lato jeszcze trochę poczekamy, ale dzisiaj za to jest bardzo, bardzo ważny dzień, no ale po kolei. Na pewno kojarzycie ten numer? Tak jest, Hall & Oates i jeden z tych panów, czyli Daryl Hall, kończy 80 lat. Wokalista, klawiszowiec, gitarzysta, producent i jak mówił w jednym z wywiadów, wampir, bo podobno dopiero w nocy budzi się do życia, tworząc największe przeboje. No to jak wampir życzymy mu nie 100 lat, a nawet 200 i więcej.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
16: Reklama.

Tak, a do obiadu, a może już do deseru, jak ktoś jest u babci, to wie, że potrafią ugościć. Na w Radio Złote Przeboje kasa do zgarnięcia i to 1000 złotych. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, co kupię za pierwsze 100 złotych z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego. My wybieramy najbardziej kreatywną odpowiedź i dzwonimy, a dokładnie zrobi to już jutro nasz poranek, więc bądźcie czujni na sam początek tygodnia, a szczegóły zabawy znajdziecie na naszej stronie.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. Tu wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
14: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
15: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
14: Pewne zwycięstwo.
15: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
16: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm. Dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl / zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Reklama.

Radio Złote Przeboje, Depeche Mode, te zespół, który marzę zobaczyć kiedyś na żywo, no bo kiedy bywali w Polsce, to miałem zupełnie inne obowiązki, no taki nie fart. No a w sumie ich piosenki, a w zasadzie to piosenka, mogliśmy usłyszeć wczoraj na Stadionie Narodowym w Warszawie, a dokładniej zrobił to Andrzej Piaseczny, czyli Piasek, śpiewając Just Can't Get Enough. Natomiast chyba nikt nie porwał się, by śpiewać piosenki Tiny Turner i tutaj się nie dziwię, bo ona była nie do podrobienia. Dajcie głośniej już teraz Look Me in the Heart.

Ktoś mnie pytał, z czym kojarzy mi się rok 2026, to zdecydowanie z Madonną, która wróciła ze świetną płytą, zagrała też na festiwalu Coachella, czy też nagrała piosenki z Sabriną Carpenter, Kylie Minogue, czy też Charlie XCX, a tutaj powrót do 2005 roku i płyta Confessions i kawałek Jump, a my dobijamy do godziny 17 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a też sprawdzimy pogodę na poniedziałek, będzie nie najgorzej, tyle powiem.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: Reklama. Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
12: Papież przejdzie operację, wykryto u niego guzek w płucach. Rosja zgodzi się na rozejm, będą wybory, mówi prezydent Ukrainy. Za chwilę też o incydencie podczas wyborów w Krakowie. Marcin Krzemiński. Niepokojące wieści o stanie zdrowia głowy Kościoła. Papież Leon XIV przejdzie operację. Podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra ujawnił, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu. O czym więcej Marcin Starzec.
13: Ojciec Święty zdecydował się na to ogłoszenie na zakończenie spotkania z wiernymi. Powiedział, że guzek wykryto podczas niedawnych badań kontrolnych. Dodał, że jest w bardzo początkowej fazie i że lekarze uznali operację za słuszną, więc za ich radą postanowił się jej poddać. Lekarze uważają, że lepiej zachować ostrożność, dlatego za ich radą zdecydowałem się na operację prewencyjnie. Dziękuję wam za duchowe wsparcie i powierzam się waszym modlitwom. Ojciec Święty przekazał, że zabieg zaplanowano na najbliższe dni.
12: Zaskakujące słowa Wołodymyra Zełenskiego. Jeśli Rosja zgodzi się na 60 dni całkowitego rozejmu, Ukraina zorganizuje wybory, ogłosił prezydent tego kraju kilkadziesiąt minut temu w amerykańskiej telewizji ABC. Zełenski odpowiedział w ten sposób na wczorajsze słowa Donalda Trumpa, który stwierdził, że najwyższy czas, by Ukraińcy wybrali sobie nowego przywódcę. Jest pierwszy incydent w trakcie drugiej tury przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Ktoś miał zniszczyć kilkanaście plakatów wyborczych jednego z kandydatów na osiedlu Złotej Jesieni. Sprawa została zgłoszona na policję, a głosowanie potrwa do 21. Chinka Qin Wenzheng wygrała turniej w Pekinie. W niedzielnym finale tenisowa mistrzyni olimpijska z Paryża pokonała rosyjską tenisistkę Mirę Andrijewą 7-5-6-4. Dodam, że Iga Świątek w Pekinie zakończyła zmagania na ćwierćfinale. Czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał wyścig Formuły 1 Ho Grand Prix Singapuru, 17. rundę Mistrzostw Świata. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci lider Mistrzostw Świata Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Jeśli chodzi o poniedziałek, no to pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę opadów deszczu. Najpogodniej na południu i też tam najcieplej około 14 stopni. Nie wiem, czy też tak macie, ale jak przychodzi taki gorszy dzień, dzień, w którym niewiele wychodzi, no to jest kawałek, który jak się wtedy puści, to chociaż przez chwilę człowiek czuje się lepiej. I ja tak mam z tym numerem. Bardzo proszę, Savage, Don't Cry Tonight teraz.

Stanach można się doładować, wracając autem do domu. Bajmy płynie w nas gorąca krew w radiu Złote Przeboje, a podobno Bob Marley na równi kochał muzykę i piłkę nożną. W przerwach od koncertowania i nagrywania kolejnych kawałków kopał piłkę i to gdziekolwiek się da. Od parkingu po garderobę potrafił się tak też wkręcić, że nie raz, nie dwa prawie spóźnił się na własny koncert.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
8: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
7: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mm-hmm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
13: O.
14: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
17: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
18: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, dalej masz.
19: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Jakby kolega pytał, czy w Radiu Złote Przeboje gramy najlepsze przeboje lat 80. i 90., no to mieliście gotową odpowiedź. Dokładnie. ABC i The Took of Love. Fantastyczny kawałek. No, a na pewno kojarzycie Bena Afflecka, który ma na swoim koncie sporo udanych ról w takich filmach jak Buntownik z wyboru, czy też Zaginiona dziewczyna, oraz mniej udany związek z Jennifer Lopez. Więc jak sobie radzi dzisiaj hollywoodzka gwiazda, czym się zajmuje w wolnych chwilach? Otóż gra w gry i to nie tylko w Sylwestra. Ben Affleck spędza wiele godzin przed komputerem, nawiązujący też kontakt z innymi graczami, często dużo młodszymi, więc kto jest złośliwy, by powiedział, że to kryzys wieku średniego, a inny, że chłop po prostu dobrze się bawi.

0: Złote przeboje. Reklama.
1: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
13: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
17: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram, a do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
16: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.

Radio Złote Przeboje, Artur Gadowski, który kiedyś zdradził mi, jak to w latach 90. otrzymał propozycję zagrania jako support Aerosmith. Myślał, że ktoś sobie robi żarty, ale na szczęście to była prawda i Ida wystąpiła przed Aerosmith, ba Steven Tyler zaprosił ich potem do hotelu na pogaduszki, no i okazało się, że to naprawdę równe chłopaki i wcale się nie wywyższali panowie zespołu Aerosmith. A co działo się dalej na tej imprezie, no to może kiedyś Artur sam wam chętnie opowie w jakiejś audycji po godzinie 22. Barbra Streisand, Memory.

Deluxe w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do 18:00. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości z Polski, ze świata, a potem mnóstwo świetnej muzyki. Podczas tego niedzielnego wieczoru zagram dla Was m.in. Sandrę czy też George'a Michaela.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama.
12: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Zatrzymano mężczyznę, który miał grozić premierowi. Dron naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii, a Donald Trump zapowiada rosyjsko-ukraiński rozejm energetyczny. Marcin Krzemiński. Dziękuję policjantom za szybkie i zdecydowane działanie, napisał w mediach społecznościowych premier. To po informacji, że zatrzymano mężczyznę, który miał grozić i planować atak na Donalda Tuska. Na razie szczegółów brak. Wcześniej przekazywano, że informacja o planowanym zamachu dotyczyła też ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. W związku z tym przed południem w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się spotkanie przedstawicieli służb. Bo groźba miała być naprawdę poważna.
14: Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych groźb.
13: Mówił po naradzie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Dron nieznanego pochodzenia naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii. Do zdarzenia doszło w nocy. Bezzałogowiec miał spaść i wybuchnąć w pobliżu miasta Anenino i w środkowej części kraju. Nie spowodował ofiar ani strat materialnych. Donald Trump ogłosił tymczasem, że zarówno Rosja, jak i Ukraina zgodziły się na tak zwany rozejm energetyczny. Nie będą atakować swojej infrastruktury krytycznej. Amerykański prezydent napisał o tym na platformie Truth Social i wezwał obie strony, by porozumienia nie zrywały. Z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim rozmawiał dziś polski premier. Jestem absolutnie przekonany, że nikt i nic nie zdoła złamać Ukrainy, napisał na platformie X Donald Tusk. Miał też zapewnić Zełenskiego o dalszym wsparciu Polski i Europy dla ukraińskiego narodu. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy skuwający tynk przy ulicy Puławskiej 48 odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. Na znalezisku został poinformowany konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Pogoda.
12: Jutro na wszelki wypadek weźcie ze sobą parasole, ponieważ mogą się one przydać na północy, w centrum i na zachodzie kraju. Jutro najpogodniej na południu, tam też najcieplej, około 14 stopni. Jeśli ktoś by pytał, czy dzisiaj jest jakieś święto, to owszem, Dzień Dziewczyny, więc jeśli znajdziecie jakąś otwartą kwiaciarnię, no to macie jeszcze trochę czasu, żeby się wykazać. A propos dziewczyn i świetnych artystek, już teraz w Radiu Złote Przeboje, Sandra.

0: Odrobina disco w Radiu Złote Przeboje, żeby przyjemniej się jechało samochodem albo odpoczywało na kanapie w domu. Natomiast teraz Andrzej Krzywy, znany z Demono, opowiada, jak wspomina szkolne czasy.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem

0: jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
1: A swoją drogą, Andrzej Krzywy z Demono, to nie tylko właśnie Demono, ale także Sędzia Dredd. Słuchamy teraz.

0: Złote.
1: Wieczorową porą w Radiu Złote przeboje jeden z moich ulubionych artystów, zarówno w zespole Wham, oraz też solowo, czyli George Michael. Tak jest, George Michael, o którym zresztą już teraz opowiada Krzysiek Skiba zespołu Big Cyc, że on jako jedyny kiedyś poradził sobie z kawałkami zespołu Queen.
2: No to nie są łatwe kawałki. To nie są łatwe kawałki do zaśpiewania. To już jest... Zresztą widać było to na tych wszystkich koncertach po śmierci Freddiego Mercurego, że nie wszystkie wielkie tuzy wyszły obronną ręką. Takie koncerty pamięci, koncerty w hołdzie Queen. O dziwo chyba najlepiej zaśpiewał taki słynny koncert, był na Wembley Arena w Londynie. George Michael jakoś poradził sobie.
1: Poradził sobie i to bardzo dobrze. Zresztą podczas tego wspomnianego koncertu 20 kwietnia 92 roku na Wembley, no to akurat było tam naprawdę zacne grono artystów śpiewających piosenki Queen, bo obok George'a Michaela byli David Bowie, Elton John, Axl Rose ze Slash, Metallica, Annie Lennox i wielu, wielu innych artystów. Zresztą też potem była taka plotka, takie sugestie, rozmowy w mediach, że może George Michael mógłby zastąpić Freddiego Mercurego i ruszyć z nimi w trasę, ale do takiej historii koniec końców, jak wiemy, nie doszło. A już teraz w Radiu Złote Przeboje What's a Woman? Faya con Dios.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
3: Pokaż.
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga.
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
5: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Kochanie! Ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer. Moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
13: A cappuccino też za piątkę?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A...
14: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.

0: złote przeboje Sir Elton John, o którym zresztą powstał naprawdę dobry film Rocketman. Kto nie widział, myślę, że spokojnie można nadrobić. A jak już mówimy o filmach biograficznych, to w tym tygodniu ukazał się film Mniej obcy, a więc biografia Jana Borysewicza z Lady Punk. No właśnie, o jakim okresie w twórczości Janka jest ten film? Opowie wam sam Janek.
1: Od narodzin do 83 roku,
2: tak.
1: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co, no ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest, natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty. Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić. I to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: A wy już widzieliście? Dużo zdradzać nie będę, ale tylko powiem, że jest tam mnóstwo muzyki zespołu Lady Punk i nie tylko. Rysunkowa postać teraz. Dajcie głośniej.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
12: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
13: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
13: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
13: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
15: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
16: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
17: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
18: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
20: Mamy niskie ceny.
21: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość.
1: Uwielbiam super ceny.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
22: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
23: Dobrze.
22: 15 zł.
23: Lepiej.
22: 20 zł.
23: Najlepiej. Na Orlenie?
22: Ciepło.
23: Z kuponami?
22: Cieplej.
23: W Orlen witaj.
24: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
25: Reklama.
26: Z Radiem Złote Przeboje to czasy płynie naprawdę szybko i bardzo przyjemnie i ta pozytywna energia, mam nadzieję, że zostanie z wami na pewno na ten niedzielny wieczór. Mariusz Stelmaszczyk za sterami i mam dla was Modern Talking.

0: dobra muzyka, coś nowego pojawiło się wtedy na polskim rynku. My mówimy chyba o latach 90. albo końcówce 80., prawda? To w ogóle rozkwit bardzo dobrego polskiego rocka. Ja byłem na koncercie Manamu i z przyjemnością uczestniczyłem. Cóż mogę więcej powiedzieć o Manamie? Świetna kapela, kultowa kapela.
1: Dlatego nie ma co mówić, a trzeba grać. Manam, teraz nie poganiaj mnie, bo tracę oddech.

0: On tańczyło się do tej piosenki. Sheryl Cole, Fight for This Love w Radiu Złote Przeboje. W Radiu Złote Przeboje też Szomunik Staszczyk, który tak wspomina swoją współpracę z Krzysztofem Krawczykiem.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wtedy BMG, czyli wydawca płyty Krawczyka, zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, w naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
0: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na jakby, no, jakby na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip. Tam na tym klipie, na tym planie, to była taka zabawa nieprawdopodobna. No nie, no po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock and roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock and roll.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
1: Na

0: nawet jeśli wracacie teraz samochodem i wiecie, że weekend się kończy, to jednak humor jest lepszy przy takich dźwiękach w radiu Złote Przeboje, więc Good Thing, Fine Young Cannibals. Natomiast, no właśnie, teraz Edyta Bartosiewicz opowiada wam o swojej drugiej miłości, poza muzyką.
1: Wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają. Lubię oglądać ligę włoską. Tam są zawodniczki, które ja lubię. Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy... trenowałam 10 lat. Nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu. Mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe. Pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin. Tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika. Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz. A tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: Myślę, że to byłoby ciekawe też doświadczenie zobaczyć Edytę Bartosiewicz nie na scenie, a na ławce trenerskiej. Słuchamy już teraz Jenny, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i miłej resztki weekendu. Trzymajcie się, pa, pa.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
11: W programie sprawdzimy, jak Częstochowa dba o zdrowie psychiczne tych najmłodszych, ale sprawdzimy też, czym kusi nas nasza Jura. A już wam powiem, że nie tylko kulinarnymi przysmakami. Od tego zaczniemy. Od Jury. Włodzimierz tutaj ze Związku Gmin Jurajskich.
12: Nie możesz tego przegapić.
13: Na Jurze taką imprezą troszeczkę podsumowującą sezon turystyczny na pewno jest corocznie już od kilku ładnych lat Juromania. Jura to jest taka kraina, która łączy dwa regiony. Praktycznie wszystkie zamki, warownie włączone tak naprawdę w tę imprezę. Ciekawe 3 dni. W kilkudziesięciu tak naprawdę lokalizacjach będzie co robić, będzie co zwiedzać, będzie co oglądać. Tak jak wspomniałem, kilkadziesiąt lokalizacji, w tym oczywiście Częstochowa, pokazy dronów, pirotechniki, mappingi na murach zamków i warowni, starcia rycerskie.
11: Dużo mamy jurajskich gmin, to też ta juromania też jest potężna, jeśli chodzi o te wydarzenia w różnych miejscach i w różnych klimatach. Właściwie każdy znajdzie coś dla siebie, jest i dla dużych, i dla małych, ale to nie oznacza, że wiosną nie znajdziemy nic ciekawego, że zimą nie będzie nic ciekawego, bo przecież tu można pojeździć rowerem, motocyklem, jeżdżą też kładami, chociaż tutaj musimy powiedzieć, nie wszędzie wolno tymi kładami jeździć, a poza tym narty, biegówki zakładamy już.
13: Tak, narty, biegówki zakładamy, z tym, że oczywiście ze śniegiem może być różnie, wiadomo, jakie mamy zmiany klimatyczne, sorry, taki mamy klimat, można by powiedzieć, ale są też trasy pod tym kątem, choć oczywiście na pewno nie jest to główna atrakcja jurajska, bo jednak ta atrakcja jurajska to i krajobrazy, i skałki, i wspinaczka skałkowa, i tutaj Związek Gmin Jurajskich też dużo robi, aby to wspinanie się po Jurze było bezpieczne, a jednocześnie, bo ubezpiecza te ściany wspinaczkowe rokrocznie, sporo pieniędzy przeznacza się na to, aby rzeczywiście wspinacze mogli czuć się bezpiecznie na tych drogach wspinaczkowych na Jurze, ale także promuje to wspinanie, bo są akcje takiego wspinania się z udziałem z osób z niepełnosprawnościami, z pewnymi ograniczeniami. Robią to oczywiście wykwalifikowani instruktorzy i rokrocznie tego typu akcje, tego typu całe kampanie związane z promocją, tego typu także promocją Jury odbywają się na Jurze. Są też te akcje związane z Jurajskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, czyli z tymi ratownikami jurajskimi, którzy w przypadku jakichś nieszczęśliwych wydarzeń interweniują, działają, także pokazują swój sprzęt i czasami także jest możliwość pojechania z nimi w taką wycieczkę po Jurze samochodem terenowym. Uczestniczą w tych wszystkich akcjach, włączają się. To także jest jedna z takich atrakcji. Natomiast na pewno na Jurze warto też pamiętać o tym, że jest tam mnóstwo tras rowerowych. Oczywiście tych trudniejszych trzeba o tym pamiętać. Nawet wybierając się na ten szlak Orli Gniazd, to nie jest taki szlak łatwy dla każdego i zupełnie początkującego rowerzysty i na każdym rowerze. O tym trzeba pamiętać, ale na pewno jest sporo wrażeń, sporo emocji, sporo pięknych krajobrazów, więc zapraszamy na Jury na pewno o każdej porze roku.
11: Jurajskie gminy nie mają kompleksu?
13: No myślę, że nie, bo też poziom usług turystycznych na pewno wzrasta i to obserwujemy także jako Związek Gmin Jurajskich. Staramy się certyfikować kolejne takie stojące na wysokim poziomie obiekty oferujące czy to miejsca noclegowe, czy gastronomię, czy po prostu różnego typu atrakcje turystyczne. I rokrocznie tych obiektów przybywa. Mamy już sporo obiektów na Jurze właśnie z takim jurajskim znakiem jakości. Będziemy się starali tę akcję kontynuować także w kolejnych latach, tak aby turysta wiedział, czego może oczekiwać i że rzeczywiście ta oferta jest zgodna później z tym, co przeżywa i aby wyjeżdżał, że tak powiem, z Jury usatysfakcjonowany. Ale rzeczywiście i przybywa obiektów noclegowych, przybywa różnego typu takich obiektów, do których warto na pewno zajrzeć, zobaczyć, zwiedzić. Także już nie tylko krajobrazy, nie tylko skałki, nie tylko ta turystyka aktywna, ale także ta turystyka kulturowa.
11: Kulinarna.
13: Kulinarna także oczywiście, związana i z historią, ale także z właśnie z tymi różnymi agroturystycznymi atrakcjami.
11: Tyle Włodzimierz tutaj ze Związku Gmin Jurajskich, a skoro o smakach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej mowa, to teraz o jednym takim przysmaku jurajskim. Przewodnik Janusz Nowak.
9: To jest chleb, który wypiekany na łącze gryczanej. On jest taki lekko wilgotny, lekko słodkawy. W lato z miodem, z serem. Fenomenalny, ewentualnie z twarożkiem i szczypiorkiem. Jedyny niepowtarzalny smak. Ciężko określić, bo trzeba spróbować. I w tym momencie można zwiedzić wszystkie atrakcje, które mamy w Żarkach, a jest ich tak naprawdę bez liku. Takich stodół nigdzie w Europie poza Żarkami. Zabudowa jest bardzo charakterystyczna z powodu tak naprawdę, chodzi o historyczny aspekt zabezpieczenia miasta przed pożarem, czyli wyprowadzenie wszystkich zabudowań gospodarczych poza obręb miasta, żeby nie doszło do olbrzymiego pożaru, który może strawić całe miasto. Oprócz tego w stodołach były przetrzymywane płody rolne, później pełniły różnoraką funkcję, były też jako wykorzystywane do spania jako koszary w czasie przemarszu wojsk tutaj przez teren żarecki, a w chwili obecnej na terenie zabytkowych zabudowań pomiędzy stodołami odbywa się jeden z największych tutaj targów na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
11: Wracając jednak do smaków Jury, to w okolicy Żarek w Jabłużniku koniecznie spróbować trzeba fiszek jurajskich, a w Jaroszowie chleba żytniego na serwatce. Smacznego!
10: Zmieniamy temat.
11: W Częstochowie działa punkt pomocy psychologicznej w galerii handlowej. Kto znajdzie tam pomoc, o tym już teraz w mojej rozmowie.
14: Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy.
11: Co ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży w Częstochowie? Bo swojego czasu było takie miejsce w galerii handlowej. Jak ta historia nam się tutaj potoczyła dalej? Bo to miał być taki program na krótko, tak żeby zobaczyć. A tu się okazało, że zapotrzebowanie było, zainteresowanie duże i właśnie słyszałam, że jest kontynuowane.

0: rówieśniczym. No i ten hejt, który no dzisiaj jest jakby takim podstawowym elementem, gdzie jest bardzo mocno rozwinięty, i to wszystko powoduje, że nie zawsze radzą sobie, tak? Właśnie ta grupa nie zawsze sobie radzi z tymi wszystkimi emocjami, z tym, co się dzieje na zewnątrz, wewnątrz telefonu i tak dalej. I dlatego też postanowiliśmy tutaj, aby kontynuować pracę tego punktu. Ten punkt nadal jest w galerii. Młodzież i dzieci przychodzą, ale też zauważyliśmy, że dużo przychodzi rodziców czy też opiekunów, bo też po prostu czasami są zagubieni i nie wiedzą, jak dotrzeć do swojego dziecka, jak mu pomóc, czasami jak rozmawiać, i nieraz też nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. Dlatego też i przychodzą właśnie i też korzystają z tego punktu, więc również ten punkt jest dla właśnie rodziców, no bo to jest jakby temat taki złożony. Ten problem dziecka, no jest też problemem rodziców. I też fajnie się złożyło, że no tam oczywiście są w tym punkcie psychologowie, oni są doświadczeni w pracy z młodzieżą. Jeśli okazuje się, że należy objąć opieką całą rodziną, taką opieką psychologiczną, być może przejść jakąś taką terapię rodzinną, to mamy również podpisaną umowę z tym ośrodkiem na 1 maja, gdzie tam jest taki realizowany program wsparcia rodziny, i te rodziny, które właśnie potrzebują tej pomocy, są kierowane tam na 1 maja i tam już są objęci tą pomocą psychologiczną, terapeutyczną, i cała rodzina jest objęta. Także mówię tutaj, że fajnie się złożyło, że też mamy taki program, bo jakby mamy też propozycje dla tej rodziny. Nie zostawiamy samej tej rodziny, tylko po prostu staramy się pomóc. Oczywiście no, to są takie sytuacje, kiedy faktycznie jest duży kryzys psychiczny w tej rodzinie, kiedy po prostu już te relacje są tak gdzieś zaburzone, że należy po prostu, aby terapeuta wszedł ze swoją pomocą, aby pomógł tej rodzinie. No i to się dzieje. Też chcę powiedzieć, że tutaj z tych statystyk, które mamy, jakby najwięcej osób, które przychodzą, to wiek 15-17 lat. Czyli kończymy szkołę podstawową, wkraczamy w szkołę średnią, nowe środowiska, pewno nowe wyzwania, no i zaczynają się tak różne problemy adaptacyjne, rówieśnicze. Dzięki temu punktowi udało się no, niektóre osoby też odwieść od jakichś drastycznych zachowań, tak, w tym nawet targnięcia na swoje życie. I to myślę, że to jest cenne właśnie w tym punkcie, że możemy pomóc. Kiedy jesteśmy, kiedy coś się dzieje, to też możemy pomóc, zainterweniować i powstrzymać tak daną osobę od tego drastycznego jakiegoś no, działania, bo tak to młodzi, oni są niedojrzali na tyle emocjonalnie, że czasami nie widzą już żadnego wyjścia ze swojej sytuacji, a tak na dobrą sprawę to nieprawda, bo zawsze jest jakieś wyjście, no ale to musi być ta pomocna dłoń i ten punkt spełnia taką rolę i będzie, no bo trzeba po prostu, myślę, go kontynuować. Jest to potrzeba chwili, potrzeba tych czasów. No i takie wsparcie, myślę, jest ważne. A tu chcę jeszcze powiedzieć, że ważne jest jeszcze jedno, że ten punkt jest anonimowy, że nie trzeba się legitymować, nie ma żadnej presji. Po prostu jak się ma problem, wejść, porozmawiać i będzie się wysłuchanym, i jeśli będzie taka oczywiście konieczność, będzie ta pomoc udzielona.
1: O pomocy już nie tylko dla tych najmłodszych, ale także dla ich rodziców mówiła Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowa.
2: To warto wiedzieć.
1: Już w XVI wieku w Żarkach zaczęli osiedlać się Żydzi, kiedy w 1556 roku król Zygmunt August przyznał miastu prawa targowe, spowodowało to napływ żydowskich kupców. Żarki to niewielkie miasto leżące w Jurze Krakowskiej, warszawsko-częstochowskiej, które nadal potocznie zwane jest żarkami żydowskimi. To tylko fragment tekstu Michała Nowakowskiego z cyklu Szalom Zagłębie, śladami Żydów Zagłębia Dąbrowskiego. Od czego zaczniemy zwiedzanie żarek tym tropem? Przewodniczka Justyna Nowak.
3: Pierwszy taki punkt.
4: Ja bym zaczęła od Kirkutu, czyli od takiej tradycji, która łączyła kiedyś mieszkańców dawnych żarek, czyli Żydów i Polaków, no bo żarki przed II wojną

0: światową były, jakby nie patrzeć, sztetlem. Więcej było tu ludności żydowskiej niż ludności polskiej, a w tej chwili jedyna pamiątka po nich to jest ten Kirkut, no i synagoga i łaźnia.
1: Jak wygląda ten żydowski cmentarz dzisiaj?
0: W tej chwili są to macewy, zostały one w ogóle poustawiane z powrotem, bo kiedyś po wojnie zostały poprzewracane, porozbijane, zniszczone. W tej chwili w latach 70. w czynie społecznym one zostały ustawione i można na ten cmentarz pójść, pochodzić między tymi macewami, pooglądać je, zobaczyć symbole. Jest ich bardzo dużo, bo jest około 1200 macew. Jest to jeden z największych cmentarzy żydowskich na Jurze i przez to jest bardzo ciekawy. W tej chwili został też odkryty przez pana Wojciecha Mszycę grobowiec rodzinny rodu Bauererców i znaleziono też pozostałości po Ohel.
1: No, takie miejsce w samym centrum miasta.
0: Tak, bo tak naprawdę wystarczy parę kroków i przechodzimy w takie zaciszne miejsce, gdzie jest Kirkut, a zaraz obok jest ulica, gdzie jeżdżą samochody i która tętni życiem.
1: Kiedy ja byłam dzieckiem, ten teren w ogóle nie był ogrodzony. Tam normalnie przechodziło się tak jakby na skróty.
0: Nic się nie zmieniło. Ten teren nadal jest otwarty. Wszyscy mogą wejść i przejść sobie przez niego i spokojnie go zwiedzić.
1: Mieszkańcy też przychodzą, dopytują, czy bardziej turyści z zewnątrz?
0: Myślę, że bardziej turyści z zewnątrz.
1: Teraz tak, przyjeżdżamy grupą zorganizowaną, kontaktujemy się tutaj z wami, z przewodnikami jurajskimi, czy nie wiem, jesteśmy gdzieś na miejscu i pytamy jeden drugiego?
0: Najlepiej się zapytać o przewodnika. Przewodnik zawsze opowie więcej, pokaże więcej rzeczy, które tak naprawdę nie dopatrzymy, ale gmina też posiadała kiedyś takie tour guide do zwiedzania Żarek właśnie szlakiem kultury żydowskiej. Myślę, że one dalej są do wypożyczenia w punkcie informacji turystycznej. Można taki tour guide sobie założyć i przespacerować się po Żarkach.
1: Przewodniczka Justyna Nowak. Ja tylko dodam, że na tych macewach, które znajdują się w Żarkach, często pojawia się korona. To znak rabinów albo też osób cieszących się szczególnym szacunkiem. Są też drzewa, te złamane. Mówią, że dana osoba zmarła w młodym wieku.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Warsztaty ekologiczne, bezpłatne mini pojemniki na bioodpady, cykliczne zbiórki odpadów czy informacyjno-edukacyjne akcje, no czego Częstochowa nie robi, aby poprawić chociażby jakość powietrza. Tematy ekologiczne nie są też obce Straży Miejskiej i o tym teraz m.in. w naszym programie przenosimy się do siedziby strażników miejskich w Częstochowie.
2: Istotne dla Częstochowy.
3: Artur Kucharski, Straż Miejska w Częstochowie.
1: No to trochę o tej Straży Miejskiej powiedzmy, jaki macie kontakt z mieszkańcami Częstochowy. Czy dzwonią, czy piszą, czy przychodzą, żeby interweniować?
3: To trzeba zapytać mieszkańców, co o nas sądzą, natomiast w mojej ocenie myślę, że jest bardzo dobrze, ponieważ codziennie otrzymujemy po kilkadziesiąt telefonicznych zgłoszeń z wnioskami o różne interwencje. Zgłoszenia mieszkanek i mieszkańców są dla nas bardzo ważne, traktujemy je priorytetowo i nasi dyżurni, jeśli mają na przykład jakieś zgłoszenie mieszkańca albo własną interwencję strażnika, no to oczywiście w pierwszej kolejności wysyłają dany patrol na interwencję do mieszkańców. My co tydzień robimy statystyki z weekendu. Tutaj pozwolę sobie powiedzieć, że przeważnie dominują te zdarzenia, gdzie jest spożywany alkohol w miejscach publicznych, gdzie dochodzi do zakłócania spokoju i porządku publicznego bardzo dużo. Natomiast w dalszej kolejności zgłoszenia dotyczące wykroczeń drogowych, a także dotyczące pomocy zwierzętom.
1: Wy też zajmujecie się sprawami ekologicznymi, jak trzeba to interweniujecie, ale może najpierw o takich miejscach, gdzie często gdzieś tam, niekoniecznie mieszkańcy, ale też goście, którzy przyjeżdżają do Częstochowy, bądź też przejeżdżają, wyrzucają swoje śmieci.
3: Tak, zaśmiecanie czy zanieczyszczanie miejsc publicznych jest wykroczeniem. Jest to oczywiście odpowiedni artykuł w kodeksie wykroczeń. Jeśli strażnicy miejscy podczas służby patrolowej widzą, że jakieś miejsce jest zanieczyszczane, zaśmiecane, to oczywiście mogą podjąć interwencję. Taka osoba może liczyć się, że albo będzie zgodnie z ustawą pouczona, albo będzie wobec niej wypisany mandat karny. Jeżeli tego mandatu nie będzie chciała przyjąć, bo ma takie prawo, jest o tym pouczana, wobec niej zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Natomiast jeśli mówimy o jakichś takich większych zanieczyszczeniach, tak zwanych dzikich wysypiskach śmieci, to jeśli mamy taką informację, to oczywiście strażnicy miejscy jadą na miejsce, przeglądają te wszystkie zanieczyszczenia. Wielokrotnie udawało się po rachunkach, po fakturach, po innych, tutaj nie będę zdradzał, rzeczach dojść do właściciela i zobowiązać go do posprzątania i go ukarać.
1: Szczególne jakieś takie miejsca w Częstochowie, w poszczególnych dzielnicach są?
3: Kiedyś to były głównie okolice rzek, na przykład rzeki Warta, takie miejsca, gdzie jest mało zabudowy, gdzie jest mało osób, bo wtedy łatwiej jest podjechać samochodem czy ciężarówką, wyrzucić śmieci. Kiedyś mieliśmy do czynienia wielokrotnie ze starymi oponami, z workami śmieci. Na szczęście od czasu, kiedy weszła tak zwana ustawa śmieciowa i każdy musi już płacić za niezależnie, czy mieszka w domu, czy w zabudowie wielokondygnacyjnej, wieloosobowej, no to każdy płaci według, czy to według zużycia wody, czy za osobę, więc każdy płaci podatek za śmieci i tutaj z tymi dzikimi wyspiskami na szczęście z roku na rok jest coraz lepiej.
1: No takimi ozdobami są też wraki samochodów, ale wy sobie świetnie z nimi radzicie.
3: Dokładnie tak jak pani redaktor przed chwileczką powiedziała, my od wielu lat Straż Miejska w Częstochowie prosi właścicieli aut, które są długotrwale nieużywane, mówię tutaj długotrwale nieużywane, na przykład nie mają kół, nie mają tablic rejestracyjnych, albo w tych samochodach są inne rzeczy przechowywane, składowane, bo mieliśmy na przykład przy Okulnej takiego pana, który miał kilka tak zwanych wraków i trzymał po prostu w nich rzeczy, które nie mieściły mu się w piwnicy. To się nie podobało okolicznym mieszkańcom. Okoliczni mieszkańcy prosili nas, żeby zainterweniować. No i strażnicy miejscy co roku zlecają odholowanie takich aut. W poprzednich latach, przypominam sobie teraz, że dochodziło nawet do ponad 120 zleceń odholowania tak zwanego wraku. W każdym roku przyczyniamy się do tego, że tych miejsc parkingowych może nie przybywa jako nowych, ale są zwalniane te, które były długotrwale zajęte przez nieużywane samochody.
1: Zazwyczaj mówimy tutaj o osobówkach, ale też większe samochody, większe pojazdy mogą być takim wrakiem?
3: Znaczy ja powiem tak, nie znam takiego przypadku, żebyśmy zlecali odholowanie...
1: Na przykład koparki stare.
3: Koparki czy jakiegoś ciężarowego samochodu. No musiałbym tutaj już spojrzeć w statystyki, natomiast ja osobiście takiego przypadku nie znam. Natomiast myślę, że takie samochody są zbyt cenne, żeby je długotrwale nie używać. Wiadomo, takie samochody, jak pani powiedziała, czy koparka, czy jakieś ciężarówki, to codziennie służą do pracy i zarabiają na właściciela, więc ja takiego bynajmniej przypadku nie znam.
1: Edukujecie mieszkańców?
3: Kilka razy w roku puszczamy komunikaty prasowe, które nam praktycznie wszystkie częstochowskie lokalne media tutaj publikują, czy puszczają spoty w radio, czy nawet udzielamy wywiadów w naszych lokalnych telewizjach. Myślę, że tutaj mieszkańcy nie mają problemu, aby dotrzeć do naszych informacji, czy też wejść na naszą stronę internetową. Tam mamy wszystko, mamy raporty roczne, mamy statystyki tygodniowe, wszelkie informacje, takie działania od wielu lat prowadzimy, to nie są działania od wczoraj, czy od tygodnia, czy od miesiąca, tylko są prowadzone od wielu lat i każdy wie, że jeżeli swój pojazd zostawi no dosyć długo, będzie on nieużywany, będzie wyglądał i będzie spełniał przede wszystkim te założenia z rozporządzenia, to może zostać usunięty. Natomiast my też przed usunięciem, tak jak tutaj już wcześniej mówiłem, rozmawiamy z właścicielami, kontaktujemy się, ostrzegamy.
1: Czyli ta kara to jest ostateczność.
3: Tak jak pani zaznaczyła, dobrze, to jest ostateczność, bo to są koszty, my nie chcemy żadnego mieszkańca zmuszać do dodatkowych kosztów. Na początku jest to rozmowa jedna, druga, trzecia, ale jeżeli ona nie przynosi żadnego już tutaj efektu, to wtedy musimy niestety posunąć się do usunięcia.
1: No to może teraz powiedzmy, czy zdarza się Straży Miejskiej zapukać do drzwi i powiedzieć, proszę pokazać, czym palicie?
3: Tak, to są działania głównie w okresie jesienno-zimowym. Mamy takie uprawnienia, aby kontrolować domowe kotłownie i sprawdzać to, czym mieszkanki i mieszkańcy palą w swoich piecach, ogrzewają swoje domy. I takie działania też czynimy.
1: Macie też odpowiedni sprzęt, prawda, do takiej kontroli, bo przecież są drony, są specjalnie wyposażone samochody.
3: Sprzęt jest, natomiast tutaj taka kontrola musi zakończyć się fizycznym wejściem strażników do kotłowni, zobaczeniem czy pobraniem próbek z pieca, więc tak naprawdę te dodatkowe sprzęty to wydłużają czas interwencji, bo najpierw trzeba coś tam rozłożyć, przygotować i tak dalej, natomiast my możemy wejść, nawet musimy wejść, jeżeli chcemy taką kontrolę przeprowadzić i tak mówiąc kolokwialnie ująć takiego sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku.
1: Świadomość mieszkańców jest większa?
3: Myślę, że tak, bo to nie są kontrole takie jak działania z wrakami od wczoraj czy od roku. Uchwała antysmogowa w województwie śląskim weszła w życie kilka lat temu już, która obligowała mieszkańców do wymiany pieców starej kategorii na te nowsze, czyli tak zwanego eliminowania tak zwanych kopciuchów. My od wielu lat prowadzimy działania, informujemy, bo jesteśmy instytucją transparentną dla mieszkańców i wszystko opisujemy na naszej stronie internetowej. Wszystko jest też publikowane w lokalnych mediach, więc każdy jest bardzo dobrze poinformowany o naszych działaniach i wie, jakie trzeba prowadzić działania, aby nie dostać ewentualnego mandatu. I tutaj też Urząd Miasta Częstochowy, dokładnie Wydział Ochrony Środowiska, środowiska, leśnictwa i rolnictwa też prowadzi działania w tym kierunku. Są dotacje do wymiany starych pieców, są inne dotacje na alternatywne źródła ogrzewania, więc tutaj naprawdę to jest, że tak powiem, promowane wielotorowo.
1: Artur Kucharski ze Straży Miejskiej w Częstochowie, a temat ekologii kontynuujemy, ale tym razem z Andrzejem Szczerbą, naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta w Częstochowie.
2: Ekologia w Częstochowie.
4: Ogólnie możemy powiedzieć, że miasto Częstochowa wyszło z programu naprawczego związanego z poprawą jakości powietrza ze względu na zawartość pyłu PM10 w powietrzu.
1: A jak to sprawdzacie?
4: Mamy różne możliwości, z tym, że bardziej informacyjne i takie związane bardziej z edukacją. Natomiast sprawdza to Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który ma również swoje stacje na terenie miasta Częstochowy, mierzy jakość powietrza w sposób ciągły i na podstawie tego określa, jaki był stan powietrza w ciągu roku i zgodnie z przepisami, rozporządzeniami czy ustawą określa, czy to powietrze spełniało tą dopuszczalną jakość, która umożliwia, czy nie wymaga nakładania tych planów naprawczych, czy działań naprawczych.
1: Która dzielnica powinna w Częstochowie jeszcze popracować?
4: To wynika ze statystyki, ze zgłoszeń, gdzie mieszkańcy sami zgłaszają, rady dzielnic zgłaszają. Nasza Straż Miejska, która jest dozbrojona w sprzęt do pomiarów jakości powietrza i również nam przedstawia wyniki z tych pomiarów. I wychodzi na to, że to są dzielnice tak zwane peryferyjne, które tak kolokwialnie nazywamy. Mówimy tutaj o dzielnicy Stradą, w którym jeszcze mamy dość dużo kotłów w indywidualnych domach, które wymagają wymiany kiedrzyn, o dzielnicy Dźbów, częściowo Mirów. Z tego obrazu, który tu przedstawiam, wynika, że przede wszystkim te dzielnice, w których znajdują się domki jednorodzinne i w nich jeszcze nie zostały do końca wymienione kotły grzewcze poniżej klasy trzeciej i inne, które nie spełniają tych norm klasy trzeciej, które należało spełnić. Powinniśmy wyciągać konsekwencje i je wyciągamy. To ubóstwo energetyczne tutaj wychodzi. Będziemy dawać polecenia poprzez Straż Miejską, ewentualnie wydawać decyzje albo kierować sprawy do sądu, żeby te kotły zostały już wymienione.
1: O tym wszystkim mówił nam naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta w Częstochowie, Andrzej Szczerba.
2: Ciekawe spotkanie.
1: Zanim odwiedzimy centrum, które pomoże niepełnosprawnym mieszkańcom Częstochowy, na chwilę odwiedzamy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a to dlatego, żeby przedstawić Wam krótko dwa programy, które realizowane są przez nasz fundusz. Z programów tych może oczywiście skorzystać Częstochowa, a więcej powiem Mateusz Pindel, prezes funduszu.
5: Edukacja ekologiczna, jeżeli chodzi o ofertę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od wielu lat, jest jednym z najważniejszych priorytetów. Nasze sztandarowe programy, Zielone Pracownie, Ekopracownie pod Chmurką, w bardzo dobry sposób już się przyjęły, są realizowane i co roku mamy coraz więcej wniosków w tych naborach. Ale cały czas otrzymywaliśmy zapytania, sugestie podczas rozmów, konsultacji ze strony placówek oświatowych, dyrektorów przedszkoli, organów prowadzących, czyli samorządów, o właśnie program dla najmłodszych mieszkańców naszego województwa przedszkolaków. I właśnie odpowiadając na te zapytania, możliwość otrzymania dofinansowania do 80% kosztów, kwota 50 tysięcy złotych wsparcia dotacyjnego, maksymalnie oczywiście, na utworzenie zielonych takich przestrzeni wokół przedszkoli. Pod kątem edukacji ekologicznej, mini takich arboretów, mini ogrodów, aby zaznajamiać od najmłodszych lat naszych najmłodszych mieszkańców, nasze kochane dzieci z przyrodą, ale również jak o nią dbać i jak ją szanować. Segregując śmieci, oszczędzając wodę, oszczędzając energię, a nawet zwracając niejednokrotnie nam, rodzicom, czym nie wolno palić w piecu. Zapraszam organy prowadzące, zapraszam przedszkola, publiczne dyrektorów do aplikowania ośrodki w ramach programu Eko Przedszkolaka. Błękitno, zielona infrastruktura, tu przede wszystkim chodzi o retencjonowanie wody deszczowej, wody opadowej i wykorzystanie jej przez samorządy, przez osoby, przez przedsiębiorców. Każdy, jeżeli złoży swoją cegiełkę do poprawy stanu środowiska na terenie naszego województwa, zrobimy coś dobrego dla nas samych i dla ziemi, bo pamiętamy, ziemia jest jedna i należy o nią dbać. Przykłady dokładnie zielonych przestrzeni, szczególnie również pod kątem zielonych przystanków, ogrodów wertykalnych, ale również tej retencji, o której wspominałem.
1: O programach, z których może skorzystać Częstochowa, mieszkańcy, mówił prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Gospodarki Wodnej w Katowicach Mateusz Pindel.
2: Ważne dla mieszkańców Częstochowy.
1: To centrum oferuje bezpłatną pomoc w przełamywaniu barier, czy to w bankach, urzędach, czy w przychodniach. To w nim znajdziemy też tłumacza polskiego języka migowego oraz teksty nie tylko łatwe do czytania, ale i do zrozumienia. Uwaga, mieszkańcy Częstochowy i regionu, w Bytomiu otwarte zostało regionalne centrum komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami. To jedyne takie miejsce w naszym województwie. Ma wspierać osoby mające m.in. trudności w porozumiewaniu się. Tak się składa, że mieszkańcy Częstochowy mogą dojechać do regionalnego centrum komunikacji pociągiem, ale też w swoich stowarzyszeniach pomocowych szukajcie busów, które was tam dowiozą. Nie ma wyjścia. To jedyne takie centrum w naszym regionie.
6: Adam Stowski, kierownik regionalnego centrum komunikacji.
1: Komu jest dedykowane?
6: To miejsce jest częścią ogólnopolskiego projektu. Jest dedykowane wszystkim osobom, które potrzebują wsparcia w komunikacji, w różnych rodzajach komunikacji. Wszystkie osoby, które mają specjalne potrzeby komunikacyjne, czy to niesłyszące, czy też niewidome, czy też osoby z niepełnosprawnością intelektualną, to miejsce jest potrzebne dla wszystkich. Potrzeby, jeżeli chodzi o wsparcie w komunikacji, są ogromne. Mamy bardzo dużo zgłoszeń z całego województwa. To są zgłoszenia zarówno osób niesłyszących, osób głuchoniewidomych, ale też osób z niepełnosprawnością intelektualną, które potrzebują, które w ogóle mają ogromne problemy z komunikacją z racji swojej niepełnosprawności. Potrzebują wsparcia metodą AAC, czyli komunikacji alternatywnej, i tych osób jest bardzo dużo. To są zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, na przykład po udarach czy porażeniach, które też utraciły zdolność komunikacji. My jesteśmy otwarci dla wszystkich. Przyjmujemy wszystkie osoby, które tego wsparcia potrzebują. Tu nawet nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności.
1: To jedyne takie centrum w naszym regionie, przypomnę.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Sporo o zdrowiu mieszkańców Częstochowy będzie w naszym magazynie, a konkretnie o programach zdrowotnych, które ma do zaoferowania miasto, bo w końcu szlachetne zdrowie nikt się nie dowie, jak osmakujesz, aż je zepsujesz, cytując Jana Kochanowskiego.
2: Ważne dla mieszkańców Częstochowy.
7: Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy.
1: No to panie naczelnik, powiedzmy, czy częstochowianie są zaopiekowani zdrowotnie przez miasto?
7: No, myślę, że tak, że są zaopiekowani zdrowotnie, bowiem dla naszych mieszkańców Częstochowy mamy różnorodne formy profilaktyki zdrowotnej. Mamy i programy polityki zdrowotnej, programy profilaktyczne, ale też różne wydarzenia o charakterze zdrowotnym, więc w pełni dla różnych grup społecznych, zawodowych mamy swoją ofertę.
1: Zatrzymajmy się przy tej ofercie, w cudzysłowie oczywiście.
7: Tu może zacznę od tego programu, który mamy dla naszych mieszkańców. Jest to program szczepień przeciwko grypie. My w swoim programie określiliśmy grupę 40-64, więc oferta jest również dla osób pracujących, jak i częściowo dla seniorów. Szczepienia realizowane w przychodni głównej, który jest tam głównym organizatorem, przychodnia przy ulicy Andersa, przychodnia Północ i różne inne podmioty lecznicze. Informacja oczywiście na stronie Urzędu Miasta Częstochowy. I tak jak mówię, zachęcamy w ramach swojego miejskiego programu tą grupę, ale też chcę powiedzieć, że dla seniorów, czyli dla wszystkich osób powyżej 65 roku życia, jest rządowy program szczepień przeciwko grypie. Ten program jest bezpłatny. Wystarczy iść do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, wziąć sobie skierowanie na szczepienie i szczepionka i podanie jest bezpłatne. Chcę powiedzieć, że warto zaszczepić się na grypę, bowiem nie chodzi o to, że nie zachorujemy, ale chodzi o to, że uchronimy się przed różnymi powikłaniami, które ta grypa niesie i które są, no niestety, bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia, zwłaszcza dla zdrowia seniorów. Kolejnym programem też szczepieniowym, który oferujemy swoim mieszkańcom, są to szczepienia przeciwko pneumokokom. Szczepienia dla osób dorosłych powyżej 55 roku życia jest skierowany do tych osób, które często zapadają na właśnie zapalenia płuc, to pneumokokowe, które też jest właśnie dla tych osób niebezpieczne i wszystkie osoby, które są zainteresowane, też mogą zgłaszać się do przychodni Północ, która również we współpracy z innymi przychodniami takie szczepienia wykonuje. No i też warto właśnie przemyśleć te swoje zachorowania, tak jak mówię, zwłaszcza tutaj zapalenia płuc i zaszczepić się. Ta szczepionka raz przyjęta wystarczy, natomiast jeśli chodzi o grypę, no musimy szczepić się co roku, bowiem co roku jest nowy szczep grypy i ta szczepionka jest stale modyfikowana. I co roku należy po prostu szczepić się na grypę. Z innych programów, które również oferujemy dla swoich mieszkańców, dla seniorów, to mamy program rehabilitacji leczniczej. Ten program, który kierujemy dla osób powyżej 65 roku życia i osoby również muszą posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z zaznaczeniem właśnie dysfunkcji narządu ruchu, czyli literka R musi być na orzeczeniu i te osoby mogą właśnie skorzystać z tego naszego programu. To jest cykl trzech rodzajów różnych zabiegów, każdy rodzaj po 10 dni, więc to jest pełen pakiet, no taki poprawiający sprawność w zakresie narządów ruchu. Kolejnym programem, który również kierujemy, no właściwie dla seniorów, bo też i nazwa programu profilaktycznego, pogodna jesień, starzej się zdrowiej, czyli ta aktywność fizyczna, która jest bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o seniorów, dlatego też dbamy o tą kondycję i o tą sprawność i w ramach tego programu również nasi seniorzy mogą korzystać no tutaj z jogi, czyli z zajęć jogi, mogą również spacerować z kijkami, ale mogą tańczyć zumbę, bo tutaj częstochowska grupa właściwie w ramach tego programu powstała i ta grupa już liczy prawie 200 osób i cyklicznie tańczą zumbę.
1: Też dobry sposób na integrację i na to, żeby wyjść w ogóle z domu.
7: No oczywiście, że tak, bo oprócz tego elementu, który tutaj jest tej sprawności fizycznej, jest też element w zakresie tego zdrowia psychicznego, czyli po prostu wyjście z domu, pokonywanie różnych też lęków, barier, nierzadko no, nawet stanów depresyjnych, bo też właśnie, tak jak pani redaktor zauważyła, integracja w grupie, przebywanie w grupie, różne nowe znajomości, no jakby tutaj też wspomagają to zdrowie psychiczne naszych seniorów. Dla seniorów i myślę, że i tutaj można powiedzieć też o innych grupach już pracujących, też bardzo cieszący się dużym zainteresowaniem jest program badań urologicznych. Program ten prowadzony jest tutaj w ramach naszego miejskiego szpitala zespolonego, bo tam też mamy oddział urologii, poradnie urologiczne i tam mieszkańcy Częstochowy mogą jedną wybraną sobotę mamy w miesiącu pójść do szpitala i przebadać się pod kątem właśnie urologicznym. Jest tam USG również wykonywane, a mężczyźni mają dodatkowo badania w kierunku tutaj prostaty. Mieszkańcy Częstochowy będą mogli zapisać się i pójść na wykonanie tego typu badań.
1: Ja tylko przypomnę, że rozmawiam z Grażyną Stramską-Świerczyńską, naczelnikiem Wydziału Zdrowia w Urzędzie Miasta w Częstochowie.
2: Wracamy do sprawy.
7: Z kolejnych działań, które też oferujemy naszym mieszkańcom, to badamy mieszkańców pod kątem stłuszczenia wątroby. Stłuszczenie to niealkoholowe i też wykonywane są właśnie badania z krwi, ale dodatkowo u osób, kiedy te wyniki badań są niepokojące, wykonujemy takie specjalistyczne badanie elastografii. Robią to już specjaliści, hepatolodzy i jeśli to badanie też oczywiście będzie no, niepokojące, to wtedy pacjent kierowany jest do dalszej diagnostyki.
1: Jest trochę tych badań, ale wy też edukujecie.
7: Ale przy okazji tych badań, które są, to oczywiście jest ten element edukacji, tak? Edukacji, bo to jest też ważne, żeby ta świadomość społeczna wzrastała, żebyśmy o to swoje zdrowie sami dbali.
1: A Częstochowie nie mają tą świadomość już większą, tak z pani obserwacji?
7: Myślę, że mają, bo my już od wielu lat właśnie prowadzimy te różne edukacyjne działania i są takie programy, zresztą mieszkańcy interesują się i też już od początku roku roku wydzwaniają, pytają się, jakie będą programy, kiedy one będą ogłaszane. Także myślę, że ta świadomość jest też już inna niż kiedyś. No ponadto te programy, które oferujemy, no to też w pełni je realizujemy. Także no myślę, że tutaj na tyle już nasze społeczeństwo jest świadome, wyedukowane, że dba o zdrowie, a wiemy, że w tym w całym systemie ochrony zdrowia, no to najważniejsza jest ta jednak profilaktyka. Ta świadomość, ta profilaktyka i wykonywanie tych podstawowych badań. My właściwie to tak mamy właśnie w tych programach, że zaczynamy od tych badań zupełnie podstawowych, no w przypadkach uzasadnionych oczywiście to ta diagnostyka zostaje pogłębiona, ale staramy się docierać do każdej grupy. Może powiem jeszcze o dzieciach.
1: No właśnie, zatrzymałem się przy tej najmłodszej grupie Częstochowy, ani trochę tych starszych, młodzieży.
7: Tak, no bo dzieci oczywiście też chcemy objąć naszymi działaniami. I mamy bardzo fajny program badań przesiewowych słuchu klas pierwszych szkół podstawowych. Już od lat realizujemy ten program. I tutaj dziękuję też rodzicom, którzy chętnie wyrażają zgodę, no bo w przypadku dzieci musi być zgoda rodzica, aby dziecko mogło być przebadane. Są to podstawowe, nieinwazyjne badania, ale dzięki nim wiemy, że na przykład część dzieci no, ma problem ze słuchem, że jest kierowana do dalszej diagnostyki, bo nieraz rodzic zastanawia się, no dlaczego moje dziecko na przykład źle słyszy, tak? Czy słyszy, czy nie słyszy, nie wiadomo, a często jest tak, że właśnie przy tych badaniach przesiewowych no, wychodzi, że w przypadku różnych infekcji, które dzieci przychodzą, nie każdy rodzic sobie zdaje sprawę, że potem może być problem na przykład ze słuchem, tak? I przy tych takich podstawowych badaniach przesiewowych, no właśnie później rodziców kierujemy też do dalszej diagnostyki już w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. No nierzadko też znajdujemy jakieś ciała obce na przykład w uchu, no bo dzieci też mają różne pomysły, ale jest to, mówię, bardzo fajny program, bo też no tutaj jakby badamy tą populację tych klas pierwszych. Pierwsza klasa, która zaczyna edukację, przygotowuje się do szkoły, no to ważne jest, żeby ten słuch też był prawidłowy i dobry. Mamy też badania stomatologiczne, czyli uczymy dzieci, uczniów klas drugich z kolei, jak właściwie dbać o swoją higienę jamy ustnej. Jest to właśnie ta edukacja, ale jest również przegląd jamy ustnej i rodzic otrzymuje taki paszport uśmiechu i tam zaznaczone są no, wszystkie właśnie, czy ubytki, czy tam po prostu jest informacja o tym, czy to te wszystkie uzębienie jest prawidłowe, czy należy później oczywiście skonsultować się ze stomatologiem już w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Mamy też taki program w kierunku badania otyłości i nadwagi u dzieci. Ten program realizuje nasz oddział pediatryczny Miejskiego Szpitala Zespolonego i w ramach tego programu przyjmowane są dzieci, oczywiście i rodzice. Tam jest pełna informacja o właśnie stanie zdrowia tego dziecka, badania w kierunku nadwagi czy też otyłości, są porady, jest dietetyk, więc to dziecko jest jakby w pełni zaopiekowane i prowadzone. I też cieszy się ten program bardzo dużym zainteresowaniem, no bo też wiemy, że i obserwujemy, że dzieci często no, mają tą nadwagę, tak, ale sposób też odżywiania, może czasami mało ruchu powoduje, że no, ta nadwaga u dzieci występuje, więc tu trzeba no, też od najwcześniejszych lat tak, zapanować nad tym problemem i właściwie prowadzić dziecko pod różnymi aspektami, no i takie informacje i taka pomoc właśnie jest przez lekarzy i w ogóle personel tego oddziału dziecięcego realizowana. I tu chcę powiedzieć, że Te wszystkie badania, jeśli chodzi o otyłość, są realizowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, więc rodzic po prostu przychodzi i bezpłatnie ma te wszystkie konsultacje, te wszystkie porady, więc też warto skorzystać z tego programu i każdy rodzic, który jest mieszkańcem Częstochowy wraz ze swoim dzieckiem, może zgłosić się do tego programu.
1: O programach zdrowotnych, które ma do zaoferowania mieszkańcom Częstochowy Urząd Miasta, mówiła naczelnik Wydziału Zdrowia Grażyna Strąbska-Świerczyńska. Wszystkim zdrowia życzę.
2: Zmieniamy temat.
3: Artur Kucharski, Straż Miejska w Częstochowie.
1: Gdyby ktoś chciał zostać strażnikiem miejskim, no to właśnie, co zrobić?
3: To trzeba odwiedzać naszą stronę internetową, bo my w trakcie roku prowadzimy po kilka naborów do straży miejskich. Od wielu lat borykamy się z niedoborem w naszych szeregach. Jest zdecydowanie więcej zgłoszeń i interwencji niż my mamy ludzi, którzy te interwencje mogą wykonać. 30 tysięcy interwencji, z czego około 15 tysięcy na telefoniczne wnioski mieszkańców, więc to można powiedzieć jest tak połowa interwencji na zgłoszenia mieszkańców, a połowa jako własne działanie strażników miejskich podczas służby patrolowej. I te interwencje trzeba wykonywać to bardzo szybko, bo mieszkaniec jest wtedy zadowolony, kiedy dzwoni do nas i za 10, za 15 minut widzi radiowóz czy patrol mundurowy i widzi, że na przykład strażnicy miejscy podejmują interwencje wobec osób, które spożywały alkohol na ławce i zakłócały, powiedzmy wieczorem, jak ktoś spał o godzinie 23 czy 24 przy otwartym oknie w mieszkaniu, a pod oknem siedziała grupa osób, która spożywała alkohol, głośno się zachowywała, puszczała muzykę z telefonu, więc tutaj zakłócała, można powiedzieć, spoczynek nocny. Dlatego mieszkańcy się cieszą, kiedy widzą nas, jak przyjeżdżamy szybko i jak ta interwencja jest skuteczna. Artur Kucharski, Straż Miejska w Częstochowie.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Działalność tego centrum skierowana jest do wszystkich zainteresowanych rozwojem biznesu w Częstochowie, poczynając od małych, a kończąc na wielkich przedsięwzięciach inwestycyjnych. W każdym z przypadków inwestor może liczyć się na pomoc. Rozpoczynamy kolejny kwadrans naszego magazynu, a teraz więcej o działającym przy Urzędzie Miasta w Częstochowie Centrum Obsługi Inwestora.
2: To warto wiedzieć.
1: Choć centrum kojarzy się z inwestycjami i przedsiębiorstwami, to współpracuje też z uczelniami, konkretnie ze studentami, na przykład tymi, którzy wybrali uczelnię niemedyczne, stąd pewne działania podjęte na ich rzecz. A jakie?
8: Anna Tymoszenko, kierownik Centrum Obsługi Inwestora. Studenci mogą uzyskać stypendia w Częstochowie i to jest jakby kontynuacja programu Częstochowa dla medyków, ale w troszeczkę nowej wersji. Myślę, że no po prostu popyt, podaż, wiadomo.
1: Jakie docenienie też medyków?
8: Powiem tak, docenienie, no ja z racji tego, że więcej miałam kontaktu z medykami ostatnimi czasy, bardzo bym chciała ich docenić, może nawet inaczej, natomiast tutaj mówimy o studentach zdecydowanie. Na pewno włączenie ratowników medycznych to dla mnie jest taki szczególnie ważny temat, bo wiem, jak bardzo ważną pracę mają, jak wiele ta praca od nich wymaga poświęceń. Także jakby w programie, który dotychczas funkcjonował, jest kilka tych zmian. Myślę, że też znaczącą zmianą jest to, że to stypendium jest o te 500 zł wyższe niż było. Natomiast dla mnie to jest absolutnie uzasadniona zmiana, no ponieważ zaczęliśmy ten program na 2019 roku, więc trochę lat już minęło i zmieniły się i stawki wynagrodzeń i inflacja już troszeczkę i galopowała i potem spadała, niemniej jednak należało te stypendia podwyższyć. A propos wynagrodzeń, to ograniczyliśmy stypendia dla pielęgniarek tylko i wyłącznie do pielęgniarek jakby pierwszego etapu kształcenia, czyli tylko do licencjatu, ponieważ no, uznaliśmy, że dziewczyny po licencjatach i panowie po licencjatach mają już pełne prawo do wykonywania zawodu. W związku z powyższym no, nie możemy ich traktować na równi ze studentami, którzy nie mają możliwości zarobkowania w swoim zawodzie. To też jest chyba zmiana. No, zmianą jest również to, że studenci zarówno kierunku lekarskiego, pielęgniarskiego, jak i ratownictwo medyczne mogą podjąć zatrudnienie, a nawet powinni, w Miejskim Szpitalu Zespolonym, ale mogą również w jednostce publicznej na terenie miasta Częstochowy. Czyli może to być na przykład też szpital wojewódzki, pod warunkiem, że lokalizacja będzie w Częstochowie. I to jest dość istotne, no bo jakby program ma udostępniać mieszkańcom Częstochowy te kadry medyczne później, tak? Więc uznaliśmy, że absolutnie nie ma tutaj konfliktu, że też szpital wojewódzki na terenie miasta Częstochowy absolutnie spełnia te wymogi, a z kolei medykom, zwłaszcza lekarzom daje możliwości no, większego rozwoju, bo są kierunki, są specjalizacje, które mogą robić w szpitalu wojewódzkim, a których nie mogą robić chociażby w miejskim, więc myślę, że to jest dość istotne.
1: Wy jako centrum dbacie tutaj o te interesy Częstochowy?
8: Tak, no staramy się, aczkolwiek stricte te stypendia dla medyków to nie był mój, zgodnie z obsługą inwestorów i przedsiębiorców, program, ale już jakoś tak stał się nasz, ponieważ z kolei bardzo dużo robimy z uczelniami.
1: Powiedzmy o tych inwestorach, których no właśnie brakuje w Częstochowie, nie brakuje, są więksi, mniejsi, na kogo stawiacie?
8: To nie jest do końca tak, że my stawiamy, ponieważ no, jakby zasady przydzielania pomocy publicznej na terenie kraju są jasno określone i to wszystko dzieje się w Komisji Europejskiej jeszcze. Natomiast ja uważam, że nasi przedsiębiorcy mają się całkiem dobrze. Warto by było powiedzieć na pewno o no przede wszystkim firmie, która i złoty medal, i Grand Prix za najlepsze wybory konsumenckie podczas bardzo ważnej imprezy ITM Industry Europe zdobyła. No firma nasza, rodzima, znajdująca się na Tysiącleciu, tak, no bo to ulica Rolnicza, więc trzeba o niej wspomnieć. Francuski koncern, który w Częstochowie już od dawna inwestuje na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i tym razem ponad 40 milionów złotych kolejne zainwestuje. Zresztą ja nie mogę się ograniczać do Częstochowy, bo my współpracujemy z wójtami, z burmistrzami różnych gmin ościennych i powiatów także, bo kiedyś rozmawiałyśmy już o tym, że tak naprawdę to tylko politykom zależy na tym, gdzie dokładnie przebiega granica, a biznes na to nie patrzy. Biznes patrzy na to, gdzie ma dobrą lokalizację i czy działka jest podzielona pomiędzy trzy gminy, albo trzy powiaty, albo trzy miasta, to nie ma dla nich to kompletnie żadnego znaczenia. Oni muszą mieć dostęp do kadr, muszą mieć przychylnych włodarzy, albo przynajmniej osoby obsługujące tenże biznes. Więc mam nadzieję, że tak się dzieje u nas, bo no, jeżeli tylko jakikolwiek z naszych wójtów gmin ościennych się do mnie zgłosi, powie, słuchajcie, mam przedsiębiorcę, mam właściciela terenu, teren jest taki i taki, natychmiast go kontaktujemy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, jeździmy razem na szkolenia. Dla mnie, dla nas jakby ta współpraca międzygminna, międzypowiatowa jest niesamowicie ważna, bo ona pokazuje tym ludziom z zewnątrz, że nawet podzieleni administracyjnie nie jesteśmy podzieleni, a dla biznesu to jest bardzo ważne i to pokazała chociażby wizyta Foxconnu, głośna ostatnio w Polsce, gdzie Częstochowa wskoczyła w ostatnim etapie rozmów jako czarny koń. No i nie ukrywam, że do końca się te nasze losy ważyły, gdzie faktycznie ta firma FON się ulokuje, czy w gminie Rędziny, którą wspieraliśmy całym sercem i spotkanie odbywało się w Częstochowie, czy w Dolnośląskiem. Ostatecznie z jedną inwestycją to faktycznie tajwański gigant ulokuje się w Dolnośląskiem, ale z drugą w Śląskiem i tutaj też nie możemy za bardzo płakać, bo z kolei Katowice i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Urząd Marszałkowski też nas ogromnie wspierali. I to pokazało nam, jak bardzo te wszystkie takie, nie wiem, czasami myślę, że złośliwości albo może po prostu wynikające z braku wiedzy, uszczypliwości. No to jest za granicami waszego miasta, to o tym nie powinniście mówić. Nie, powinniśmy, bo to pokazuje, jak na terenie całego subregionu działamy, współpracujemy. Ja mam cały czas kontakt z firmami spoza Częstochowy, całego subregionu, a wręcz regionu Jury, więc jakby jak będziemy się ograniczać tylko i wyłącznie do swojego podwórka i tylko i wyłącznie do swojej piaskownicy, no to chyba nikomu to korzyści jeszcze nie przyniosło na tym świecie, więc staramy się tak nie robić.
1: Przypomnę, że jesteśmy w Centrum Obsługi Inwestora działającym przy Urzędzie Miasta w Częstochowie, a moim gościem jest Anna Tymoszenko, kierownik tego centrum. Jesteś się w stanie od początku do końca poprowadzić firmę?
8: Tak, tak. No od tego od tego jesteśmy. Oczywiście nie możemy przyznać pomocy publicznej w ramach strefy, bo od tego jest osobna spółka, ale jesteśmy w stanie przygotować do rozmowy. Bardzo dużo naszej pracy to jest taka opieka poinwestycyjna. I przykładem dwóch takich ostatnich case'ów, bym powiedziała, jest sytuacja, gdzie prywatny pośrednik nieruchomości wprowadził w błąd jednego z naszych inwestorów, oferując mu działkę inwestycyjną w strefie. Oczywiście na etapie sprzedaży już się jakby szybciutko zweryfikowało, że nie jest to działka w strefie, bo to jest po prostu kłamstwo. W strefie przemysłowej, tak, ale nie w specjalnej strefie ekonomicznej, a to jest ogromna różnica. Natomiast niestety po zakupie już działki okazało się, że tak bardzo ten inwestor był zapewniany o wartości tej działki w kontekście inwestycyjnym, że no trochę uśpiono jego czujność. Nie wskazano mu, że na środku nieruchomości jest tak zwana strefa otwarta, gdzie nie będzie można nic zbudować. Na pewno pośrednik nieruchomości nie był rzetelny. Gdyby się zgłosił do nas 3 miesiące wcześniej, to jeszcze była rękojmia i można się było o co się bić. Niestety trafił na nierzetelnego pośrednika nieruchomości, a może nawet, myślę, że mogę powiedzieć nierzetelnego, bo powinien poinformować o wszelkich możliwościach, a nie mówić, że jakoś to będzie.
9: Czy wy potem też badacie te różne takie niuanse i szukacie takiej najlepszej ścieżki?
8: Wyjście z tego, tak. To znaczy badamy same z siebie, bo my nie możemy o wszystkim wiedzieć. Natomiast jeżeli przyjdzie do nas inwestor, czy zgłosi się do nas strefa, tak jak to było w tym przypadku, o którym mówiłam przed chwilą, to my musimy znaleźć wszelkie możliwe ścieżki wyjścia z tej sytuacji, tak by ten człowiek, który chce stworzyć nowe miejsca pracy, który chce rozbudowywać swoją firmę na naszym terenie, by mógł z tej możliwości skorzystać. Przykładem drugiej takiej firmy jest firma, która zgłosiła swój przeciw w kontekście lokalizacji w ramach tak zwanej uchwały Lex Developer w bezpośrednim sąsiedztwie swojej firmy budowy osiedla mieszkaniowego i też szukała u nas pomocy i próby jakiejś wyjaśnienia tej sprawy, dlaczego tak się dzieje. Więc staramy się pomóc jak najbardziej tym naszym przedsiębiorcom na każdym etapie, dosłownie każdym ich funkcjonowania, zanim przyjdą do nas i jak już przyjdą. I faktycznie zdecydowanie więcej w tej chwili jest reinwestycji niż inwestycji z zewnątrz, czyli zdecydowanie więcej w tej chwili się rozbudowuje tych zakładów, które już są, czyli one reinwestują, rozwijają się, tworzą nowe miejsca pracy, niekoniecznie pojawiają się zupełnie nowi, ale ja powiem tak, pracy nam nie brakuje zdecydowanie.
9: Bo im więcej tych firm, tych inwestorów, miejsc pracy, to przecież ta młodzież z naszych tutaj częstochowskich szkół, uczelni, tą pracę ma szansę znaleźć tu na miejscu.
8: Ma szansę, ale powiem tak, ja już tam swoje, powiedzmy, lata mam, ale pamiętam, że niewiele było w stanie mnie zatrzymać w mieście, mimo że wówczas w mieście dużo się działo i wówczas w mieście było zupełnie inaczej, ale ja po prostu chciałam iść i wytyczać sobie nowe ścieżki. Życie się ułożyło różnie. Trochę później zaczęłam te ścieżki wytyczać niż myślałam, ale po swojemu. I rozmawiałam z dziewczyną z Katowic, z jedną z bardzo dużych firm doradczych w zakresie HR-u. I ona mówi, że robiła szkolenie dla uczniów, dla absolwentów i uczniów ostatnich klas liceów w Katowicach. I się zapytała, kto z was zostaje w regionie? I nikt nie podniósł ręki. To jest, słuchajcie, dokładnie to, co się dzieje u nas. Kiedy się ich pytamy, tych młodych ludzi, kto z was będzie studiował w Częstochowie? Nikt nie podnosi ręki. A potem wiemy doskonale, bo wiemy, jak wygląda rekrutacja, część z tych dzieci jest w Częstochowie. I teraz ja zaryzykowałabym takie stwierdzenie, czy to mówimy o Częstochowie, czy mówimy o stolicy województwa, o Katowicach, czy o jakimkolwiek innym mieście. Bardzo szkodliwe jest takie narzekanie, takie mówienie o tym, że tu jest źle, że tu jest niefajnie. Bo co ma zrobić potem młody człowiek, który z jakiegoś powodu po prostu nie dostaje się na wymarzoną uczelnię. Zostaje w mieście. I co? On się ma czuć jak przegryw? Nie wolno czegoś takiego robić. Ja dużo rozmawiam z młodzieżą. Oni mówią bardzo często, rozmawiamy o tym, jak ogromna presja jest na nich nakładana przez nauczycieli, a największa przez rodziców. I wydaje mi się, że moglibyśmy troszeczkę spuścić z tonu. Wiele znam takich przypadków, bardzo wiele, oj bardzo, gdzie ludzie zaradni, bez znaczenia było to, jaką kończą uczelnię,
7: Oni sobie potem wybierają tych z UJ-u, tych z Cambridge i tych innych, a kończyli sami na przykład Politechnikę Częstochowską albo jeszcze WSP. I pozakładali firmy i mieli pomysł na to. Mamy największe przedsiębiorstwa częstochowskie. To są absolwenci naszych częstochowskich uczelni. Jakby stygmatyzowanie tego, że skończysz Politechnikę, bo ona jest dziadowska, albo skończysz UJD i w ogóle co ci to da? No da mniej więcej tyle samo, co skończenie innej uczelni poza wyrwaniem się z domu. Bo program nauczania na uczelniach publicznych jest wszędzie taki sam. Żeby uzyskać dyplom, musisz wszędzie zdać bardzo podobne egzaminy. Ja już nie wspomnę o prawnikach czy o medykach, gdzie jest dokładnie to samo i aby uzyskać prawo wykonywania zawodu są bardzo ściśle określone jakby warunki. Tutaj nie ma możliwości praktycznie żadnej w prawo czy w lewo machnięcia za bardzo, więc ja bym odeszła od narzekania. Ja staram się nie narzekać w ogóle, ale też sugerowałabym może rodzicom, nauczycielom trochę mniej narzekać. Na miasto mogą sobie narzekać oczywiście, natomiast nie stygmatyzujmy szkół, nie stygmatyzujmy uczelni.
9: Bardziej, że pani widzi to od wewnątrz, jak to wszystko wygląda.
7: Ja widzę, jak wartościowe dzieci chodzą do technikum, ja widzę, jak wartościowe dzieci chodzą do liceum i mówienie, że jedni są gorsi, a drudzy są lepsi, dla mnie jest po prostu niesprawiedliwe i nie wolno tego robić. I tyle.
9: Tu postawmy kropkę.
10: Anna Temoszenko, kierownik Centrum Obsługi Inwestora w Częstochowie. Dziękuję za rozmowę.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: W programie sprawdzimy, jak zmieniła się Częstochowa i jak jeszcze się zmieni. Poszukamy odpowiedzi na pytanie, czy opuszczone tereny poprzemysłowe mogą ponownie tętnić życiem, ale kroki skierujemy też do Straży Pożarnej w Częstochowie i powiemy o bezmyślności. A już teraz odwiedzamy częstochowski magistrat.
0: To zmieni nasze miasto.
2: Łukasz Pabić, zastępca prezydenta miasta Częstochowy.
1: Troszeczkę porozmawiajmy o tej Częstochowie. Jaka ona jest dzisiaj?
2: Częstochowa jest wspaniałym, dobrym miastem. Miastem przede wszystkim pozytywnie nastawionych do życia ludzi. Miastem, które się rozwija i też miastem, które w najbliższych latach czeka bardzo, bardzo wiele, wydaje mi się, takich pozytywnych rzeczy.
1: Ma to związek z rewitalizacją miasta?
2: Musimy sobie zdać sprawę z tego, że Częstochowa była miastem historycznie przemysłowym i te rzeczy, które wydarzyły się wieki temu, mają wpływ na to, jak miasto wygląda dzisiaj. Choćby to, że miasto jest przecięte na pół dużą linią kolejową, dawną koleją warszawsko-wiedeńską, która w pewien sposób kształtuje nam to, jak miasto wygląda. W samym centrum miasta mamy duże kompleksy poprzemysłowe, mamy kompleks Elaneksu, mamy kompleks po dawnym Wełnopolu, mamy budynek po starym browarze. To są takie wyrwy w sercu miasta. Mamy pięknie zrewitalizowane, no już prawie 20 lat temu, aleje i nieopodal, no, miejsca, które wymagają tej rewitalizacji. I ja jestem głęboko przekonany, że w najbliższych latach część z tych terenów będzie się powoli rewitalizowała. Część oczywiście będzie się rewitalizowała poprzez prywatnych właścicieli, jak ma to miejsce na terenach przyległych do dawnego Wełnopolu i fabryki Stradom. Część przy udziale miasta i mam tutaj na myśli Elaneks, którego właścicielem nie tak wcale dawno stało się miasto Częstochowa.
1: Jaki plan ma Częstochowa na to miejsce?
2: Ten projekt, który nazwaliśmy sobie przędzalnią przyszłości, osią tej rewitalizacji ma być stadion piłkarski. Natomiast pozostała ta przestrzeń w zależności od tego, jak będą się kształtowały potrzeby miasta. Myślę, że na pewno nie będziemy szli w kierunku handlowym, bo po prostu tej przestrzeni handlowej myślę, że nie ma zapotrzebowania w mieście już na tą przestrzeń handlową. Usługi, przestrzeń biurowa, wydaje mi się, że to w tym kierunku powinno iść. Taki będzie też naturalny, takie będą naturalne kroki po tym, jak miasto wykona ten pierwszy krok w postaci inwestycji w przestrzeń sportową, w duży obiekt sportowy, no z pewnością jakaś baza hotelowa, ale to wszystko będzie zależało od uzgodnień z konserwatorem zabytków, bo przypominam, że cała ta przestrzeń jest obecnie wpisana do rejestru zabytków.
1: Łatwo nie będzie, bo to raz, że mnóstwo biurokracji, dwa, że tutaj konserwator zabytków będzie patrzył miasto na ręce, no a poza tym też duże koszta, no nie ma się co czarować.
2: Ja właśnie jestem zawsze zaskoczony, jak rozmawiamy z różnymi inwestorami, którzy uważają, że objęcie jakiegoś budynku wpisem do rejestru zabytków to jest przeszkoda. Nie, to nie jest przeszkoda, to jest ogromna szansa. Po pierwsze, szansa na zachowanie tego dziedzictwa, tej historii tego miasta i piękna tych budynków. Po drugie, uzgodnienia z konserwatorem zabytków też nie jest tak, że konserwator się na wszystko nie zgadza i chce jakieś rzeczy, które są z Księżyca. Inwestorzy czasami się tego obawiają. Rolą konserwatora jest dbanie o to, żeby ta ingerencja nie była zbyt duża. Natomiast wiadomo, że jeżeli są ściany, no to trzeba te ściany wzmocnić. Trzeba to zrobić w odpowiedniej technologii, a takiej, która pozwoli zachować cechy tego zabytku. Więc to nie jest tak, że jak był tam budynek pralni, to tam nadal ma być pralnia. Nie, tam może być cokolwiek innego. Tam może być hotel, tam może być budynek usługowy, cokolwiek innego, byle zachować te cechy, które stanowią o historii tego miasta i o własności tego, o wartości tego zabytku. Poza tym ja przypomnę, że jest gro środków, z których można skorzystać, także ze środków na rewitalizację, ze środków zewnętrznych, po które te środki też będzie chciało sięgnąć miasto Częstochowa w odpowiednim czasie.
1: Środki unijne są, myślę, że to Unia jest chętna, żeby dawać pieniądze na takie inwestycje i łączyć takie stare z nowym.
2: Problem polega na tym, że dzisiaj nie mówimy już tylko i wyłącznie o dotacjach. Szereg z tych narzędzi to są jednak narzędzia kredytowe, z których my musimy korzystać w sposób bardzo racjonalny, bo przypominam, że miasto to nie tylko ta część miasta, mówimy o całym mieście i o takich problemach, z którymi mierzą się w zasadzie wszystkie większe bądź mniejsze miasta w Polsce. Ogromny kryzys demograficzny, który przekłada się na to, że ta oświata kosztuje nas coraz więcej i to jest dzisiaj największa bolączka budżetowa miasta. No i po prostu musimy krótką kołdrą tak gospodarować, żeby każdego przykryć.
1: A kształcić uczniów, dzieci, młodzież trzeba, bo myśli, że Częstochowa to miasto młodych ludzi.
2: Tak, Częstochowa to miasto młodych ludzi. Częstochowa jest miastem akademickim i my bardzo cieszymy się, że zarówno Uniwersytet Jana Długosza, jak i Politechnika Częstochowska przyciągają studentów. Ja pamiętam, kiedy już ładnych parę lat temu musiałem wybrać swój kierunek studiów, nie było tutaj w mieście ani prawa, ani ekonomii. Dzisiaj te studia mamy. Moi koledzy, którzy bardziej szli w tą stronę biologiczną, narzekali na to, że nie ma w Częstochowie medycyny. My dzisiaj tą medycynę w Częstochowie mamy. Praktyki naszych studentów odbywają się w naszym szpitalu miejskim, gdzie powolutku powstają oddziały kliniczne. Odbywają się w szpitalu wojewódzkim, gdzie również te oddziały kliniczne powoli powstają. Bardzo dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o ofertę dla młodych ludzi, dla studentów od czasu, kiedy na przykład ja gdzieś tam na początku lat 2000 na te studia szedłem. Myślę, że my czasami troszeczkę za dużo szukamy i za dużo kombinujemy, a nie patrzymy na to, co mamy tutaj tuż obok. Częstochowa jest miastem bardzo atrakcyjnym dla studentów, bo w porównaniu z tymi dużymi ośrodkami akademickimi, Krakowem, Wrocławiem, Warszawą, jednak koszty utrzymania w Częstochowie

0: dyrektorom Muzeum Częstochowskim, więc zacznijmy od kultury łużyckiej, która na terenach obecnej Częstochowy przy Warcie no już przed naszą erą te siedliska były tam zakładane. Częstochowa historycznie zawsze leżała na tym głównym szlaku i to miasto żyło, funkcjonowało przez wiele, wiele lat, było takim miastem, nawet przez wiele wieków, takim miastem wielokulturowym. Ja zachęcam wszystkich do tego, żeby poznać historię Częstochowy, która oczywiście jest spleciona z historią Jasnej Góry, ale pamiętajmy, że Jasna Góra to nie tylko taki ośrodek duchowy, ale to też bardzo ważna twierdza, która w historii Polski no, odegrała bardzo ważną rolę, nie tylko jeżeli chodzi o takiego podniesienia ducha narodu, ale też no, twardo stawiła swego czasu, twardo postawiła się swego czasu między innymi Szwedom.
1: No i Częstochowa to oczywiście leży na szlaku jurajskim, więc też już czuć ten klimat.
0: Mówimy, że Częstochowa to brama na Jurę, jest wiele takich miejsc w Częstochowie, że stajemy i widzimy, jak ta Jura w kierunku Krakowa się rozwija. Bardzo blisko współpracujemy z podczęstochowskimi gminami. No, wystarczy powiedzieć, że z Olsztynem Jurajskim łączy nas piękna droga dla rowerów i praktycznie z serca Częstochowy możemy w sposób bezpieczny, nawet z małymi dziećmi, ja bardzo często tą trasę pokonuję ze swoją córką. Bardzo blisko współpracujemy, chcemy, żeby Częstochowa była tą bramą na Jurę. No i ta twierdza jasnogórska to jest tak naprawdę pierwsze orle gniazdo na szlaku. Zapraszam do Częstochowy. Łukasz Pabić, zastępca prezydenta miasta Częstochowy.
1: Dziękuję za to spotkanie.
2: Zmieniamy temat.
1: Mówić będziemy o pożarach na nieużytkach. To problem, z którym nasi strażacy spotykają się rok w rok. Marcin Caban z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
3: Od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów, łąk i nieużytków. Spowodowane jest to niestety wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Obszary wysuszonej roślinności stanowią doskonałe podłoże palne. Należy podkreślić, że za ponad 94% przyczyn powstawania takich pożarów odpowiedzialny jest człowiek. Należy pamiętać, że po takim pożarze ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Podczas pożaru powstaje także duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia z uwagi na możliwość zaczadzenia. Zadymienie powoduje również zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat. Przypominam, że wypalanie traw jest naprawdę niebezpieczne, ale też niedozwolone. Pamiętajmy, że kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny wynoszącej nawet do 30 tysięcy złotych. Pożary nieużytków z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych, a każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas, gdzie będą naprawdę niezbędni.
1: Ostrzegał Marcin Caban z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
2: Nasze miasto.
1: Częstochowscy strażnicy miejscy sprzątają wraki, które szpecą, ale przede wszystkim stwarzają realne zagrożenie.
4: Artur Kucharski, Straż Miejska w Częstochowie. Straż Miejska w Częstochowie od wielu lat porządkuje, jeśli pani już to tak nazwała, częstochowskie parkingi z tak zwanych wraków, czyli samochodów, które są długotrwale nieużywane i blokują tym samym miejsca parkingowe innym mieszkańcom, którzy chcą gdzieś zaparkować swój pojazd. Taki problem występuje szczególnie w zabudowie wielokondygnacyjnej. Mam tutaj na myśli bloki czy wieżowce, no bo w domach jednorodzinnych czy też szeregowych każdy z właścicieli ma jakiś swój garaż, swoje miejsce parkingowe. Natomiast

0: My co roku prowadzimy takie działania. Raki muszą spełnić pewne wymagania wynikające z rozporządzeń. Były lata, że było ich ponad 200, więc takie poważne czyszczenie ulic częstochowskich i tych parkingów z tych wraków mieliśmy kilka lat temu.
1: Jak tutaj dotrzeć do kierowców, do właścicieli tych pojazdów?
0: Najszybszym takim sposobem, żeby wrak opuścił blokowane przez siebie miejsce, jest wniosek zarządcy drogi do nas, do Straży Miejskiej. Wtedy te działania są najszybsze. Oczywiście, jeśli mieszkaniec zatelefonuje, czy napisze maila, czy pismo, czy też poinformuje patrol pieszy Straży Miejskiej, że gdzieś na jakimś parkingu stoi tak zwany wrak i trzeba go, mówiąc krótko, usunąć, no to wtedy ta droga też będzie skuteczna, natomiast dłuższa. Więc tutaj zachęcamy wszystkich mieszkanki, wszystkich mieszkańców Częstochowy, aby jednak w pierwszej kolejności dali jakiś sygnał telefoniczny, czy pismo do swojego zarządu, czy to jest wspólnota mieszkaniowa, czy spółdzielnia mieszkaniowa, i wtedy te działania będą szybsze. No my oczywiście, no pierwsze co, to musimy skontaktować się z właścicielem pojazdu po numerze rejestracyjnym. Jeżeli takie rozmowy przyniosą efekt, bo też tak się często zdarza, że właściciele nie chcą płacić za odholowanie pojazdu, tylko sami przestawiają gdzieś w miejsca prywatne te swoje pojazdy i odblokowują te miejsca parkingowe, no to jest też sukces. Natomiast są osoby, które z różnych względów no nie chcą tych pojazdów przestawiać. Wówczas to zlecamy firmie, która ma przetarg z gminą miasta Częstochowa, i ta firma odholowuje te wraki na specjalny parking.
1: Każecie takie właścicieli?
0: Znaczy, ja myślę, że już sama opłata za odholowanie plus każda doba naliczana jest według stawek przyjętych przez Radę Miasta, to już jest duży cios wobec takiego właściciela, takiego wraku.
1: Artur Kucharski ze Straży Miejskiej w Częstochowie mówił o sprzątaniu samochodowych wraków.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Miłośników dwóch kółek ucieszy z pewnością fakt, że powstaje rowerowa 17. Będzie wygodnie, szybko i bezpiecznie, do tego malownicza trasa. Więcej powiemy za chwilę w programie, ale mówić też będziemy o częstochowskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A już teraz wielka inwestycja rowerowa.
2: Czekamy na to od lat.
3: Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD w Częstochowie.
4: No właśnie, na rowerzystach też chcemy opierać swoje działania. Czy nasze działania mają zmierzać w kierunku tego, żeby rowerzyści mieli lepiej?
5: To też jest specyficzna grupa użytkowników i mocno czasami roszczeniowa, ale myślę, że oni też widzą te nasze starania i raczej nie słyszę niezadowolenia. No chyba, że jeśli chodzi o odśnieżanie dróg rowerowych zimą, którego nie przeprowadzamy, z uwagi na to, że po prostu ten budżet jest i tak mocno napięty i mało miast w Polsce, nieliczne tak naprawdę, odśnieżają drogi rowerowe, no bo jednak trochę przyjmuje się, że jeśli jest śnieg, jeśli jest mróz, to ten rower jest ostatnim wyborem.
1: Ach, to taki pojazd sezonowy, bym powiedział.
5: Oczywiście to
1: narażać rowerzystów.
5: Nie, no absolutnie, ale jeśli jest śnieg, jest mróz, jest oblodzenie, no to jazda rowerem no, generuje nam dużo niebezpieczeństwa i myślę, że to powinien być ostatni wybór. Ja wiem, że niektórzy nie mają wyboru, albo na przykład są na tyle zapalonymi rowerzystami, że bez względu na porę roku i aurę jeżdżą. I okej, ale my musimy mierzyć siły na zamiary. My musimy te pieniądze tak wydawać, żeby jednak interes większości był zabezpieczony. Ale coraz więcej też rowerzystów jest i też dbamy o tę infrastrukturę. Liczby nie kłamią. Już pomijając to, że lat temu, kilka wstecz, zostaliśmy nagrodzeni za swoje działania przez PTTK wyróżnieniem Gmina Przyjazna Rowerzystom. No ta przyjaźń może czasami szorstka się rozwija, bo przekroczyliśmy już lat temu też kilka wstecz liczbę 100 km dróg rowerowych w mieście. Pracujemy nad tym, żeby to był układ spójny. Do pełni szczęścia, jeśli chodzi o wyjazd na Jurę, brakuje nam takiego fragmentu w Alei Pokoju, który jest newralgiczny, bo dalej mamy już przecież bezpośrednie połączenie z Olsztynem. Mamy już przesądzone też działanie, które właśnie na tej Jurze pozwoli nam na jeszcze ciut więcej. Takim rowerowym game changerem, myślę, będzie budowa rowerowej 17, czyli fragmentu drogi krajowej, która wjedzie przez, czy będzie wiodła przez Jurę, przez nasze miasto. Mówimy o 78 kilometrach infrastruktury rowerowej w gminach Kłomnice, Mstów, Olsztyn, Żarki-Niegowa i Częstochowa. W samej Częstochowie 20 kilometrów nowej infrastruktury powstanie. Ładny odcinek i też na wielu fragmentach będziemy ulepszać to, co już istnieje. Nie mówimy o przebudowie, bo te drogi są w dobrym stanie, ale na przykład oznakowanie, na przykład likwidacja barier architektonicznych. To jest przesądzone, bo ten RTR 17
4: 15, czyli ta droga krajowa na subregionie powstanie z uwagi na to, że zostały podpisane dokumenty o dofinansowaniu. Będzie ta trasa też wiodła w dużej mierze przez nadbrzeżne tereny Warty, co pozwoli i na lepszą komunikację, ale też te eksploracje tej jury, przyrody i tych walorów turystycznych. Więc to się dzieje, dziać będzie. 33,5 miliona złotych całokształt, 25 milionów dofinansowania. Mówimy o tym projekcie subregionalnym. Oczywiście każda z gmin w ramach swojego terenu i swojej jurysdykcji będzie te prace wykonywać. Ten czas realizacji jest dość długi, bo na jesieni 29 będziemy mogli powiedzieć, że ta jurajska 17 rowerowa jest już dostępna. To też ma w Częstochowie właśnie pozwolić na scalanie jeszcze tego, co nie jest scalone, żebyśmy mogli spokojnie, z chłodną głową powiedzieć dziecku, jedź sobie na jurę z kolegą, z koleżanką i nie truchleć o to, że dziecko będzie musiało na jakimś odcinku jechać obok ciężarówek, obok pędzących samochodów, tylko właśnie tą infrastrukturą dedykowaną, bezpieczną, móc się poruszać na częstochowskim odcinku, na terenie Częstochowy, ale też pojechać sobie na Jurę, pojechać sobie do Olsztyna czy dalej. Dzięki tej budowie umożliwimy właśnie takie podróżowanie na rowerach. Co jeszcze powstanie w ramach 17 tej rowerowej, miejsca obsługi rowerzystów w każdej gminie, rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo, ekologiczne elementy zgodne z Europejskim Zielonym Ładem, zieleń, odnawialne źródła energii, lampy solarne, udogodnienia dostępne dla wszystkich użytkowników. Także wiąże się to z tymi likwidacją barier architektonicznych. Czasami się coś na przestrzeni lat w mieście po prostu niekoniecznie spięło i z tego roweru się musimy albo przesiąść, albo musimy na zasadach ogólnych na ulicę wyjechać. To ma służyć właśnie w takim ujednoliceniu całokształtu infrastruktury rowerowej w mieście głównie, ale na odcinku tych 78 km na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 78 km spójnej infrastruktury. Wsiądziemy sobie na siodełku w Częstochowie, wysiądziemy w Niegowej i wrócimy się. To może nam dać nawet podróż łącznie 100-kilkudziesięciokilometrową. No to mówimy zupełnie o rzeczach, o których moje pokolenie, które spędziło dzieciństwo na rowerze, mogło tylko pomarzyć. Więc mam nadzieję, że to też będzie takim czynnikiem popularyzującym właśnie tę infrastrukturę rowerową, turystykę rowerową, że nie tylko, owszem, jako taka alternatywa do poruszania się po mieście szybko, bezkosztowo i tak dalej, przede wszystkim latem, jesienią, wiosną, zimą trochę może mniej, ale że też po prostu właśnie damy impuls do wspólnego spędzania czasu. Przecież można też, jak ktoś nie ma tyle sił, jechać do, dajmy na to, Olsztyna czy gdzieś rowerem i wrócić autobusem komunikacji miejskiej, bo taka też jest możliwość. Więc tutaj opcji dzięki tej budowie rowerowej 17 otworzy nam się kilka, ale jest to inwestycja przesądzona. Z udziałem środków unijnych 33 miliony, ponad 25,5 miliona przesądzonego, podpisanego już, przyrzeczonego dofinansowania. No i te właśnie gminy jurajskie plus Częstochowa wybudują tę rowerową 17 i na jesieni, może już latem 29, będziemy mogli sobie tamtędy pojechać.
1: Tyle Maciej Hasik z MZD w Częstochowie. Myślę, że wyczerpująco opowiedział nam o subregionalnej trasie rowerowej numer 17. Jak nic, zleci do tego 2029 roku.
2: Ważne dla mieszkańców Częstochowy.
1: ZUS ma kilka oddziałów na Śląsku, w tym ten częstochowski, zatem przenosimy się do niego z Beatą Kopczyńską, regionalną rzecznik prasową ZUS w województwie śląskim.
6: Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie znajduje się przy ulicy Generała Henryka Dąbrowskiego 43/45. Godziny obsługi klientów to w poniedziałek od 8 do 17, natomiast w pozostałe dni tygodnia, czyli od wtorku do piątku, przyjmujemy od godziny 8 do 15. Automaty biletowe, bo żeby skorzystać z obsługi klienta, należy podejść najpierw do takiego biletomatu, pobieramy numerek i automaty biletowe wydają numerki do godziny 16:45 w poniedziałek, kiedy jesteśmy czynni do 17:00. Natomiast od wtorku do piątku automaty biletowe wydają numerki do godziny 14:45, tak żeby było spokojnie czasu na załatwienie spraw naszych klientów, którzy przyjdą, powiedzmy, pod koniec dnia. W Co można załatwić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie? Oczywiście w częstochowskim oddziale ZUS, tak jak i w wielu oddziałach w Polsce, obsługiwane są sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, zasiłków, ale także wsparcia dla firm, czy też informacje dla ubezpieczonych. Jeśli chodzi o emerytury i renty, to oczywiście możemy złożyć wnioski o emerytury krajowe, ale też renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, wdowie i socjalne. Oddział ZUS w Częstochowie też obsługuje część spraw dotyczących emerytur, czy rent, czy też zabezpieczenia świadczeń z Wielkiej Brytanii. Jeśli chodzi o zasiłki, świadczenia, to tutaj wszystkie formalności związane z zasiłkami chorobowymi, macierzyńskimi, opiekuńczym czy pogrzebowym. Tutaj też odbywają się badania lekarskie i komisje lekarskie dla celów rentowych. One odbywają się w budynku B i C. Natomiast sprawy dla przedsiębiorców, oczywiście płatnicy składek, większość spraw dziś mogą załatwić zdalnie za pośrednictwem swojego konta na naszej platformie ZUS, czy też poprzez program Płatnik bądź e-Płatnik. No i bardzo zachęcam jeszcze te osoby, które nie mają swojego profilu, niezależnie od tego, czy jesteśmy osobą ubezpieczoną, czyli taką, która pracuje, czy emerytem, rencistą, czy też płatnikiem składek, do założenia swojego konta na ZUS-ie. Dzięki temu wiele spraw, naprawdę bardzo wiele spraw, można załatwić zdalnie, nie wychodząc z domu, ze swojego stanowiska przy komputerze. Można umówić wizytę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zdalnie na konkretny dzień i konkretną godzinę. Oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to zachęcamy do kontaktu poprzez infolinię ogólnopolską. Numer telefonu to 22 560 16 00. Natomiast można też umówić wizyty, tak jak mówiłam, albo za pośrednictwem swojego profilu na ZUS-ie, aplikacją ZUS, ale można też umówić dzwoniąc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie, by umówić wizytę na konkretny dzień i konkretną godzinę. Wtedy mamy pewność, że nie musimy czekać, tylko o tej porze zostaniemy obsłużeni. Numer do umawiania wizyt to 34 368 93 37. Natomiast warto podkreślić, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest instytucją, która już od wielu lat wdraża działania zmierzające do poprawy dostępności budynków i usług dla osób ze szczególnymi potrzebami, bo też trzeba pamiętać o tym, że niekoniecznie trzeba być osobą z niepełnosprawnością, czy też poruszającą się na wózku inwalidzkim, czy przy pomocy kul, by mieć problem z pokonaniem kilku schodów. Wystarczy, że jesteśmy rodzicem dziecka, które jest w wózeczku, wówczas też mamy, jeżeli są schody, nie ma tutaj jakichś udogodnień, też mamy trudności z dostaniem się do budynku, dlatego naszym priorytetem jest takie stworzenie przestrzeni, by nie było problemu w dotarciu do sal obsługi klientów. Zatem jeśli są schody, to montujemy pochylnie i tutaj, jeśli chodzi o Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to jest w Częstochowie, to jest zbudowana taka pochylnia. Oczywiście są też windy wewnętrzne, budynek ma swój parking i jest na parkingu, są wyznaczone na parkingu miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Oczywiście w budynku znajdują się także toalety dla osób z niepełnosprawnością. Podczas wizyty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych osoby niedosłyszące mogą skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego, czy też systemu języka migowego. Można też samemu wybrać tłumacza, albo zrobi to ZUS. Wówczas ZUS zapłaci za takiego tłumacza języka polskiego języka migowego, jeżeli ktoś potrzebuje właśnie skorzystania z tego. O wszelkich udogodnieniach, nie tylko w budynku ZUS w Częstochowie, ale także w innych budynkach w kraju, można przeczytać na naszej stronie internetowej, jeśli chodzi właśnie o tą dostępność naszych urzędów dla osób ze szczególnymi potrzebami, i tam znajdują się wszystkie informacje, z którymi osoba z takimi szczególnymi potrzebami może skorzystać, bądź jakie ewentualnie przeszkody mogą na nią czekać i jak my te przeszkody niwelujemy, chociażby jeżeli nie ma możliwości zabudowania pochylni czy też windy, że jest guzik, który pozwala nam wezwać pracownika. Natomiast tutaj w budynku oddziału ZUS w Częstochowie nie ma takiego problemu, jest zbudowana pochylnia. Co więcej, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, także do oddziału ZUS w Częstochowie można przyjść z psem asystującym. Wiele też placówek wyposażonych jest w tak zwane elektroniczne znaczniki, między innymi są one właśnie dostępne w oddziale ZUS w Częstochowie oraz podległych mu inspektoratach i te elektroniczne znaczniki umożliwiają powiadomienie głosowe osobom niedowidzącym, w jakim miejscu się znajdują. Jednak taka osoba powinna mieć też zainstalowaną specjalną aplikację na swoim smartfonie, by mogła skorzystać z tego udogodnienia.
7: Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odwiedziliśmy razem z rzecznik prasową Beatą Kopczyńską.
2: To warto wiedzieć.
8: Tu przyroda gra pierwsze skrzypce, tak możemy powiedzieć. A w powiecie częstochowskim mamy kilka rezerwatów przyrody, m.in. Bogdaniec i Psi Nos. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, Natalia Zapała.
9: Rezerwat Bogdaniec chroni ekosystem leśny z siedliskami buczyn porastających wzgórza, takie jak Bogdaniec i Koziarską Górę, z wapiennymi ostańcami i schroniskami skalnymi.
8: Bogdaniec i Psi Nos został ujęty w bazie propozycji rezerwatów opracowanej przez Klub Przyrodników w ramach ogólnopolskiej inicjatywy Rezerwaty Przyrody Czas na Comeback. O rezerwat Bogdaniec wzbogacił się Janów na terenie nadleśnictwa Złoty Potok. Psi Nos także należy do tego samego nadleśnictwa, ale to już gmina Mstów i Olsztyn. Największym rezerwatem w okolicach Częstochowy jest rezerwat Sokole Góry. Obejmują skryte w bukowych lasach wzgórza wapienne i malownicze gniazda białych skał.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
7: W magazynie udajemy się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Skupimy się głównie na pomocy tym najmłodszym mieszkańcom Częstochowy, ale nie oznacza to, że nie powiemy też o naszych seniorach i o wsparciu dla nich.
2: Ważne dla mieszkańców Częstochowy.
10: Olga Dargiel, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Oczywiście ręce pełne pracy, ale przede wszystkim też możliwość pomocy tym dzieciakom, młodzieży, które potrzebują tego wsparcia. Dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej, w trudnej sytuacji życiowej są przygotowane formy wsparcia. To są stypendia szkolne, zasiłki szkolne. Mogą również te młode osoby skorzystać z ciepłego, z gorącego posiłku, który jest dostarczany do ich placówki, bądź też serwowany w tej placówce, do której uczęszczają.
7: I duży zastrzyk.
10: Jasne, to jest zastrzyk gotówki, bo to jest pomoc finansowa. Jeśli uda się takie wsparcie pozyskać, to tutaj to wsparcie zazwyczaj jest przyznawane i wypłacane w dwóch semestrach. Ono jest w dwóch transzach, czyli pod koniec pierwszego semestru i później pod koniec drugiego. Te kwoty są różne co roku, ponieważ one też zależą od ilości osób, które tutaj do tych stypendiów będą składały wnioski. Natomiast zazwyczaj jest to podobna kwota, więc rzeczywiście warto. Musimy pamiętać o tym, że tutaj jest to pomoc dla osób w trudnej sytuacji materialnej, wobec czego obowiązują progi dochodowe. Te progi, które są określone w ustawie o pomocy społecznej i w ramach tych progów tutaj rodzina powinna się zmieścić, żeby móc takiego wsparcia skorzystać. Pamiętajmy również, że świadczenie 800+ nie jest wliczane do tego dochodu.
7: Tak jak alimenty.
10: Dokładnie tak, czyli tego tutaj nie wliczamy, tylko te podstawowe wszystkie źródła dochodów.
7: No ale też akces z posiłkami brzmi bardzo interesująco i myślę, że też taka pomoc dla rodziców, dla dzieci.
10: Oczywiście, że tak. Tutaj z kolei można złożyć wniosek w każdym dowolnym momencie roku szkolnego. Te posiłki również są związane z trudną sytuacją materialną ucznia, ale tutaj próg dochodowy jest podniesiony, czyli to jest 200% tej kwoty z ustawy o pomocy społecznej, więc już trochę wyżej. Więcej osób może z takiego ciepłego posiłku skorzystać i wtedy, jeśli tutaj pozytywnie zostanie ten wniosek rozpatrzony, uczeń w placówce, do której uczęszcza, ma zapewniany jeden ciepły posiłek w ciągu tego roku szkolnego, codziennie w dniach, kiedy uczęszcza do szkoły.
7: To zainteresowanie jest duże?
10: Spore, chociaż na przykład jeśli chodzi o stypendia szkolne, to my obserwujemy taki spadek, szczególnie od czasu, kiedy pojawiło się najpierw 500+, potem 800+, to tutaj rzeczywiście pomoc już nie jest chyba aż tak potrzebna. potrzebna, ale też trochę myślimy o tym, że jest to jednak pomoc, która jest później rozliczana, czyli trzeba gromadzić faktury. Jest też taka lista cała, którą można sobie od nas ze strony internetowej pobrać, tych wszystkich przedmiotów, ale również usług, które mogą być w ramach tego stypendium zakupione. Czyli są tu pewne jednak obwarowania, reguły. To nie jest taka prosta pomoc, czyli dostajemy pieniądze, możemy je wydać na co chcemy. No nie, trzeba się do tych reguł dostosować i być może też część osób już tutaj nie chce sobie robić tego kłopotu. Zmieniły się progi dochodowe, trochę te progi zostały podwyższone, wobec czego no być może więcej osób będzie mogło teraz skorzystać ze wsparcia.
11: Taki system, że tutaj naciągacze, oszuści nie mają czego szukać.
10: Myślę, że nie, no tutaj wszystkie te dokumenty, które muszą być dostarczone, a jest ich sporo. Rzeczywiście to są pewne formalności, no bo tutaj urzędnik zawsze musi sprawdzić wszystko dokładnie właśnie po to, żeby nie było tego, jak to się nazywa u nas, nienależnie pobranego świadczenia, czyli trzeba wszystko dokładnie zweryfikować i wtedy, jeśli się wszystko zgadza, oczywiście z pomocy można korzystać.
11: No to jakie jeszcze inne formy pomocy?
10: Mamy jeszcze zasiłek szkolny. Zasiłek szkolny to z kolei taka forma pomocy dla osób, które znajdą się w trudnej sytuacji życiowej i pogorszy się sytuacja materialna rodziny w związku z wydarzeniem losowym. Te wydarzenia losowe to tak naprawdę bardzo szeroki katalog i one są zawsze rozpatrywane indywidualnie, no bo nigdy nie wiemy, co takiego się wydarzy w rodzinie, co może spowodować, że ta przejściowo sytuacja materialna się pogorszy, ale tutaj możemy chociażby wymienić takie sytuacje jak jakaś choroba w rodzinie, śmierć osoby bliskiej, która być może jest tutaj główną osobą, która utrzymywała rodzinę do tej pory, więc no...
11: Ta praca rodziców, opiekunów.
10: Na przykład utrata też pracy, więc wszelkie takie sytuacje są rozpatrywane, wtedy również składa się wniosek i można otrzymać jednorazową pomoc finansową i tutaj bardzo ważna informacja, również liczy się termin. Termin najpóźniej do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego. Taki wniosek musi trafić również przez szkołę, do której uczeń uczęszcza.
11: Wszystkie informacje znajdziemy u Was na stronie.
10: Oczywiście wszystkie informacje w takim już szerszym też tutaj szerszej możliwości przeczytania sobie dokładnie, jak te ustawy funkcjonują, jakie dokumenty należy składać. Wszystko na stronie internetowej www.mops.częstochowa.pl.
11: Coś dla seniorów też macie.
10: Tak, w Częstochowie to już nasza taka tradycja, akcja kawiarenka dla seniora. Co roku dzięki uprzejmości restauratorów, właścicieli kawiarni, klubów częstochowskich, możemy seniorom zaoferować możliwość zakupienia kawy bądź herbaty za przysłowiowe 2 złote. Ta akcja to z jednej strony oczywiście możliwość po prostu kupienia trochę taniej herbaty czy kawy,
11: ale
10: i to ale jest najważniejsze, to jest tylko pretekst, dlatego że najważniejsze w tej akcji jest to, żeby seniorzy się aktywizowali, żeby wychodzili z domu, żeby się spotykali wspólnie w kawiarniach, w restauracjach, właśnie nie w takich miejscach, gdzie czasami seniorzy myślą, że jak już jest seniorem, to być może tylko gdzieś tam na ławeczce w parku. Nie, zapraszamy serdecznie do centrum miasta, również na obrzeża, do kawiarni, do restauracji, sprawdzajcie, smakujcie i wtedy to jest okazja, żeby się aktywizować, porozmawiać, uśmiechać, wspólnie powspominać, ale też przede wszystkim zrobić plany na przyszłość, bo to też jest bardzo ważne.
11: I nawiązać nowe przyjaźnie na przykład.
10: Zdecydowanie tak i wiemy, że takie sytuacje też się dzieją. Też wiemy, że seniorzy sobie przychodzą grupami. Zanim ten kupon zostanie wydany, to chwilkę trwa, rozmawiają, już się umawiają, już sobie omawiają, do której restauracji, kawiarni pójdą, więc to też jest bardzo taki sympatyczny dla nich czas. Bardzo się cieszymy, że ta akcja cieszy się co roku powodzeniem i co roku seniorzy dopytują. Seniorzy też wiedzą, że to jest sympatyczna, fajna akcja przygotowana dla nich. Też cieszymy się na przykład ze współpracy z DPS-em częstochowskim, gdzie też wiemy, że takie grupy seniorów razem z opiekunami z DPS-u się do nas udają po te kupony i później też korzystają z kawiarni. Więc bardzo się cieszymy, że ta akcja też ma taki rzeczywiście szeroki, społeczny akcent i że to wszystko się tak dobrze układa.
11: Czyli wasz ośrodek pod opieką ma nie tylko te latrośle, ale także tych starszych.
10: Oczywiście, że tak. Ja tutaj muszę jeszcze też wspomnieć o tym, że bardzo serdecznie, jak co roku, dziękujemy restauratorom, którzy włączają się w akcję, bo to jest ich dobrowolna możliwość udziału w tej akcji i to oni sami, godząc się na to, też zapraszają seniorów do siebie, do kawiarni, do restauracji, więc bardzo, bardzo dziękujemy za to, że pokazujecie też Państwo, że ten częstochowski biznes jednak jest też społecznie otwarty i że ci nasi seniorzy są osobami, które są u Państwa goszczone i chętnie widziane.
11: Oj tak, duży szacunek. szacunek, naprawdę, bo dzisiaj każdy liczy ten grosz, prawda?
10: Oczywiście, że tak, i tutaj właśnie ten aspekt finansowy też jest bardzo ważny, ale też myślę, że właśnie to bardzo takie sympatyczne, że seniorzy czują się doceniani, czują się potrzebni, wiedzą, że są wyjątkowi i są też przyjmowani bardzo tak wyjątkowo w tych kawiarniach i restauracjach.
11: O tym, jak pomaga Częstochowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jakie prowadzi akcje i na co można liczyć, mówiła Olga Dargiel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2: To warto wiedzieć.
11: Mieszkańcy Częstochowy mogą korzystać z Regionalnego Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. Jak już wspominaliśmy kiedyś na naszej antenie, centrum to działa w Bytomiu, trzeba więc dojechać. Ale to jedyna placówka w naszym regionie, która jest częścią ogólnopolskiego projektu obejmującego 16 centrów, po jednym w każdym województwie. Celem jest wsparcie osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem. Można też skorzystać z aplikacji i o tym powiemy za kilka chwil.
12: Karolina Rogowska, jestem koordynatorką z ramienia Polskiego Związku Głuchych. Projekt jest skierowany do osób, które mają różne potrzeby komunikacyjne. Jeżeli chodzi o koordynację moich działań, to koordynuję działania tłumaczy polskiego języka migowego oraz tłumaczy przewodników dla osób głucho-niewidomych, czyli to jest sposób komunikacji osób głucho-niewidomych. To jest wsparcie komunikacyjne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, czyli tutaj na przykład easy to read, czyli tekst łatwy w czytaniu komunikacja alternatywna różnego rodzaju AAC. Także tutaj szeroki mamy tutaj spektrum wsparcia dla różnych osób z różnymi potrzebami.
11: Rozumiem, że też te pomieszczenia są odpowiednio przygotowane.
12: Tak, oczywiście.
11: Jak wygląda takie pomieszczenie dla osób, które do Was się zgłaszają?
12: No, do nas najczęściej przychodzą osoby albo niesłyszące, słabosłyszące lub głuchoniewidome, więc mamy dwa osobne gabinety, gdzie przyjmują osoby właśnie tłumaczy języka migowego, polskiego języka migowego lub tłumaczy przewodnicy.
11: Już wiem, że zainteresowanie jest duże.
12: Oczywiście, jak najbardziej. Dużo osób potrzebuje wsparcia komunikacyjnego.
11: No, działacie tutaj regionalnie, bo mieszkańcy regionu mogą właśnie tu do Bytomia przyjeżdżać.
12: Codziennie w zasadzie ktoś u nas się pojawia. Ale ciężko mi powiedzieć, jakie liczby, bo to są różne liczby. Czasami jest kilkanaście osób, czasami kilka, w zależności od dnia. Działam od poniedziałku do piątku w godzinach i zarówno porannych, popołudniowych, także tak jak to potrzebuje, o danej porze może się do nas przyjść i skorzystać ze wsparcia. Mamy trzy osoby, które są tłumaczami przewodnikami, czyli to jest ten SKOGN, sposób komunikacji osób głucho-niewidomych, i na chwilę obecną mamy dwie tłumaczki polskiego języka migowego, aczkolwiek jesteśmy teraz na etapie rekrutacji i dotrudniania kolejnych tłumaczy języka migowego.
10: Magdalena Chyska, jestem koordynatorem merytorycznym projektu Centrum Komunikacji z ramienia Polskiego Związku Głuchych.
11: Pani koleżanka wspomniała o aplikacji, o co tak, chodzi?
10: Mamy aplikację, jest to pierwsza w Polsce aplikacja, która służy do zamawiania usług polskiego języka migowego, transkrypcji usług tłumaczenia na polski język migowy. I tak naprawdę to jest aplikacja, przez którą osoby, które chciałyby skorzystać z tłumaczeń PJM, mogą się zdalnie zarejestrować tam i mogą zdalnie uzyskać od nas pomoc tłumacza PJM bezpłatnie. Tego tak naprawdę jeszcze kompletnie nie ma w Polsce. Są różnego rodzaju systemy zamawiania usług PJM, różnego rodzaju firmy świadczą tego typu wsparcie. Natomiast my jesteśmy pierwszą taką aplikacją, pierwszym takim podmiotem, który świadczy takie usługi tak naprawdę bezpłatnie, i każda osoba z ulicy, niezależnie od tego, czy, nie wiem, ma stwierdzone orzeczenie o niepełnosprawności, czy po prostu jest osobą słabosłyszącą i potrzebuje tego rodzaju wsparcia, może pobrać aplikację, zarejestrować się tam i tam skorzystać bezpłatnie z naszych usług. Mamy różnego rodzaju usługi, niektóre są takie usługi, które można korzystać ad hoc, że tak powiem, to znaczy są to usługi do 30 minut, gdzie każda osoba z marszu, jak potrzebuje skorzystać, nie wiem, czy jest na przykład na poczcie, musi coś załatwić w urzędzie, w banku, czy jakąkolwiek ma inną sytuację, to może jakby skorzystać z takiego wsparcia, bądź też można zamówić usługę taką u nas wcześniej i wtedy jakby umówić się na konkretną godzinę, na konkretny termin. My takie usługi świadczymy zarówno online, czyli po prostu wystarczy mieć telefon, z którym idzie po drugiej stronie nasz jest tłumacz, i tłumacze, co też bardzo istotne, są przez 24 godziny na dobę, ponieważ mamy też coś takiego bardzo ważnego jak usługa SOS, czyli wtedy, kiedy mamy sytuację zagrożenia życia, tak jakieś sytuacje zagrożenia zdrowia, to jest taki telefon, powiedzmy, alarmowy, który też ułatwia właśnie komunikację się w tych takich trudnych warunkach. I nasze usługi świadczymy online, tak jak powiedziałam, ale również zapraszamy serdecznie do naszych 16 centrów regionalnych komunikacji. Tam są nasi tłumacze stacjonarni, więc tak naprawdę nawet osoba, która przyjdzie z ulicy, również może skorzystać z takiego wsparcia.
11: W ramach projektu uruchomiona została aplikacja mobilna Centrum Komunikacji. Umożliwia ona zamawianie usług tłumaczeniowych online. Myślę, że to ważna informacja dla tych mieszkańców Częstochowy, którym nie po drodze jest obecny adres regionalnego centrum. W programie mówiliśmy o tym, na co mogą liczyć potrzebujący mieszkańcy ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Było też o Regionalnym Centrum Pomocy dla Niepełnosprawnych, a już teraz...
2: Poznaj miasto!
7: Przenosimy się do żarek, które znajdują się w malowniczym krajobrazie jurajskim w północnej części Jury krakowsko-częstochowskiej. Dziś kojarzone są z turystyką, klasztorem czy chlebem tatarczuchem, kiedyś z przemysłem. Tak, tak. Krótko o tym przewodnik jurajski Janusz Nowak.
13: Dzięki temu, że powstały tutaj zakłady przemysłowe, to żarki w pewnym momencie były tak naprawdę, znalazły się na mapie przemysłowej Polski. Wiadomo, potem okres pierwszej, drugiej wojny światowej, to, że kolej została warszawsko-wiedeńska wybudowana w Myszkowie, a nie w Żarkach, spowodowało to, że ten przemysł żarek częściowo się wycofał, aczkolwiek mamy znowu również, jak ja to mówię, fajną kartę historii żarek, kiedy żarki tak naprawdę były były jednym z miast, które specjalizowały się w produkcji obuwia. Jak opowiadam, że co drugi dom to był szewc, a co trzeci to cholewkarz, a co czwarty to hurtownia i tak naprawdę sądzę, że 1/3, jak nie 1/2 społeczności tutaj żareckiej produkowała buty.
7: Średniowieczne elementy zachowały się?
13: Niestety nie. Najstarszym zachowanym zabytkiem tutaj w okolicy Żarek to są ruiny kościółka świętego Stanisława na górze Jałożnickiej. To jest najstarszy tak naprawdę zabytek w okolicy. Klasztor w Leśniowie, ale wiadomo, on już przeszedł kilka renowacji.
7: Ale nie ma żadnych fragmentów gdzieś tam murów zachowanych?
13: Nie, jedynie co zostało odkryte, to w czasie rewitalizacji rynku zostały odkryte, nazwijmy to, żareckimi sukiennicami. W jakiego czasu, gdzie mamy pokazy dawnego średniowiecza i rzemiosła wykonywanego, typu właśnie szycie butów, szycie sakiewek, właśnie w systemie takim, jak to wykonywano w średniowieczu. Pozostałości po dworku w Żarkach, ale to są tylko fragmenty murów, pozostałości wozowni starej, ale to są też na terenach prywatnych, więc de facto można tego pokazać z daleka.
7: No, zachęcamy do odwiedzin Żarek, ale także do odwiedzin tych mniejszych jurajskich miejscowości, które są dobre, tak na dobrą sprawę, na każdą porę roku.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
7: Już pokrótce mówię, co w programie. Za chwilę sprawdzimy, jak radzą sobie Żarki konkretnie w dobie niżu demograficznego w szkołach, bowiem coraz mniej uczniów, ale przyjrzymy się też działaniom naszych strażaków, ochotników.
2: O tym się mówi.
7: A teraz już Adam Zamora, burmistrz Żarek, o trudnej sytuacji, jeśli chodzi o szkolnictwo. W szkołach coraz mniej uczniów, a szkoły te trzeba utrzymać.
14: To jest problem, który dotyczy całego kraju. Jest bardzo niska demografia na terenie gminy Żarki. Szkoły najbardziej te wiejskie, najbardziej jest widoczna właśnie ta demografia w placówce w Jaworzniku.
7: A szkołę trzeba utrzymać, no i też pracowników.
14: Koszty utrzymania szkoły są duże, jeszcze większe koszty utrzymania kadry nauczycielskiej i całej administracji. Jest to duży koszt, praktycznie połowa budżetu gminy Żarki jest przeznaczana na oświatę.
7: Ktoś powiedział, po co trzymać taką szkołę, bo jak wiemy, pójdziemy za przykładem innych miast w Polsce, to często takie placówki są niestety zamykane.
14: Ja doskonale rozumiem tą sytuację, ponieważ gmina Żarki się boryka z tymi samymi problemami, jak inne samorządy.
7: Odwiedzam tutaj szkołę, ale trzeba pamiętać, że to rzeczywiście dramat jest dla tych rodziców, opiekunów, dla samych dzieci, bo to i dowożenie do innych miast, no ale przecież zdarzały się takie historie.
14: Są obawy ze strony rodziców, zgadza się, ale jeżeli chodzi o nasz samorząd, jesteśmy przygotowani, mamy zorganizowany transport, są opiekunowie w autobusach, mamy potencjał powierzchniowy w dużych szkołach w Żarkach, bo mamy dwie lokalizacje, jest to ulica Ofiar Katynia, ulica Częstochowa. Jesteśmy do tego przygotowani, mamy dobrze wyposażone sale, kadrę nauczycielską, więc z mojej strony, patrząc jeszcze na odległość dowożenia uczniów ze szkół z Zawady czy z Jaworznika, to jest tak naprawdę 7 minut, to jest oddalone około 2-3 kilometrów. Nie jest to coś, co powodowałoby jakieś szczególne utrudnienia, jeżeli chodzi o transport i dowożenia uczniów. Na przykład z miejscowości Kotowice dowożą dzieci do Żarek bądź korzystają z naszego transportu do szkoły, do Żarek. Tak kolokwialnie mówiąc, jadą przez Jaworznik, gdzie również jest szkoła, jednakże wolą, wybierają szkołę w Żarkach, szkołę, która jest na wysokim, oceniam to na wysoki poziom naprawdę, jeżeli chodzi o nasze żareckie szkoły. Również Wysoka Lelowska, czy też inne sołectwa jak Ostrów, czy też Suliszowice, Zaborze. Tam również dzieci są dowożone naszym transportem do szkół w Żarkach.
7: Swego czasu powstało gimnazjum przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziś to jest budynek szkoły podstawowej, salą gimnastyki.
14: Zgadza się, mamy zorganizowany w tym budynku klasy 1-3. Dodatkowo jest też klub Malucha, który świetnie funkcjonuje. Budynek ma jeszcze przestrzeń do zagospodarowania. Uważam, że tą przestrzeń można wykorzystać właśnie pod uczniów z innych szkół. Jeżeli prawo nam na to pozwoli, na racjonalizowanie sieci szkół, to mamy tą przestrzeń. Jest to budynek relatywnie młody, dobrze dostosowany do warunków nauczania uczniów 1-3, ale również 4-8. Spełnia wszystkie wymogi.
11: No, świetnie wykorzystany obiekt, to nie stoi.
14: Tak, i tak jak wspomniałem, klub Malucha klasy 1-3, część jest również zagospodarowana pod miejską bibliotekę. Ten budynek żyje, funkcjonuje, jest dobrze zagospodarowany, tak jak mówiłem wcześniej. Nic dodać, nic ująć więcej.
11: Tyle Adam Zamora, burmistrz Żarek.
2: Zmieniamy temat.
11: Ochotnicy strażacy prężnie działają, nie wyobrażamy sobie, aby ich zabrakło. Często są pierwsi na miejscu zdarzenia. Odwiedzamy Myszków.
15: Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszkowie, Jakub Tokarski. Państwowa Straż Pożarna ma to do siebie, że jest to już praca na etat, ale będąc ochotnikiem, no to jest, mówiąc prościej, ta dyspozycja 24 godziny na dobę. I kiedy tylko się coś dzieje, zawsze, jeżeli ktoś ma chęć nieść tą pomoc, to można na niego liczyć po prostu.
11: To jest misja, praca?
15: Pasja przede wszystkim, bo jak dobrze wiemy, przede wszystkim takie rzeczy trzeba chcieć. Siłą tutaj nic nie zdziałamy, przede wszystkim chęci, a reszta przychodzi sama.
11: Jak zostać takim ochotnikiem strażakiem?
15: Przede wszystkim dobrze by było, żeby każdy z kandydatów na strażaka ochotnika był troszeczkę, mówiąc prościej, sprawny fizycznie. No ale to, jak dobrze wiemy, to nie jest tak Państwowa Straż Pożarna, gdzie ta fizyczność gra przede wszystkim pierwsze skrzypce. Wiemy o tym, że nie każdy na tego strażaka też się nadaje, ale również będąc strażakiem ochotnikiem ma to do siebie, że nie tylko się człowiek spełnia na wyjazdach, ale również przy pracach społecznych wspólnie wokół remizy, bo ta remiza to jednak jest drugi dom. Też sobie trzeba wokół tej remizy popracować i coś wokół niej zrobić, ewentualnie w środku wspólnie jakoś się zasymilować. No i tak naprawdę no tylko tyle.
11: Ilu was jest w tym szkole?
15: Jeżeli chodzi o naszą jednostkę, będzie to około 70 osób i mówię tutaj o osobach jak i starszych, tak i młodszych. Nie posiadamy młodzieżowej drużyny pożarniczej i na każdego można zliczyć.
11: Przychodzi taki młody ochotnik, jak wygląda cała ta procedura?
15: Przede wszystkim musi też poznać, jak to się wszystko odbywa, na jakich to zasadach działa, co trzeba dać też od siebie, bo zapisać się do straży to nie tylko wyłącznie, że zapisuję się i jestem. Też trzeba to wszystko poznać. Nie każdy był, jakby to powiedzieć...
11: Nie każdy się po prostu nadawał.
15: Nie każdy się nadawał. Nikt z nas też nie był alfą i omegą od razu od pierwszego dnia. Do wszystkiego się dochodzi z czasem, ale przede wszystkim z tym doświadczeniem i to wszystko wychodzi tak naprawdę z czasem. Szkolenia przede wszystkim. Dobrze wiemy, że żeby zostać tym prawidłowym strażakiem, ratownikiem i brać czynny udział w akcjach i zdarzeniach, no trzeba przejść odpowiedni kurs, który jest zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną i dopiero wtedy możemy mówić o jakimkolwiek zdarzeniu. My od zawodowej straży, od Państwowej Straży Pożarnej nie różnimy się tak naprawdę niczym. Różni nas tylko i wyłącznie kolor hełmów. Jak dobrze wiemy, w całym kraju Państwowa Straż Pożarna posiada kolory hełmów w kolorze czerwonym. U nas teoretycznie powinien być to kolor biały, dopuszczalne są również inne. W większości można zobaczyć ten żółty, tak zwany luminescencyjny, bo ubiór wygląda strażaka dokładnie tak samo. Zasada jest ta sama, przepisy są te same, współpraca jest na odpowiednim poziomie i jeżeli jedziemy razem, razem działamy i razem wracamy.
11: Często jest tak, że jesteście pierwsi na miejscu zdarzenia.
15: Zdarza się i również tak. Wszystko jest zależne od tego, gdzie to zdarzenie ma miejsce i w jakiej chwili obecnej, kto w której kolejności jest dysponowany do tego zdarzenia.
11: Na jakim terenie tutaj działacie? Bo to jest Myszków i po prostu okolicy, no i tam, gdzie jest potrzeba, wiadomo.
15: My, jeżeli chodzi o nas, do momentu wejścia do Krajowego Systemu Ratowniczego Gaśniczego, zakres działania rozszerza się na nie tylko na powiat, ale również na województwo, jak i na cały kraj.
11: Z czego utrzymuje się Ochotnicza Straż Pożarna?
15: Przede wszystkim ze środków publicznych, którymi dysponuje tutaj Urząd Miasta, również z jakichkolwiek dotacji i państwowych, z Unii Europejskich, z różnych, można też powiedzieć, darczyńców, bo jakby nie patrzeć, tych firm bądź osób prywatnych, które chcą wspomóc Straży Pożarnej, jest coraz więcej, bo doceniają ten trud, który, mówiąc prościej, każdy z nas wkłada w tą jednostkę, ale przede wszystkim też ze środków własnych. Strażacy albo składają się na jakieś rzeczy, bądź, mówiąc prościej, płacą te składki członkowskie. Zawsze ten pieniądz jest potrzebny i nigdy go za wiele, jak to mówią.
11: A wydatków sporo, bo to przecież i sprzęt, i samochody, i paliwo.
15: Oczywiście, wszystko jest, tak jak mówię, wszystko jest pokrywane ze środków miasta, jeżeli chodzi o bieżące utrzymanie, ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek pozyskiwanie sprzętów, no to przede wszystkim na dotacjach i na jakichś wsparciach typowo.
11: Jakub Tokarski, strażak ochotnik z Myszkowa, podzielił się z nami tymi informacjami.
2: Zmieniamy temat.
16: Miejski Dom Kultury w Myszkowie walczy z hejtem. Za chwilę powiemy, w jaki sposób.
2: To warto wiedzieć.
17: Aleksandra Podgórska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie.
18: Co ten hejt ma wspólnego z waszym ośrodkiem?
17: Chcemy po prostu pomóc ludziom w walce z tym hejtem. Specjalnie mówię ludziom, bo to nie tylko dotyczy młodzieży. Jak zaczęliśmy się zagłębiać w temat, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szerokie zagadnienie. Natomiast zaangażowaliśmy się już bardzo mocno w walkę z tym hejtem. No hejt istniał od zawsze. To jest oczywiste. Natomiast przez to, że mamy tak nieograniczony dostęp do internetu, do social mediów, no to ten hejt bardzo mocno przybrał na sile. W dzisiejszym świecie trudno, zwłaszcza młodzieży, się odnaleźć, bo hejt dotyka też ludzi dorosłych, tylko że dorośli już są na tyle ukształtowani, że umieją sobie z tym poradzić. Natomiast młodzi ludzie, których osobowość dopiero się kształtuje, jakieś poczucie własnej wartości, uczą się radzić z emocjami sobie, to niestety, ale często kończą się te historie tragiczne, co chwilę słyszymy o jakichś naprawdę bardzo smutnych historiach, które kończą się w najgorszy możliwy sposób. I dlatego odpowiadając na te potrzeby dzisiejszego świata, bo to jest zjawisko znane już teraz na całym świecie, postanowiliśmy jako osoby dorosłe, po prostu jako dorosłe osoby pomóc, chociaż trochę pomóc na tyle, na ile możemy tej młodzieży, żeby sobie z tym hejtem radzić. Zaczęliśmy to bardzo klasycznie, czyli od spotkań z osobami ciekawymi, które potrafią o tym hejcie opowiadać i o jego skutkach. Mieliśmy spotkanie z panią Iloną Adamską, która jest pomysłodawczynią ogólnopolskiej akcji Nie Hejtuje, Motywuje. Świetne spotkanie, rewelacyjne. Zaprosiliśmy na nie młodzież. Słuchała w ciszy przez 1,5 godziny, naprawdę. Gościem specjalnym był Piotr Kupicha z zespołu FIL, ponieważ on jest jednym z ambasadorów tej akcji Nie Hejtuje, Motywuje. Zorganizowaliśmy też bardzo duży kongres z grupą Sowart z Częstochowy, na który zaprosiliśmy mnóstwo bardzo ciekawych prelegentów. To były takie krótkie prelekcje 20-minutowe. Przede wszystkim ze środowiska naukowego. To byli naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, z Uniwersytetu Śląskiego. Mówiliśmy o tym hejcie w bardzo różnych aspektach, nawet łącznie z tym, jak hejt wpływa na mózg na przykład takiego młodego człowieka. Gościem specjalnym była sędzia Anna Maria Wesołowska, która miała dłuższą prelekcję i mówiła o hejcie pod kątem odpowiedzialności karnej. To też jest bardzo ważne. Tak jak mówię, zaczęliśmy klasycznie, ale nie tylko w ten sposób chcemy z nim walczyć. Rozpoczęliśmy jako Miejski Dom Kultury zajęcia dla dzieci, ponieważ dla nas było to naturalne. My prowadzimy zajęcia dla dzieci artystyczne już od dawna. No a z racji tego, że ten problem społeczny istnieje i chcemy wyjść temu naprzeciw, zorganizowaliśmy zajęcia tak na styku takich zajęć artystycznych, ale mające na celu przede wszystkim nauczenie dzieci i młodzieży radzenia sobie z własnymi emocjami. Jeżeli ktoś umie sobie radzić z emocjami, to najczęściej nie będzie osobą, która hejtuje, bo nie ma takiej potrzeby, bo on nie ma potrzeby wyrzucenia z siebie z tej złości, wyżywając się na przykład na innych. Z drugiej strony nie będzie też osobą hejtowaną, mamy taką nadzieję, ponieważ osoby, które umieją sobie radzić ze swoimi emocjami, najczęściej umieją sobie z tym hejtem poradzić. A jeżeli sobie umieją z nim poradzić, to ta osoba hejtująca najczęściej odpuszcza, bo po prostu wiadomo, ta osoba musi czuć, że ta druga osoba, że ją to poruszyło, może w ten sposób. Tak najczęściej to bywa niestety. Więc zorganizowaliśmy takie zajęcia dla 5-6-latków właśnie z uważności radzenia sobie z emocjami, dla 7-9-latków, dla 13-15-latków, dla 10-12. Czyli tak naprawdę od 5 lat do 15 rekomendowane programy dla dzieci, na przykład to mamy program Kosmos i Kajo, rekomendowane programy, które w cyklu 10-godzinnym tak są skonstruowane, mają tak skonstruowane scenariusze, żeby te dzieciaki nauczyły się właśnie rozpoznawać w sobie te emocje, umieć je nazwać i umieć sobie z nimi poradzić. No i przede wszystkim, tak jak powiedziałam, to budowanie poczucia własnej wartości. No dorośli często też są hejtowani, ale często nie kończy się to tragicznie ze względu na to, że umieją sobie z tym poradzić, prawda? Natomiast młodzież, musimy ich wspierać mocno. Mocno musimy wspierać młodzież i uważam, że każdy dorosły, świadomy dorosły, powinien w dzisiejszym świecie zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby po prostu jak najbardziej zniwelować to zjawisko, bo ono jest bardzo niebezpieczne. My jako Dom Kultury, mając możliwości takie, jakie mamy, na przykład organizacji takich zajęć, postanowiliśmy z tego skorzystać i dobrze by było, idealnie by było, gdyby wszyscy, szkoły, instytucje kultury w różnych miejscach, w całej Polsce, na całym świecie, naprawdę mocno się w tę walkę z hejtem zaangażowały, bo wiemy, że kampanie społeczne przynoszą rezultaty. Trzeba o tym bardzo dużo mówić, docierać do jak największej ilości osób i tylko w ten sposób możemy wpływać po prostu na to, żeby ludzie myśleli o tym, że ten hejt może naprawdę skończyć się tragicznie.
18: Aleksandra Podgórska z Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie mówiła o nietuzinkowym programie i o warsztatach.
16: latach. Wszystko po to, aby walczyć z hejtem.
2: To zmieni nasze miasto.
16: To jeszcze Myszków i sprawdzamy, jak to jest z tą wycinką drzew. Wioletta Dworaczek, Urząd Miasta.
19: Mocno zaczęliśmy się zastanawiać nad tymi proporcjami, czyli o tym, ile gmina musi wycinać drzew, bo faktycznie musi. Gmina jak już wycina, to tylko dlatego, że musi, bo one albo stwarzają zagrożenie ze względu na drogach, bądź też dla sieci ciepłowniczych, gazowniczych, albo po prostu są już martwe. I tylko wtedy podejmujemy takie decyzje, ale niestety nie mamy wpływu na to, dlaczego wycinają drzewa mieszkańcy. Te niepokojące statystyki, te ponad 1000 zgłoszeń, które my mamy w ostatnich latach i mamy nadzieję, że ta tendencja malejąca będzie, to nie mamy narzędzi prawnych do tego, żeby naszym mieszkańcom tego zabronić. Możemy ich tylko przekonywać i zachęcać do tego, żeby jednak nie wycinali tych drzew, jeżeli oczywiście nie muszą, bo często są takie sytuacje, że muszą. I teraz co robimy, żeby tych drzew było więcej, a przynajmniej żebyśmy zrównoważyli te ilości tych wycinanych drzew i jednocześnie chcąc zaangażować mieszkańców w te działania, bo my oczywiście jako gmina przyjęliśmy sobie taką zasadę, że teraz za każde wycięte drzewo będziemy tych drzew nasadzać, taki sami sobie taki reżim nałożyliśmy, że będziemy nasadzać tych drzew zdecydowanie więcej, absolutnie nie 1:1, 2:1, może nawet 3:1, jeżeli tylko będziemy mieć takie możliwości terytorialne, żeby te drzewka nasadzać.
16: Wioletta Dworaczek, Urząd Miasta w Myszkowie. Tyle wyjaśnień, jeśli chodzi o wycinkę drzew w tym właśnie mieście.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: To jest radio Złote Przeboje.